0: country fair. Hey, you know that.
1: She's country.
0: I'm country.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Klasyczne waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe, a może pomidorowe o smaku gorgonzoli albo ogórka kiszonego. W lecie z radiem sprawdzimy, czy wszystko, co można zamrozić, nadaje się na lody i jakie smaki lubimy najbardziej. Odwiedzi nas także Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, który użyczał głosu m.in. Papie Smurfowi i Darth Vaderowi.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Szef CIA John Ratcliffe odwiedził we wtorek Moskwę po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO, podaje dziennik Wall Street Journal. Wcześniej zaprzeczył temu prezydent Donald Trump. Gazeta powołuje się na ludzi wtajemniczonych w niezapowiedzianą podróż szefa CIA do Rosji. Dziennik nie podał jak dotąd szczegółów. Podróż Ratcliffe'a była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo od 5 lat. Polska zrobiła krok na drodze do wypłaty 5. transzy z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 7 900 milionów euro. Wstępną zgodę dali przedstawiciele unijnych krajów, ale to jeszcze nie koniec procedur.
4: To pierwszy krok, ale ważny, bo gdyby któryś kraj poprosił o wyjaśnienia, to wydłużyłoby całą procedurę i tym samym wypłata 5. transzy by się opóźniła. Na razie więc zgodnie z planem. Z moich ustaleń wynika, że za niecałe 2 tygodnie spodziewana jest ostateczna akceptacja 2. Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. A to oznacza, że pieniądze mogą trafić na polskie konto w przyszłym miesiącu. Komisja Europejska zapaliła zielone światło dla wypłaty prawie 8 miliardów euro kilkanaście dni temu. Było to możliwe, bo Polska zrealizowała program Laptop dla nauczyciela. Ponadto m.in. w ramach zobowiązań do Wrocławia, Poznania i Krakowa trafiło 88 nowych tramwajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Po raz 5 rozpoczął się Kampus Polska Przyszłości. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rządu, w tym ministrowie obrony, sprawiedliwości i energii. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprzecza, jakoby kampus był inicjatywą polityczną.
5: Ja wielokrotnie słyszałem tego typu pytania. Czy kampus jest po to, żeby ktoś z nas osiągnął jakiś cel? No więc przez 5 lat pokazaliśmy, że Kampus Polska Przyszłości jest przede wszystkim dla młodych ludzi. To nie jest jakaś doraźna impreza, tylko to jest impreza, która ma głęboki sens i to jest impreza, która, mam nadzieję, będzie ponadczasowa.
3: Tegoroczny kampus.

0: Puls Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Marcin Romanowski może korzystać z pomocy rosyjskich służb. Takiego scenariusza nie wykluczają politycy koalicji rządzącej. Prawdopodobnie były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS przebywa na terenie Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, kontrolowanego przez Rosję.
1: Podejrzenia, że Marcin Romanowski współpracuje z rosyjskimi służbami, ma Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera.
2: Byłbym w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli by się na 100% potwierdziły informacje o tym, że jest na terenie kontrolowanym przez rosyjskie służby, to wtedy mogą korzystać z jego wiedzy, bo rosyjskie służby, jeżeli komuś pomagają, to nie robią tego za darmo.
1: Z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że wykorzystanie wiedzy posła Romanowskiego może być niebezpieczne dla naszego kraju.
3: Dlatego, że Marcin Romanowski miał dostęp do dokumentów ściśle tajnych, a wiemy, że ludzie Putina nie działają bez zapłaty.
1: Z kolei Mariusz Witczak, poseł KO, przypomina, że Romanowski raczej na pewno korzysta z pomocy rosyjskich służb.
4: Ucieka przy pomocy rozmaitych osób, które wydają się być powiązanymi z obcymi służbami.
1: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Sąd wydał zgodę na aresztowanie Marcina Romanowskiego. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła do sprzedaży pierwszy lek przedłużający życie chorym na zaawansowanego raka trzustki. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. 5 lat od diagnozy przeżywa niecałe 10% pacjentów.
5: Lek został opracowany przez firmę Revolution Medicines. Tabletka przyjmowana raz dziennie przeznaczona jest dla chorych, u których nie zadziałała pierwsza terapia albo którzy nie kwalifikują się do chemioterapii. Preparat atakuje genetyczne podłoże choroby, blokuje białka z grupy RAS, których mutacje napędzają wzrost guza u większości pacjentów. Lek nie leczy raka trzustki, ale przedłuża życie pacjentom. W badaniach klinicznych chorzy przyjmujący go żyli średnio 13 miesięcy, a poddani standardowej chemioterapii 6. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas otwarcia lokalnego festiwalu w regionie Navarra na północnej Hiszpanii. Na północy Hiszpanii do zdarzenia doszło, kiedy z balkonu ratusza wystrzelono fajerwerki z okazji otwarcia festiwalu. 3 osoby trafiły do szpitala z poparzeniami. Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację takich pojazdów, mówił w TVP Info minister Dariusz Klimczak.
6: To nie jest kwestia taka, że tylko w Polsce mamy tego typu problem. W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie. Chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problem z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
0: Nowe prawo uderzy przede wszystkim w importerów sprzętu, a Straży Miejskiej pozwoli weryfikować moc pojazdów bezpośrednio na ulicy, wyjaśnia ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Zboralski.
7: Ten projekt ministerstwa idzie w tę stronę, czyli uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są. Tam jest jeszcze jeden ważny zapis, że straże miejskie i gminne, a nie policja, i to super, przełóżmy to na straże miejskie i gminne, będą miały prawo do przenośnych hamowni, którymi będzie można kontrolować moc, na przykład i prędkość.
0: Projekt ustawy ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Na północnym wschodzie w dzień przelotne opady deszczu, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
10: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
9: Jedynka.

0: To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
1: Witam Państwa serdecznie. Mamy czwartek, 27 dzień sierpnia. Rozpoczniemy jak zawsze od słodkiego radia retro. Dziś między innymi zaśpiewają Stefan Witas, Tadeusz Ross i Janusz Popławski. Natomiast zaraz potem posłuchamy kilku utworów arii, canzon w wykonaniu Jonasza Kaufmana. Posłuchamy też występu pianisty Bogdana Hałowni, a w części klasycznej, bo mamy czwartek, dzisiaj coś bardzo wyrafinowanego, tak bym to nazwał, posłuchamy muzyki napisanej na harfę. Oczywiście nie będzie to harfa solo, ale z orkiestrą. Posłuchamy utworu François-Adriana Boualdier, kompozytora, którym zachwycał się Chopin. A potem poznamy utwór koncertowy, który grać będzie tak samo Nicanor Zabaleta, legendarny hiszpański harfista żyjący w latach 1907-1993.
2: Panowie!

0: straszny wyrok twój i powiedz, zostań, o aniele drogi mój. Straszny wyrok twój, aniele ukochany mój. Powiedz, zostań, o aniele drogi mój. Straszny wyrok twój, aniele ukochany mój.
1: Stefan Witas rozpoczął tę dzisiejszą noc. Piosenka O Sole Mio niech będzie zwiastunem ulubionych Państwa piosenek.

0: wszystko się wyjaśniło w tym polskim tekście. Słońcem jest każda ukochana osoba. Więc słońce może świecić również w nocy i oświetlać i ocieplać nasze życie w czasie wielkiego deszczu. A prawie 40 lat temu pewien pan, dziś bardzo znaczący, nosił słońce. W czym nosił, Jasiu?
1: Nosił słońce w kapeluszu. To był Tadeusz Ross.

0: I znowu potwierdzenie w tangu skomponowanym przez przedwojennego kierownika Wesołej Lwowskiej Fali, Alfreda Schicza, który mieszkał też w Warszawie sporo lat, komponował piosenki rozrywkowe, między innymi dla potwierdzenia, że słońcem jest miłość, napisał tango Miłość pali jak słońce. Śpiewa
1: Stefan Witas.

0: kochani, jak słońce, co przychodzi zza mórz. Raz się chowa wśród chmur, to wyłania zza gór, albo znika wśród burz.
1: I paryska piosenka Cocatrixa, króciuteńka, ale jakże miła, w taki śliczny poranek, oblany słońcem, iść sobie przez nowy

0: świat, uśmiechać się do wszystkich. Zresztą państwo może znają tę piosenkę, choć króciuteńko, a śpiewa?
1: Śpiewa Julian Stadler, Niedziela.

patrz, zatrzymajmy się chwileczkę. Już zielone można iść. Jadą auta, w wózku śpi rumiany brzdąc. Miałem dzwonić do Karola. Słowo daje piękny dzień.

0: Oj, świeci, świeci. To było słodkie Radio Retro Danusi Żelachowskiej i Janka Zagozdy.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A my słuchać będziemy teraz Jonasza Kaufmana, rozchwytywanego na całym świecie tenora, obok Piotra Beczały nade wszystko, przede wszystkim. Będziemy słuchać teraz dwóch fragmentów z oper Carmen Georgesa Bizeta i Werther Jules'a Masneta. Artyście towarzyszy orkiestra bawarskiej Filharmonii, a dyryguje Bertrand de Billy.

Skończył nam się operowy czas z Jonaszem Kaufmanem po Bizecie i Masnecie. Teraz nieśmiertelne kancony Ernesta de Curtisa, Wróć do Sorrento, Giovanniego Danziego, Voglio vivere così. Będzie także Matinata, słynna Ruggiera Leoncavalla i Volare Domenica Modugno. Śpiewa Jonasz Kaufman, a towarzyszy mu orkiestra z Palermo pod dyrekcją Asher Fischa.

0: blu, dipinto di blu.
1: To była słynna kompozycja Dominika Modugno, Volare, a śpiewał Jonasz Kaufman, także pozostałe wcześniej prezentowane utwory.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A teraz już do końca pierwszej godziny koncertować będzie znakomity pianista Bohdan Hołownia, a usłyszymy utwory Jerzego Wasowskiego, słynnego starszego pana z kabaretu starszych panów. Będzie między innymi o pani Róży, która gra Chopina.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Klasyczne waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe, a może pomidorowe o smaku gorgonzoli albo ogórka kiszonego. W lecie z radiem sprawdzimy, czy wszystko, co można zamrozić, nadaje się na lody i jakie smaki lubimy najbardziej. Odwiedzi nas także Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, który użyczał głosu m.in. Papie Smurfowi i Darth Vaderowi.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zegarek za 40 tysięcy euro dla prezesa Pekao, spotkanie szefa Zonda Krypto z posłem PiS w hotelu na Ibizie i negocjacje dotyczące sprzedaży części akcji telewizji Republika. To nowe wątki dotyczące afery w sprawie upadłej giełdy kryptowalut. Prezes spółki Przemysław Kral zeznaje w prokuraturze.
4: Serial Zonda dopiero się rozkręca, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie wierzy w tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania na Ibizie z Przemysławem Kralem.
5: Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
4: Kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe posła Moskala na Ibizę, przekazał wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski.
6: Tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
7: Myślę, że ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd Zonda Krypto.
4: Dodaje poseł KO Mariusz Witczak. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Prokuratura sprawdza informacje dotyczące pochodzenia pieniędzy przekazanych Fundacji Zbigniewa Ziobry, Telewizji Republika oraz Kongresu SIPAC w Rzeszowie. Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce to główny temat rozmów wiceministra obrony Pawła Zalewskiego w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W planach spotkanie z wiceszefem Pentagonu odpowiedzialnym za przegląd wojsk amerykańskich w Europie i ich rozmieszczenie. Stany Zjednoczone rozmawiają z Polską o stałej bazie, a z innymi krajami o redukcji obecności amerykańskich wojsk. Administracja Donalda Trumpa forsuje koncepcję NATO 3.0, by Europa przejęła większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną. Resort Zdrowia chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży, mówi Kuba Sękowski z Ministerstwa Zdrowia.
8: Analizowane rozwiązania byłyby oparte na współodpowiedzialności. Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
3: Pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być wydane.

0: na profilaktykę uzależnień. W lesie łopuchowskim pod Tykocinem uczczono pamięć 2,5 tysiąca Żydów zamordowanych przez Niemców 85 lat temu. Kwiaty i znicze złożyli m.in. ambasador Izraela, przedstawiciele władz, mieszkańcy oraz rodziny dawnych żydowskich mieszkańców miasta.
1: To dla mnie bardzo emocjonalne, ale cieszę się, że tu jestem. Ojciec, Moshe Milowski, mieszkał w Tykocinie w tamtych czasach, ale nie opowiadał nic o tych tragicznych wydarzeniach. Kiedy pytałem, zawsze mówił, że to nieważne. Bardzo nie chciał o tym mówić. Kiedy żył, nigdy tu nie przyjechał. Kiedy umarł, sami postanowiliśmy tu przyjechać i dowiedzieć się wszystkiego, zobaczyć i przeżyć to wszystko sami.
2: Każdego roku spotykamy się w tym miejscu, żeby uczcić i pamiętać.
1: Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński.
2: Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia z równie dużym szacunkiem będą wspominały te tragiczne dni.
0: Po uroczystościach w synagodze w Tykocinie odbyło się spotkanie poświęcone historii miejscowej społeczności żydowskiej. Fani wspominają Dolly Parton w parku rozrywki Dollywood w Tennessee, którego była współwłaścicielką. Gwiazda muzyki pop i country zmarła w wieku 80 lat po krótkiej walce z rakiem. Dolly była dla nas ważna, jako dla pary gejów. Jej przekaz brzmiał: każdy może być kim chce i kochać kogo chce. To bardzo smutne, słodko-gorzkie. Wiem, że była chora. Przychodzimy do Dollywood, mamy na bilety na ten sezon, więc dużo o tym słyszeliśmy. Oczywiście, że jesteśmy wielkimi fanami. Jest to okropnie smutne. Niebo zyskało anioła. Myślę, że zostawiła po sobie miasto kolorów. Hołd zmarłej oddał w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. Flagi na terenie całych Stanów Zjednoczonych przez tydzień będą opuszczone do połowy masztów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W północno-wschodniej części kraju i kotlinach górskich mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie. W dzień na północnym wschodzie słabe przelotne opady deszczu, a temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w centrum do 26 na południu kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Co sądzimy o tatuażach?
5: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
6: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
4: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
7: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
8: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
4: Czy jesteśmy pracoholikami?
9: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
4: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim, tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
10: Witam po przerwie, po aktualnościach radiowej jedynki w audycji Tak to bywało. Grać teraz będzie legendarny hiszpański harfista Nicanor Zabaleta, dla którego utwory pisała cała plejada najwybitniejszych kompozytorów z Ejtorem Villaloboszem na czele, z Dariuszem Mio, także z Ernstem Krzenkiem, czy nawet Joaquinem Rodrigo, który napisał dla niego specjalną wersję swojego Concierto de Aranjuez, koncertu gitarowego na harfę właśnie. Ale słuchać będziemy teraz koncertu François Adriana Boualdier, kompozytora od 35 lat starszego od Fryderyka Chopina, ale Chopin ponoć zachwycał się właśnie tym harfowym koncertem. Będziemy mieć teraz znakomitą okazję do potwierdzenia, czy jego zachwyty były uzasadnione. Koncert na harfę i orkiestrę François Adriana Boualdier gra Nicanor Zabaleta z orkiestrą berlińską pod dyrekcją Ernsta Merzendorfera.

Chyba wszyscy możemy to powiedzieć, że utwór ten mógł się podobać Chopinowi, być może też z racji niezwykle wyrafinowanego brzmienia harfy, instrumentu tu solowego, choć Nikonar Zabaleta grał z orkiestrą Radia Berlińskiego pod dyrekcją Ernsta Merzendorfera. To był trzyczęściowy koncert François Adriana Boualdier, a teraz utwór w charakterze koncertu, czyli w oryginale koncert sztik na harfę i orkiestrę Camilla Saint-Saënsa, oczywiście w wykonaniu Nikanora Zabalety, ale któremu teraz w tym czteroczęściowym koncert sztiku będzie towarzyszyła orkiestra paryska pod dyrekcją Jeana Martinona.

0: Dzień dobry. Ja w sprawie tej muzyki tworzonej, czyli piosenek przez sztuczną inteligencję, mam taką propozycję, żeby powstał festiwal piosenki stworzonej przez sztuczną inteligencję w miejscowości zwanej AI-owo, a jury stanowiłoby grono najlepszych hakerów na świecie. Oczywiście nagrodą Złoty AI 2026.
1: To ja mam inną propozycję. W jury zamiast hakerów powinni zasiąść ChatGPT, Claude, Gemini, Leonardo i Sora. No, skoro AI wygenerowało, to niech AI ocenia. Oczywiście w walce o Złotego AI 2026. 22 139 22 02 to jest nasz telefon. Telefon to sygnał w dnia, tak zupełnie na poważnie. To przecież festiwale czy poezji stworzonej przez sztuczną inteligencję, czy filmów stworzonych przy użyciu różnych AI-owych narzędzi też już są. Za 12 minut godzina 7, po 7 o tym, co w systemie kaucyjnym jest do poprawki.

0: Autopromocja.
1: Klasyczne waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe, a może pomidorowe o smaku gorgoncoli albo ogórka kiszonego. W lecie z radiem sprawdzimy, czy wszystko, co można zamrozić, nadaje się na lody i jakie smaki lubimy najbardziej. Odwiedzi nas także Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, który użyczał głosu m.in. Papie Smurfowi i Darth Vaderowi.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety 20.

0: 24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Utrzymują się utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4 między Wrocławiem a Legnicą. W stronę Legnicy A4 jest zablokowana w okolicach węzła Wądroże Wielkie. Tutaj w nocy doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Auto przewoziło papier i w związku z tym cały czas z informacji służby wynika, że ten papier świetli, w związku z tym nie można otworzyć A4 w pełni. Została ona otwarta tylko na chwilę, tak żeby udrożnić przejazd i rozładować korek, który powstał na skutek zamknięcia A4. Cały czas jednak będą obowiązywały objazdy. Z A4 zjeżdżamy węzłem Budziszów, tak żeby ominąć blokadę w stronę Legnicy. Dojeżdżamy do 94 i nią już swobodnie dojeżdżamy do Legnicy. 94 w tym momencie nie korkuje się, przejazd odbywa się w pełni płynnie. Kłopoty z przejazdem zakończyły się natomiast już na S8, chodzi o mazowiecki odcinek S8, jadąc od strony Białegostoku, a w kierunku Warszawy. Mieliśmy kłopoty z przejazdem. Tutaj było zwężenie w stronę Warszawy, bo między węzłami Niegów Trojany na wysokości miejscowości Głuchy samochód ciężarowy uderzył w barierę i blokował przejazd stojący na jednym pasie w stronę Warszawy. Utworzył się korek, on już właściwie teraz zupełnie zniknął. Ze Susemki natomiast nie zniknął i pewnie przez jakiś czas jeszcze nie zniknie korek na obwodnicy Warszawy. Ten standardowo utworzył się w okolicach węzła Łabiszyńska. Ciągnie się za most po Żoliborz, to wszystko w stronę centrum miasta i dalej w kierunku Poznania, Wrocławia. Kłopoty z przejazdem mamy też na południu kraju, na obwodnicy Krakowa. Też już bardzo duży ruch, zwłaszcza między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec na jezdni prowadzącej w stronę Śląska.
4: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Rośnie liczba ofiar błyskawicznej powodzi w Nepalu, są setki zaginionych turystów.
4: Koalicja Obywatelska reaguje na doniesienie o spotkaniu posła PiSu z szefem Zonda Krypto. Jest zawiadomienie do prokuratury.
5: Hulajnogi i e-rowery na celowniku Ministerstwa Infrastruktury szybkie i niebezpieczne mają zniknąć z ulic.
4: Co najmniej 160 osób zginęło po powodzi i przejściu lawiny błotnej w Nepalu. Ponad 500 osób jest zaginionych, w tym wielu turystów z zagranicy.
5: Nagrania z miejsca katastrofy pokazują potężną skalę zniszczeń. Akcja ratunkowa jest utrudniona ze względu na silny wiatr i górzysty teren, tak mówił w Polskim Radiu 24 profesor Jakub Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Niestety sytuacja jest dynamiczna przy takich skutkach, katastrofach naturalnych. Ta powódź idzie teraz w dół Nepalu. Oczywiście rząd podejmuje decyzje takie jak zamknięcie tych głównych autostrad, dróg.
4: Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata.
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o zaginionych Polakach. Dodajmy, że akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy.
4: Polska oferuje Hiszpanom pomoc w walce z nielegalną migracją. Chodzi o budowę barier granicznych oraz systemu morskich boi sygnalizacyjnych w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie na terytorium Maroka.
5: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk pisze w mediach społecznościowych, że jesteśmy państwem, które zdobyło unikatowe doświadczenie w zakresie ochrony granic.
4: 30 lipca do Ceuty próbowało dostać się ponad 72 tysiące migrantów. Co najmniej 96 osób zginęło.
5: Posłowie Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w sprawie rozmów Michała Moskala z Przemysławem Kralem na Ibizie. Wirtualna Polska i TVN24 ustaliły, że poseł PiSu i szef Zonda Krypto

0: spotkali się niedługo przed upadkiem giełdy kryptowalut.
1: Według polityków koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny, nadużycia uprawnień i otrzymywanie korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. O szczegółach Michał Makowski.
2: 3 tygodnie po spotkaniu z Kralem poseł Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie przedsiębiorców z branży kryptowalut. Następnie składał kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. Europoseł KO Borys Budka twierdzi, że mamy do czynienia z bezprawnym wpływaniem na proces legislacyjny i oczekuje działań prokuratury w sprawie posła Moskala.
3: Sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
2: Michał Moskal w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że rozmawiał z Kralem tylko raz w życiu. Wtedy poszukiwał sponsora dla konferencji poświęconej branży fintech. Ostatecznie do żadnej współpracy nie doszło.
4: Fundacja, w której działam nieodpłatnie, podjęła decyzję, że ze względu na ryzyka wizerunkowe nie będzie podejmować z nim współpracy.
2: Kierownictwo PiSu nie wiedziało o spotkaniu posła Moskala z Przemysławem Kralem. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Z ustaleń WP i TVN24 wynika, że za przelot i zakwaterowanie posła Moskala zapłacił współpracujący z Kralem były agent CBA Artur Chodzi. Poseł odpowiada, że rozliczył się za bilety i hotel, później z prywatnych pieniędzy.
5: To są aktualności jedynki.
1: Koniec z szybkimi elektrycznymi hulajnogami i rowerami. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje przepisy wprowadzające obowiązkową homologację takich pojazdów.
0: Chodzi o jednoślady, które mogą rozwijać prędkość większą niż dopuszczalna, czyli 20 km na godzinę. Nowe przepisy mają zablokować import zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów, a także uregulować działalność wypożyczalni.
1: Polska nie zamierza czekać na unijne wytyczne i wprowadzi własne standardy, zapowiadał w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie, chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problem z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
0: Projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku.
1: Droga S3 nie będzie się już kończyć w Polu. Pod koniec listopada ma być gotowy 3,5-kilometrowy odcinek łączący polską ekspresówkę z czeską drogą. D11.
0: Burmistrz Lubawki Andrzej Wojdyła mówi, że to ważne połączenie szczególnie dla mieszkańców miasta.
7: My jesteśmy zablokowani w Lubawce. W tej chwili, bo jedzie samochód za samochodem. W weekendy, kiedy jest wzmożony ruch turystyczny, po prostu nie jesteśmy w stanie przejść na drugą stronę ulicy.
1: Cała droga D11 od Trutnowa do Lubawki ma być gotowa na przełomie 2028 i 2029 roku.
0: A w aktualnościach jeszcze dobra informacja dla pasażerów w Warszawie. Tramwaje wracają na most Poniatowskiego. W poniedziałek kończy się remont torowiska.
1: Ratusz informuje też, że od 1 września na stołeczne ulice wyjedzie znacznie więcej autobusów i tramwajów. Niektóre z linii będą jeździć z większą częstotliwością i na wydłużonych trasach.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Martyna Kubka jest już w trzeciej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. Na kortach w Nowym Jorku w drugiej rundzie kwalifikacji pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3 i 6-2. Polka późnym wieczorem dziś w nocy zagra o awans do turnieju głównego w decydującej rundzie kwalifikacji z Rosjanką Kristiną Liutową. Po 3 meczach Mistrzostw Europy polskie siatkarki mają na koncie komplet punktów. Do tej pory grały z dużo słabszymi rywalkami w Mistrzostwach Europy, a dziś zmierzą się z Niemkami. O szczegółach Rafał Bała.
9: Trener Stefano Lavarini jest selekcjonerem kadry polskich siatkarek od wiosny 2022 roku. Z którym zespołem w tym czasie biało-czerwone grały najczęściej? Oczywiście z Niemkami. 9 meczów oficjalnych plus 4 sparingi. Bilans bardzo korzystny. 11 zwycięstw i 2 porażki. Można by więc powiedzieć, że Polki mają sposób na tego przeciwnika. Tylko, że w tych mistrzostwach stawka jest na tyle wysoka, że jakiekolwiek statystyki z przeszłości nie mają znaczenia. Oprócz medali do wygrania jest też kwalifikacja olimpijska na Los Angeles. Ewentualna wygrana zapewni biało-czerwonym co najmniej 2. miejsce w grupie A.
8: Początek spotkania o 15. Z kolei o 20. mecz kwalifikacji Mistrzostw Świata Koszykarzy. Biało-czerwoni zmierzą się w Rydze z Izraelem i jeśli wygrają, zrobią wielki krok w drodze na Mundial w Katarze. Poznaliśmy ostatnich uczestników fazy ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów. Grecki AEK Ateny pokonał lewskiego Sofia 4-0. Pierwsze spotkanie zremisował na wyjeździe

0: 0-0 i okazał się lepszy w dwumeczu. Slovan Bratysława wygrał po dogrywce w Słowenii z Celje 2-1, a pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a zatem awans Słowaków. Norweski Viking Stavanger niespodziewanie wygrał 3-1 z Dinamem Zagrzeb, a przy remisie 2-2 w pierwszym spotkaniu zapewnił sobie awans. Z kolei Olympique Lyon, który zremisował w pierwszym meczu na wyjeździe z Fenerbahce 1-1, przegrał u siebie z turecką ekipą 1-2. I to pogromcy Górnika Zabrze we wcześniejszej rundzie awansowali dalej. Losowanie fazy ligowej o 18 w Monako.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda. Na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane i duże, tylko na wschodzie i tam też miejscami może padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 23 w centrum, do 26 na krańcach południowych. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie, okresami porywisty, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: To jeśli dobrze pamiętam, Bridget Jones mówiła, że w smutnych chwilach zamiast się dołować wybiera pewien wysokoprocentowy trunek i Chaka Khan. I'm Every Woman w radiowej jedynce, kwadrans po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. W czwartek 27 sierpnia, to jest 239 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 126 dni. Słońce wzeszło o 5.39, zajdzie o 19.35, to oznacza, że dzień będzie trwał 13 godzin i 56 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 51 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 14 minut. Imieniny dziś obchodzą Amadea, Anioł, Cezariusz, Cezary, Dominik, Honorat, Józef, Marcelin, Małgorzata, Monika, Przybymir, Rufus, Sabinian i Serapion. Najlepsze, najserdeczniejsze życzenia dla Państwa, jak to się zwykło mawiać o sygnałach, niech się Państwu darzy. A dziś o poranku rozmawiamy o tym, co w systemie kaucyjnym jest do poprawki. Samo ministerstwo deklaruje już pewne zmiany.
2: Ministerstwo mówi, no dobra, włączymy do tego systemu jednorazowe opakowania szklane. To włączenie tego opakowania było podyktowane wielką krytyką, której podlegał resort. Potem jak się okazało, że to, co w przestrzeni publicznej najbardziej zaśmieca, czyli te tak zwane małpki, no one ciągle w tej przestrzeni publicznej pozostały.
0: No i to ma się zmienić, o szczegółach będziemy mówić już za chwilę, ale Państwo też dzwonią ze swoimi zarzutami.
3: Dopłacam do każdej butelki. Muszę te butelki zebrać, nie mogą być zniesione, czyli zajmują miejsca. U mnie przy trójce dzieci, czyli pięcioosobowej rodzinie, no to jest w sezonie letnim około półtorej takiego dużego wora, jak są na żółte odpady, tygodniowo. No i trzeba to zebrać, trzeba z tym jechać, czy to jest nowy koszt benzyny, czas, bo te automaty się zatykają. Nie odzyskujemy tych pieniędzy od razu, tylko trzeba tym bonem udać się do sklepu.

0: Także to jest kolejna strata czasu.
1: No to w pewnym sensie odpowiedź na te zarzuty w telefonie od kolejnego słuchacza.
2: Dzień dobry. Ja mam tylko jedno pytanie do tych wszystkich narzekaczy, którzy nie mają gdzie trzymać pustych butelek. Zastanawiam się, gdzie trzymają te pełne butelki. Dziękuję.
1: 22 139 22 02. Czekam na telefony.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I czwartkowe sygnały dnia, 20 minut po godzinie 7. Teraz na dłużej zatrzymamy się przy butelkomatach i systemie kaucyjnym. 1 października minie rok, odkąd nosimy butelki i puszki do automatów. W sumie już ponad 3 miliardy opakowań wróciły do systemu. To są te najnowsze dane. W całej Polsce mamy ponad 60 tysięcy różnych punktów zwrotu, bo to nie są tylko automaty. Natomiast system kaucyjny, no nie da się ukryć, cały czas budzi duże emocje. Jedni skrajnie proponują, że w ogóle powinno się go zlikwidować. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, tak na Facebooku napisał jeden z naszych słuchaczy, pan Bogdan: jedyną dobrą zmianą w systemie byłoby jego zlikwidowanie. Nikt nie ma czasu nosić za darmo butelki do nieczynnych butelkomatów. Tak napisał nasz słuchacz. No ale z drugiej strony są pewne rzeczy do poprawki, które widzi samo ministerstwo. Na przykład trwają prace nad ustawą, żeby system rozszerzyć o małpki, a w ogóle wśród rozważanych rozwiązań są też inne opakowania szklane, w tym też słoiki na przykład, nie tylko butelki. A zatem jaka jest przyszłość butelkomatów, no i jak nam się cały system podoba?
2: Korzystamy z butelkomatów naturalnie, bo to są te pieniądze i po oddaniu i otrzymaniu bonu, jakie to są kwoty, no to zmusza nas to do tego, abyśmy oddawali te butelki, no i mamy czystsze trawniki.
3: I dużo pani zyskuje dzięki tym butelkom pieniędzy?
2: No dużo, bo to jest około 30 do 50 zł jednorazowo, jak oddaję.
3: To ile pani tych butelek oddajesz?
2: No sporo ich jest, bo jest rodzina pięcioosobowa. Tylko swoje. Woda gazowana, niegazowana, napoje. To jest wszystko 50 groszy. Każda puszka, każda mała butelka wody. To są jednak pieniądze.
3: Czyli podoba się pani ten pomysł?
2: Nie bardzo. Zajmuje to miejsce. Jest to troszkę

0: uciążliwe, żeby to przechowywać.
1: Do systemu kaucyjnego mamy mieszane uczucia. Zauważamy jego i zalety, i wady. I podobnie jest z ekologicznymi skutkami butelkomatów. Ci, którzy chcą, żeby zniknęły, zarzucają, że już samo zawiezienie butelek to szkoda dla środowiska, bo wiąże się z podróżą autem. Ale Joanna Szubierajska z ekologia.pl wskazuje, że można to robić również przy okazji.
2: Raczej ludzie oddają butelki do butelkomatu przy okazji. Jadąc na zakupy, przy okazji oddadzą butelki. W tym momencie butelkomaty są przy tych sklepach wielkopowierzchniowych. Sama logistyka, czyli odbieranie przez firmy transportujące, wydaje mi się, że tutaj może gdzieś być problem jeszcze, że to może generować dodatkowy ślad węglowy.
3: Kilka osób zostało, jakby, że tak powiem, w ten sposób zmuszonych do segregacji, a ci, którzy do tej pory segregowali, no to mają utrudniony żywot. To no, jest to kaucja, tak? Więc jednak są to finanse, tym bardziej jeśli chodzi o to, że zmuszona do tego, że one zajmują dużo miejsca, więc jakby nie można ich zgnieść. To mi przeszkadza jak najbardziej, bo i tak je segregowałam tak czy siak. I sam transport, tak? Ja akurat nie jestem osobą zmotoryzowaną, więc no chodzę z tymi siatami, niewygodne jest to i to rzeczywiście przeszkadza.
4: Plusem jest to, że duża część opakowań, które były gdzieś w środowisku, pozostawały, bo nam się nie chciało na przykład zabrać niektórych opakowań, jak już pojechaliśmy gdzieś, zostawiliśmy to nad rzeką, no to w tej chwili te opakowania zniknęły.
1: Sławek Brzuzek, ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju.
4: W tej chwili ministerstwo mówi, no dobra, włączymy do tego systemu jednorazowe opakowania szklane. To włączenie tego opakowania było podyktowane wielką krytyką, której podlegał resort, po tym jak się okazało, że to, co w przestrzeni publicznej najbardziej zaśmieca, czyli te tak zwane małpki, no one ciągle w tej przestrzeni publicznej pozostały. Natomiast jakie to będzie miało skutki? Wdrożenie pełnego systemu kaucyjnego w tym modelu, który teraz jest, to jest około 40 miliardów złotych. A w momencie, kiedy chcemy dołożyć szkło do tego systemu zbierania, to musimy po prostu kupić nowe maszyny. Te recyklomaty, które mamy, nie są technologicznie przygotowane do tego, żeby postępować z opakowaniami szklanymi. Plastik i puszka aluminiowa są dziurkowane i gniecione albo wręcz strzępione. Natomiast ze szkłem tak się nie da zrobić. Trzeba by było je tłuc, ale to trzeba by było zrobić bardzo skomplikowaną maszynę, która będzie miała przynajmniej dwa pojemniki, żeby do jednego pojemnika wrzucać szkło, do drugiego wrzucać metal.
3: Jeśli chodzi o osoby, które do tej pory nie segregowały i przez to zostały totalnie zmuszone do robienia tego, no to jest to na plus. A dla osób takich jak ja, które do tej pory zajmowały się tym, słuchały porad, jeśli chodzi o dbanie o środowisko, no to to jest utrudnienie, rzeczywiście. No
5: bo tym tematem zajęła się Weronika Puszkara, państwo do nas dzwonią.
6: Ja myślałem, że to pójdzie w stronę bardziej punktów skupu, jak to kiedyś dawniej bywały, no ja przynajmniej jeszcze pamiętam. A poza tym to jest problem z butelkami szklanymi.
5: No rzeczywiście ten problem jest, ale ma go nie być, co prawda, jeszcze nie wiemy kiedy. Natomiast jeśli chodzi o te punkty skupu, no to jeśli, jak słyszymy też w telefonach od państwa, czasem nie chce się oddawać nam butelek przy okazji zakupów, to co dopiero takie wyprawy specjalnie do punktu skupu. To jeszcze głos w obronie.
7: No nie rozumiem tych narzekań, że ciężko, że nie ma gdzie oddać, że stoi w kolejce, ale jak pełne targają butelki wody, piwa do domu, to jest lekko, ładnie i przyjemnie. A już jak w drugą stronę, to tylko narzekają, nie mam czasu, nie mam tego, nie mam tamtego. A poza tym butelkomaty są czynne całą dobę, przynajmniej w jednej sieci są wystawione na zewnątrz marketu i można oddać o każdej porze dnia i nocy, nawet w niedzielę. A mi tam nie przeszkadza ten system kaucyjny. Na bieżąco sobie odnoszę, nie gromadzę tego w domu i mam luz.
5: Dzięki za telefon 22 139 2202. To telefon do sygnałów dnia. Teraz a propos Bowska i dzwonisz.

0: To program pierwszy Polskiego Radia na zegarach, 7:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Tragedia w Caen na północy Francji. W grupę pieszych wjechał samochód. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 10 zostało rannych. Według pierwszych ustaleń atak nie miał podłoża terrorystycznego.
2: Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany. To 26-letni mężczyzna urodzony w Rosji.
1: Posłowie Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w sprawie rozmów Michała Moskala z Przemysławem Kralem na Ibizie. Wirtualna Polska i TVN24 ustaliły, że poseł PiSu i szef Zonda Krypto spotkali się niedługo przed upadkiem giełdy kryptowalut. Sam zainteresowany twierdzi, że chodziło o sponsoring wydarzenia organizacji, w której działa polityk, ale ostatecznie do tej współpracy nie doszło.
3: Fundacja, w której działam, podjęła decyzję, że ze względu na ryzyka wizerunkowe nie będzie podejmować z nim współpracy.
1: Hiszpania daje zielone światło na wspólny z Polską zakup 7 samolotów do tankowania myśliwców. Pieniądze będą pochodziły z programu SAFE. Pierwsza maszyna ma trafić do naszego kraju za 2 lata.
4: Nadrabiamy to, co moi i nasi poprzednicy utracili.
1: Resort infrastruktury bierze na celownik szybkie elektryczne rowery i hulajnogi. W przygotowaniu są przepisy wprowadzające obowiązkową homologację takich pojazdów, a chodzi o urządzenia, które mogą rozwijać prędkość powyżej 20 km na godzinę.
5: W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie.
1: Rusza kampania promująca edukację zdrowotną. Organizatorami są Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii i Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci. Instytucje podkreślają, że nowy przedmiot w szkołach będzie pełnił kluczową rolę w skutecznej ochronie dzieci przed przemocą seksualną.
6: Myślę, że gdyby dziś już osoby dorosłe miały możliwość zetknięcia się z tą wiedzą, wiele osób mogłoby się uratować.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.
7: Pogoda.
0: No nie napracuje się dzisiaj w prognozie pogody. Przed nami słoneczny i ciepły dzień. Więcej chmur tylko na wschodzie i krańcach południowych. A na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w centrum, do 26 na południu kraju. I to właściwie tyle, drodzy Państwo. I to chyba bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że wystarczy nam takich prognoz z alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To pan Darek jeszcze do nas dołącza. Dzień dobry, panie Darku.
8: Trasa Skwierzyna-Gorzów, 10 stopni.

0: i zanosi się na piękny dzionek. Nie chciałbym się przy okazji odnieść do systemu kaucyjnego. No, 3 miliardy opakowań zostało oddanych. Daje nam to 1,5 miliarda złotych. Przynajmniej nie leży to w parkach, na chodnikach.
1: To prawda, ale prawdziwe pytanie brzmi, co się dalej działo z tym zebranym surowcem, jak został przetworzony i ile z tego wróciło do produkcji, na przykład nowych opakowań. Takich danych, przyznaję, nie znalazłem.
2: Autopromocja. Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
3: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: No taka dość nietypowa piosenka, przyznają państwo, jak na sygnały dnia, na Rwańce Polnej, Bem i Bek o poranku. Ja tu jestem na gościnnych występach, no ale przez te prawie 2 tygodnie dowiedziałam się, że każdy zapracował z ekipy sygnałowej na jakiś sympatyczny lub mniej sympatyczny pseudonim. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, jaki ma Agata Kondzińska, może nie powiem, nie będę mówiła. Natomiast Justyna Golonko, która jest w studiu. Dzień dobry, Justyno.
1: Jestem ciekawa, co tu powiesz teraz.
0: No właśnie, ty sobie zapracowałaś na pseudonim Narwaniec Polny. I ta piosenka specjalnie dla ciebie.
1: Proszę. Bardzo jakie proszę. Zaskoczenie.
0: Bardzo proszę.
1: Miłe.
2: Po pierwsze, ekonomia.
0: No to Polny Narwańcu opowiada
1: od energii, także dużo energii
0: z energią. Tak, z energią i o energii
1: łączy.
0: Będzie, a właściwie o pewnych ułatwieniach na razie dla części użytkowników, a w przyszłości dla nas wszystkich.
1: Ale mam fajne zmiany, o nich chcę tu opowiedzieć. Zamiast prognoz, rachunki za energię elektryczną będą wystawiane na podstawie realnego zużycia prądu. W końcu można byłoby powiedzieć, prawda, bo mamy te prognozy, nie wiemy, o co chodzi. Później mamy nadpłatę, niedopłatę. To wszystko jest dość stresujące i tego nie będzie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał już umowy na 1 mld zł na zakup i montaż liczników zdalnego odczytu energii. To właśnie one są tym bohaterem i one będą i w gospodarstwach domowych, i w firmach w Polsce. I fundusz sfinansuje instalację niemal 5 milionów takich liczników i dzięki temu będzie znacznie łatwiej. Dzięki dofinansowaniu wymiana liczników będzie mogła być darmowa.

0: to jest ważne. W Tauron Dystrybucja już ponad 3 miliony klientów ma liczniki zdalnego odczytu. No i to naprawdę działa i działa sprawnie. O tym mówi Renata Szczepaniak, rzeczniczka operatora.
1: Nie trzeba już czekać na odczyt licznika przez inkasenta, ani samodzielnie podawać stanu licznika. Wymiana liczników na inteligentne pozwala też na usprawnienie obsługi wielu spraw związanych z dostawą energii. Poprzez zdalne polecenia do licznika będziemy mogli zmienić grupę taryfową, sprawdzić bieżące zużycie. Korzyści widać również podczas awarii. Licznik może automatycznie przekazać informacje o braku zasilania do operatora, co pozwala nam szybciej zlokalizować problem i sprawniej przywrócić dostawy energii.
0: No i co? Brzmi bardzo dobrze. Nieprawdaż?
2: Ja bym bardzo chciała być rozliczana co miesiąc, a nie tak z wyprzedzeniem półrocznym, a ostatnio mam raczej niedopłaty.
0: No właśnie. No i co ważne, na taką wymianę nie musimy rezerwować sobie pół dnia, tak jak to było kiedyś, bo sama wymiana licznika trwa około pół godziny, takie są informacje. No i w tym czasie konieczne jest krótkie wyłączenie zasilania, ale my też nie musimy być w tym czasie w domu, to też jest ważne.
1: W budynkach wielorodzinnych, gdzie liczniki znajdują się na klatkach schodowych, obecność mieszkańców zazwyczaj nie jest konieczna. Po zakończeniu prac monter pozostawia informację o dokonanej wymianie w skrzynce pocztowej. Natomiast w domach jednorodzinnych, jeśli licznik znajduje się wewnątrz budynku, obecność właściciela jest niezbędna. Inteligentny licznik zbiera wyłącznie dane techniczne, takie jak zużycie energii, parametry pracy sieci. Nie gromadzi natomiast danych osobowych, nie zbiera również informacji o lokalizacji użytkownika, ani o aktywności domowników.
0: No i to są ważne informacje, bo pojawiły się takie informacje w sieci, pojawiły się takie informacje w mediach, że te inteligentne liczniki będą nas śledzić i rejestrować naszą aktywność. Uśmiechasz się, ale takie informacje
2: Uśmiecham się do swojego żartu, który się pojawił w mojej głowie, że one będą śledzić, na co dokładnie ten prąd zużywamy.
0: Tak, to tak, na pewno. A jeśli będziemy chcieli...
2: Znaczy nie będą śledzić tego, na co dokładnie.
0: A o tym mówisz.
2: Tak.
0: Nie zrozumiałam żartu.
2: Czy na oglądanie telewizji? Może nie był zabawny.
0: Co robimy?
2: Dobra, do meritum.
0: Do meritum. Jeśli będziemy chcieli zmienić dostawcę prądu, to też te inteligentne liczniki pozwolą nam to zrobić szybko i bardzo sprawnie. I o tym mówi Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu wysokienapięcie.pl.
3: Dzisiaj taki proces trwa nawet 2 miesiące. Po wprowadzeniu inteligentnych liczników i wprowadzeniu takiego systemu informatycznego, który kończy przygotowywać operator systemu przesyłowego, będziemy mogli zmienić sprzedawcę właściwie po 24 godzinach. Czyli będzie to następować tak samo szybko, jak dziś zmieniamy operatora sieci komórkowej.
0: I do kiedy, może chciałabyś mnie zapytać na koniec?
2: Do kiedy?
0: Dziękuję. Do lipca 2031 roku wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej w Polsce mają zostać wyposażeni właśnie w takie liczniki.
2: Czyli
0: tak to ma działać.
2: Za 5 lat definitywnie kończymy z prognozami, rozliczamy się co miesiąc
0: tak.
2: I wszyscy mamy nowe liczniki.
0: I w ciągu tych 5 lat systematycznie to się ma zmieniać, tak?
2: I one nas nie będą śledzić, aczkolwiek elektrycy mówią, że podobno jest to możliwe dokładnie sprawdzić. Ale to już w to nie wnikamy.
0: Nie wnikamy w te
2: temat
0: szczegóły.
2: Na zupełnie inną audycję. Justyna Golonko, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: A to są czwartkowe sygnały dnia, za 19 minut godzina 8. No bardzo nam się spodobała ta piosenka, więc często się w sygnałach pojawia to Jessie Ware i Sona.

0: Jedynka. To jest radio.
1: I sygnały dnia za 16 minut, godzina 8. Temat systemu kaucyjnego rozpala nasz telefon do czerwoności.
2: Ja mam tylko pytanie, czy nie jest przypadkiem tak, bo na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że jak jadę odwieźć butelki, to i robię zakupy. A Polak uwielbia narzekać, także zawsze będzie narzekał. A po rowach się zrobiło czysto. Pozdrawiam.
1: Również pozdrawiamy, dzięki za telefon, ale czasem podstawy do narzekania są. Proszę posłuchać na przykład wpisu pana Gabriela. Ta perspektywa miejska jest trochę inna niż moja wiejska. Ja mam odbiór śmieci raz w tygodniu, muszę segregować śmieci i składować. Metal, plastik, papier, szkło, odzież, bioodpady, elektrośmieci, odpady medyczne. Teraz jeszcze odpady kaucjowane i to w sposób taki, aby się nie zgniotły. Ile to zajmuje miejsca? Punkt odbioru mam około 5 km od domu. Nie opłaca się jeździć z kilkoma butelkami, często bardziej opłaca się korzystać z komunikacji lokalnej, więc wożenie tych butelek czy puszek nie jest proste. Gdy trzeba poświęcić cenny czas, aby odzyskać kilkanaście złotych,

0: dużo zdradzać, bo co uprzedzać polityka, o co się go będzie pytać.
1: Bo pewnie jedzie teraz samochodem i słucha, co my tutaj
0: na pewno
1: będziemy.
0: Pozdrawiamy pana posła, pana ministra. Natomiast jedna kwestia już została zdradzona po godzinie 6, bo z informacji takich medialnych, nieoficjalnych, wiemy już, że Meta, czyli Mark Zuckerberg, poszedł na ugodę, no i ma zapłacić około 17 miliardów złotych kary za to, że rzekomo celowo, a może nie rzekomo, uzależniał użytkowników, zwłaszcza dzieci, od swoich mediów społecznościowych. No, no i to jest też pytanie o to, co z tym zrobić w Polsce, tak?
1: Tak, ale też jest pytanie o te fałszywe reklamy, które wykorzystują wizerunek i wiemy, że trwa właściwie taki dialog między Ministerstwem Cyfryzacji a Metą i przyszła odpowiedź. Ona nie wydaje się zadowalająca. To jest biznes. To jest czysty biznes. Za tym stoją miliony dolarów.
0: Miliardy nawet.
1: Tak. I pytanie, co w tej sytuacji resort zrobi.
0: A więcej o godzinie 8.15. Jeśli pan minister słucha, to się pan minister teraz nie dowie. Agata Kondzińska, zapraszam o 8.15.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.

0: Spółka z o.o.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
8: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
13: Tak.
12: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
13: Mhm.
12: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
13: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
14: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
12: Już rozumiem.
13: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio kierowców.
15: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Coraz większy ruch na drogach. Największy wygląda na to, że na Mazowszu, na obwodnicach Warszawy. Korkuje się tradycyjnie S8 przed węzłem Łabiszyńska. Kierowcy dosyć mocno zwalniają i w tym spowolnieniu jadą przez most aż po Żoliborz. Później S8 wygląda na to, że ruch odbywa się w miarę płynnie, bo wciąż jest duży. Na S2 też spory ruch między węzłami Opacz, Warszawa, Południe. Tutaj na S2, na południowej obwodnicy Warszawy, kierowcy zwalniają jadąc zarówno w stronę Terespola, jak i w kierunku Poznania. Spory ruch też na północy kraju, choć dobrze wygląda przejazd obwodnicą Trójmiasta, to korkuje się 89. Trasa, która sprowadza ruch z S7 węzłem Gdańsk-Port i to tutaj jest korek, zaczyna się i ciągnie właśnie na 89 po przedmieścia Gdańska, bo korek jest w stronę na północ, w stronę morza. Na południu kraju to oczywiście obwodnica Krakowa, tutaj ruch jest największy między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Skawina na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. W przeciwnym kierunku, w kierunku Rzeszowa, sytuacja wygląda dobrze i ruch odbywa się płynnie, bez spowolnień, a tym bardziej korków. Na Śląsku zupełnie bez problemów. Tutaj ruch odbywa się w okolicach miast aglomeracji zupełnie płynnie. Natomiast cały czas przypominamy o blokadzie jezdni między Wrocławiem a Legnicą w okolicach węzła Wądroże Wielkie. W nocy zapalił się samochód ciężarowy. Cały czas tli się towar, który przewoził, a był nim papier i w związku z tym cały czas A4 w stronę Legnicy jest zamknięta w okolicach węzła Wądroże Wielkie. Na 106 kilometrze doszło do tego zdarzenia. Objazd obowiązuje kierowców z A4 na 94. Zjeżdżamy węzłem Budziszów.
16: Jest 8, tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
0: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Broń i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policja zatrzymała trzech Rosjan.
1: Właściciel Facebooka i Instagrama zapłaci miliardy. Meta się ugięła, jest ugoda w procesie przed sądem w Kalifornii.
0: Alkohol i papierosy z nową opłatą. O pomyśle Ministerstwa Zdrowia za chwilę w aktualnościach.
1: Trzej Rosjanie czeczeńskiego pochodzenia zatrzymani w Warszawie mieli broń palną i amunicję.
0: W ręce policji wpadli mężczyźni w wieku 21, 25 i 42 lat. Jeden z nich został aresztowany, drugi zostanie deportowany, a trzeci po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.
1: Stołeczni policjanci przeprowadzili akcję na warszawskiej Woli po tym, jak służby dostały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej.
0: Sanitariusz skazany za zabójstwo w głośnej łódzkiej aferze łowców skór nie wyjdzie przedterminowo na wolność. Sąd okręgowy w Łodzi odrzucił wniosek Karola B. o warunkowe zwolnienie.
1: Mężczyzna ma półroczną przerwę w karze ze względów zdrowotnych. Wyrok w jego sprawie zapadł w 2007 roku. O szczegółach Joanna Karp.
2: Karol B. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo jednej pacjentki i pomoc przy zabójstwach kolejnych osób. Teraz chciał wyjść wcześniej na wolność, ale sąd okręgowy w Łodzi się na to nie zgodził. Uznał, że Karol B. nie jest jeszcze gotowy do wcześniejszego wyjścia na wolność. Wskazał też, że skazany nie odnosi się krytycznie do tego, co zrobił. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Karol B. został skazany za zabójstwo pawulonem kobiety, która miała wysypkę, miała trafić do szpitala na obserwację na wszelki wypadek, a została uśmiercona w karetce.
0: Łowcy skór sprzedawali informacje o zgonach zaprzyjaźnionym zakładom pogrzebowym.
1: Zwrot w procesie właściciela Instagrama i Facebooka. Meta zdecydowała się na ugodę. Zapłaci 17 miliardów dolarów za projektowanie aplikacji uzależniających dzieci.
0: Ma też wprowadzić zmiany, które zabezpieczą młodych użytkowników platform społecznościowych, mówi prokurator generalny Arizony Chris Myers.
1: Najważniejsze w tej sprawie są warunki nakazu sądowego, które oznaczają radykalną zmianę w sposobie korzystania z platform mediów społecznościowych przez młodzież w naszym kraju. To koniec czasów, w których dzieci miały nieograniczony dostęp do produktów zaprojektowanych tak, by uzależniać je i narażać na poważne szkody psychiczne.
0: Ugoda została zawarta w ramach procesu, który ruszył ponad 2 tygodnie temu przed sądem federalnym w Oakland w Kalifornii i musi jeszcze zostać zatwierdzona przez sędziego.
1: Końca sporu polskiego rządu z Metą na razie nie widać. Chodzi o szukańcze reklamy na Facebooku i Instagramie. Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło korespondencję z koncernem. W odpowiedzi na pismo resortu firma przyznała, że problem istnieje, ale nie przedstawiła żadnych rozwiązań.
0: Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka będzie gościem Sygnałów Dnia. Rozmowa już za niecały kwadrans.
3: To są aktualności jedynki.
1: Alert dla mieszkańców powiatu radomszczańskiego w Łódzkiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y z informacją o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren.
0: Dziś w godzinach od 9 do 14 na terenie miasta Radomsko odbędzie się trening systemu alarmowania. Zachowaj spokój, taką informację dostali mieszkańcy.
1: W ostatnich dniach podobne ćwiczenia zostały przeprowadzone w dwóch innych łódzkich powiatach, Piotrkowskim i Łaskim.
0: Alkohol i papierosy mogą zdrożeć. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nową opłatę. Według doniesień mediów danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży.
1: Kuba Sękowski z resortu zdrowia potwierdza, że ministerstwo analizuje takie rozwiązanie.
4: Analizowane rozwiązania byłyby oparte na współodpowiedzialności. Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
0: Pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być wydane na profilaktykę uzależnień.
1: Mamy w Polsce nowy rezerwat przyrody. Nazywa się Dolina Rzeki Małej i został wczoraj otwarty.
0: Rezerwat obejmuje ponad kilkaset hektarów otuliny na terenie gmin Piaseczno i Góra Kalwaria. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska zaznacza, że tworzenie nowych rezerwatów to priorytet jej resortu.
5: A ponieważ jako minister mam w wielu obszarach związane ręce decyzją osób pełniących ważne funkcje państwowe, na przykład w zakresie tworzenia parków narodowych, uznaliśmy, że tworzenie rezerwatów to ten element, który w resercie możemy przyspieszyć.
1: Od 2024 roku powstało już 200 rezerwatów.
0: A w aktualnościach jeszcze informacja z ostatniej chwili. Wicepremier, minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary w wysokości 1 mld zł. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Tak napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Gawkowski.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. Cztery polskie drużyny staną przed szansą awansu do fazy ligowej europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok do Ligi Europy, a Raków Częstochowa i Górnik Zabrze do Ligi Konferencji. Lech, Jagiellonia i Górnik zagrają na wyjazdach. Raków u siebie. Lech zmierzy się w Szwajcarii z FC Thun. Pierwsze spotkanie wygrał u siebie aż 7-0. Mimo ogromnej zaliczki trener Lecha Niels Frederiksen zapewnia, że nie traktuje tej rywalizacji jako rozstrzygniętej.
2: To byłoby bardzo, bardzo głupie, gdybym tak myślał, ponieważ w piłce nożnej nigdy niczego nie możesz być pewien. Nasz punkt wyjściowy naturalnie jest świetny, jest kapitalny, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz. Do rewanżu przygotujemy się dokładnie w taki sam profesjonalny sposób, jak do tego pierwszego spotkania, w pełni skoncentrowani, w pełni zmotywowani.
1: Początek meczu Thun Lech o 20. O 19 spotkanie Rakowa z Hajdukiem, o 18.45 Monako z Górnikiem Zabrze, a o 18 Iberii z Jagiellonią Białystok. Dokładnie o 18 też rozpocznie się losowanie fazy ligowej Champions League. Wczoraj awans jako ostatnie wywalczyły AEK Ateny, Slovan Bratysława, Viking Stavanger i Fenerbahce Stambuł. Mistrz Polski ostatni raz grał w Lidze Mistrzów 10 lat temu. Dużo będzie się dziś działo w świecie futbolu, dużo też w innych grach zespołowych. O 15:00 czwarty mecz naszych siatkarek w Mistrzostwach Europy. Po trzech zwycięstwach czas na Niemki. W kwalifikacjach Mistrzostw Świata zagrają polscy koszykarze. W Rydze zmierzą się z Izraelem. Rozgrywający reprezentacji Polski Andrzej Pluta podkreśla, że atutem naszego zespołu jest zgranie i doświadczenie.
3: Atmosfera jest bardzo dobra, bym powiedział, że jak zawsze. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skupionym i też żeby dać po prostu z siebie wszystko.
1: Początek tego spotkania o 20:00. W wypadku zwycięstwa polscy koszykarze bardzo przybliżą się do awansu na Mistrzostwa Świata.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Pogoda. Prawie w całym kraju będzie dziś pogodnie. Trochę więcej chmur i przelotny deszcz tylko na wschodzie. I tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 21 stopni. Na przeważającym obszarze 23-25, a najcieplej na południu do 26. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1010 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Prawda, jak ładnie gramy, to Sweet Harmony w radiowej 1, 14 minut po 8.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Po raz trzeci w sygnałach w czwartek 27 sierpnia, 239 dzień roku, do końca 2026, jeszcze 126 dni. Słońce wzeszło o 5.39, zajdzie o 19.35, czyli 13 godzin 56 minut. Tyle będzie trwał ten dzień. Życzenia imieninowe już składaliśmy, a zatem w sygnałach dnia czas na...

0: gościa, bo kwadrans po godzinie 8. Rozmawia Agata Kondzińska.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, co się dzisiaj wydarzy?
3: Co się dzisiaj wydarzy?
2: Tak, bo wczoraj słuchałam pana szefa, ministra cyfryzacji, który zapowiadał kolejną interwencję w mecie.
3: Szef się wkurzył.
2: Wkurzył się?
3: Oczywiście. Mhm. Zaapelował do Komisji Europejskiej o ukaranie mety, czyli operatora portalu Facebook, karą 250 milionów euro. No i bardzo słusznie, najwyższy czas.
2: Ale to jest ta sprawa oszukańczych reklam, tak? Czy wszystkiego?
3: To jest sprawa, która toczy te, to, co się tak dziwnie nazywa, media społecznościowe, a to nie są ani media, ani społecznościowe. One kiedyś służyły do budowy
2: platformy
3: społeczności.
2: Tak, może to są platformy.
3: Ja bym
2: media
3: to nazwał
2: tutaj
3: algorytmiczne kanały reklamowe, dlatego, że dzisiaj to one służą do zarabiania pieniędzy dla swoich właścicieli głównie. Około 20, może 30% zysków u operatorów tych portali pochodzi z oszukańczych reklam, z takich reklam, których nikt nie sprawdza, a które mogą naruszać dobra osobiste osób znanych, bo osoby znane przyciągają uwagę, a zaangażowanie tak zwane, czyli lajki, komentarze, reakcje, to jest właśnie to złoto, które potem przekłada się na pieniądze dla właścicieli takich wielkich firm technologicznych. No i w końcu pan premier Gawkowski zapowiadał, aż w końcu wystąpił do Komisji Europejskiej o ukaranie tego portalu.
2: No właśnie, ale jest też drugi sposób, po który chce sięgnąć państwo, czyli podatek od Big Techów. Jest ustawa gotowa, to ma być 3%, ale czy uda się ją uchwalić do jeszcze przed wyborami, czy pan ma nadzieję, że prezydent ją podpisze?
3: Jest drugi sposób, jest trzeci sposób. Drugim sposobem w mojej ocenie była polska implementacja DSA, Digital Services Act, która została zawetowana przez pana prezydenta Nawrockiego. Tak. To chyba obok tych kryptowalut najgorsze jego weto, dlatego że ta ustawa umożliwiała nam stanięcie po stronie użytkownika, który jest krzywdzony przez taką platformę. I weto spowodowało, że takich możliwości prawnych w Polsce nie ma, że Urząd Komunikacji Elektronicznej może dyskutować, ale nie może podejmować administracyjnych działań.
2: Ale państwo mieliście podjąć próbę ponownego złożenia.
3: No i podjęliśmy. Mhm. Ona pewnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu wyjdzie z Sejmu i może tę wersję pan prezydent podpisze. A ja tylko przypomnę, że kiedy pracowaliśmy nad pierwszą wersją ustawy, no to był cały chór obrońców wolności słowa. No to właśnie tak wygląda ta tak zwana wolność słowa, że można pokazywać niestworzone historie dotyczące bardzo konkretnych ludzi i nie brać za to żadnej odpowiedzialności. To nie jest wolność słowa, to jest swawola. Mhm. Wszystko to, co jest nielegalne w świecie rzeczywistym, powinno być nielegalne online. A podatek od Big Techów to najwyższy czas. Oni zarabiają szalone pieniądze, no tak, a Polska nic z tego nie ma.
2: No tak, ale Amerykanie grożą palcem za każdym razem, kiedy ten temat jest u nas na agendzie.
3: No ale my jesteśmy w Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, to my powinniśmy kształtować swój system podatkowy. Jeżeli ja, kupując reklamy na Facebooku, dostaję fakturę z Irlandii i pomimo pieniędzy, które za to płacę, wiem, że polskie państwo nic z tego nie ma, no to jest najwyższy czas, żeby tę sytuację zmienić.
2: Ale pytam o te Stany właśnie w kontekście prezydenta Karola Nawrockiego. Czy pan się spodziewa, że tutaj prezydent no jednak przychyli się do stanowiska rządu, czy pójdzie poprzek?
3: Prezydent może zawetować każdą ustawę. Ma do tego konstytucyjne prawo, tak? Konstytucja precyzuje jego uprawnienia. Uważam, że zyski osiągane na polskim społeczeństwie w warunkach polskich powinny być opodatkowane po to, żeby te firmy technologiczne dokładały się do polskiego budżetu. Szczególnie w sytuacji, kiedy nie zabezpieczają praw dzieci i młodzieży, kiedy udowodnione są przypadki celowego powodowania uzależnienia od mediów społecznościowych, kiedy udowodnione jest, że kilkanaście do kilku, to 20-kilku% zysków to są zyski z oszukańczych reklam, z tak zwanego skamu, no to postawmy też coś na drugiej szali tej wagi.
2: No i sam pan wywoływał kryptowaluty, jest kryptoafera, jest czy jej nie ma?
3: Ja na to patrzę trochę inaczej. Ja uważam, że my jako klasa polityczna daliśmy ciała bardzo mocno. To znaczy ta ustawa o kryptoaktywach od dawna powinna w Polsce obowiązywać, bo cały rynek kryptoaktywów jest rynkiem niezwykle niebezpiecznym, zarówno dla klientów, którzy w to inwestują, dla inwestorów,

0: inwestorów, którzy na przykład widzą, że rośnie kurs jakiegoś stablecoina, tam Bitcoina czy Ethereum, to nazwy tych kryptowalut, i chcieliby na tym zarobić, ale nie mają świadomości, jak wielkie ryzyko temu towarzyszy, ale też z drugiej strony cały ten rynek jest bardzo niebezpieczny, bo tam nikt nie zna, od kogo do kogo idą transakcje. On jest...
1: Czy taki rynek dla świadka przestępczego bardzo
0: trochę tak. Na rynku bankowym wszystko jest proste. Bank musi wiedzieć, kto wysyła przelew, do kogo ten przelew idzie. Ten przelew jest rejestrowany i są zabezpieczenia, które właśnie dotyczą przekazywania pieniędzy. Na rynku krypto takich zabezpieczeń nie ma. Byłyby, gdyby nie 3 weta pana prezydenta Nawrockiego. Byłyby, gdyby nie to, że rządowy projekt ustawy został po prostu zablokowany. Unia Europejska już dawno ten temat dostrzegła, bo przecież Zonda Krypto to nie jest pierwsza giełda, która upadła.
1: No tak, i to była też implementacja prawa europejskiego, ale pan słyszy argumenty Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, że nie ma powodów regulacji tego rynku, że to była przeregulowana ustawa i że tak naprawdę główny bohater, czyli Zonda Krypto, działał poza Polską i jego by to nie dotyczyło.
0: To są bajki. Stare polskie przysłowie mówi: w mętnej wodzie diabeł ryby łowi. Ta woda jest mętna. Dzisiaj rynek kryptoaktywów nie ma wystarczających regulacji. To, że Zonda Krypto była zarejestrowana pod reżimem estońskiego prawa, to jest prawda. Natomiast ustawa dawała Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do tego, żeby kontaktować się ze swoim odpowiednikiem w Estonii i na przykład sprawdzić, czy giełda inwestuje bezpośrednio pieniądze klientów, czy te pieniądze klientów są oddzielone od środków operacyjnych, czy nie.
1: I ja tylko powiem, że gościem jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie, bo
0: tym
1: zapytam
0: bardziej, że jedziemy
1: o Ibizę.
0: No właśnie.
1: Zapytam o Ibizę, tak jest. Ale to...
2: Z naszym gościem rozmawia Agata Kondzińska, to Sygnały Dnia, 22 minuty po 8:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I Państwo cały czas jeszcze do godziny 9 słuchają sygnałów dnia. Nie media społecznościowe, a algorytmiczne kanały reklamowe, tak powiedział nasz gość przed chwilą w kontekście kary dla Mety, tej wysokiej 17-miliardowej kary, która ma być wynikiem ugody. No coś w tym jest, może do takiej nowej definicji trzeba się powoli przyzwyczajać. Sygnałach dnia już za chwilę skrót najważniejszych informacji, potem odsłuchamy kolejnych Państwa telefonów w sprawie systemu kaucyjnego, no i oczywiście co nas czeka w pogodzie też będzie.

0: sierpnia.
1: No a tymczasem koniec sierpnia, nie wiadomo kiedy to się stało. Radiowa Jedynka na zegarach 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Wicepremier, minister cyfryzacji wnioskuje do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę, a to właściciel takich marek jak Instagram i Facebook, kary w wysokości miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zarzuca koncernowi łamanie aktu o usługach cyfrowych. Chodzi m.in. o reklamy, które bezkarnie wykorzystuje.

0: wizerunki znanych osób.
1: Około 20, może 30% zysków u operatorów tych portali pochodzi z oszukańczych reklam, z takich reklam, których nikt nie sprawdza, a które mogą naruszać dobra osobiste osób znanych.
0: Tak mówił przed chwilą w Jedynce wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Trzej Rosjanie czeczeńskiego pochodzenia zatrzymani w Warszawie mieli przy sobie broń palną i amunicję. To mężczyźni w wieku 21, 25 i 42 lat. Jeden z nich został aresztowany, drugi zostanie deportowany, trzeci po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony. Sanitariusz skazany za zabójstwo w głośnej łódzkiej aferze łowców skór nie wyjdzie przedterminowo na wolność. Sąd okręgowy w Łodzi odrzucił wniosek Karola B. o warunkowe zwolnienie.
2: Sąd okręgowy w Łodzi uznał, że Karol B. nie jest jeszcze gotowy do wcześniejszego wyjścia na wolność.
0: Mężczyzna ma półroczną przerwę w karze ze względów zdrowotnych. To był kolejny zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Najeźdźcy wystrzelili na Kijów i okolice. Rakiety balistyczne, nie ma doniesień o poszkodowanych.
3: Najprawdopodobniej balistyczna rakieta zniszczyła pod Kijowem magazyny dużej sieci handlowej.
0: Wybuchy słyszeli w nocy także mieszkańcy Odessy, Krzywego Rogu i Zaporoża. Najważniejsze, by wszystko spokojnie zaplanować i cieszyć się czasem spędzonym z dzieckiem. Tak przed rozpoczęciem roku szkolnego radzą psychologowie. Odpowiednie przygotowanie pozwoli na ograniczenie stresu tak dla dzieci, jak i dla rodziców.
4: Ma on mieć już przygotowanie do szkoły. Zeszyty, kredki, informacje, które są potrzebne.
0: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
5: Pogoda.
6: Ale zanim o pogodzie, bo o niej zresztą to nie ma co się rozwodzić, bo jest spokojnie, słonecznie i ciepło. Ja nadrabiam zaległości i słucham Państwa telefonów w sprawie systemu kaucyjnego. Było już sporo głosów na temat tego, co nie działa. No to teraz głosy dotyczące tego, co działa.
7: Naprawdę ja nie rozumiem, czym jest problem. Przecież to jest bardzo dobre rozwiązanie. Chodzi o ekologię, żeby nie było śmieci, butelek. To nie jest trudne oddać butelkę, jak się idzie do sklepu, oddać do butelkomatu, dostaje się kaucję i robi się zakupy. Przecież wystarczy się przejechać drogą i zobaczyć, co leży w rowach, ile tam jest tych butelek, troszeczkę wysiłku włożyć i wszystko będzie ok.
6: To jeszcze taki głos w sygnałach?
8: Pragnę przypomnieć, panie słuchacze, że jeszcze niedawno, w latach 80. mieliśmy napoje w butelkach szklanych. To wszystko było kurty kaucją. To wszystko się odnosiło do sklepu, zmieniało, dostawało się powrotem pieniądze. Więc nie narzekajcie, że macie parę kilo zanieść, oddać.
6: To nawet nie jest kilo, tak mi się wydaje, ale rzeczywiście też pamiętam pomarańczową oranżadę, a raczej butelkę po niej rzeczywiście się odnosiło do sklepu w szkle. Kolejny telefon pod hasłem tak, ale...
9: Powinno być więcej automatu, mniej się zacinać i bezpośrednio odzyskiwać powinniśmy środki. Tyle. Moim zdaniem.
6: Krótko i konkretnie. Dzięki serdeczne za te wszystkie bardzo ciekawe, bardzo różne głosy. No to do pogody jeszcze przejdziemy. Jak wspomniałam, dziś spokojnie, słonecznie i ciepło. Lubimy chyba taką pogodę. Od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 w centrum, do 26 na południu kraju, a jutro cieplej. Od 22 na Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum, do 30 na południu i zachodzie. I właśnie tam też po południu pojawią się burze.
5: Autopromocja.
10: Klasyczne waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe, a może pomidorowe o smaku gorgonzoli albo ogórka kiszonego. W lecie z radiem sprawdzimy, czy wszystko, co można zamrozić, nadaje się na lody i jakie smaki lubimy najbardziej. Odwiedzi nas także Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, który użyczał głosu m.in. Papie Smurfowi i Darth Vaderowi.
11: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
6: I sygnały dnia, 8:34 na zegarach. My dzisiaj w sygnałach, jeszcze po godzinie 6:00, mówiliśmy o sztucznej inteligencji, z pomocą której już 40% muzyki jest albo tworzone, albo ulepszane, co i smuci, i niepokoi, choć co bardzo interesujące, Państwa głosy były bardzo różnorodne. Więc w pewnym sensie tego dzisiaj będzie dotyczył poranny trening szarych komórek, no bo ekspansja AI, rewolucja maszyn, no to bardzo lubiany temat przez filmowców, czy to Terminator, czy Matrix, czy Ona, czy po prostu film Sztuczna Inteligencja Stevena Spielberga. Ja na przykład szczególnie lubię film w reżyserii Alexa Garlanda. No, film w skrócie o tym, jak to robotka Ava zmanipulowała dwóch panów.

0: make you move.
1: Take time.
0: To the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: Getting drunk on wine.
1: Don't stop.
0: It's time to score.
2: No tak, to na pewno. Dawno w Sygnałach Dnia nie graliśmy Bandolero i Paris Latino, a śmieje się Urszula Kaczyńska.
3: Dzień
2: witaj,
3: dobry. Ulu,
2: dzień dobry. No, takie moje szczęście i taki mój los, że każdy, kto wpada do studia, to ja mówię, że o, jak miło, że po urlopie albo przed urlopem w twoim przypadku, więc tak postanowiliśmy cię w urlopowy klimacik wprowadzić,
3: to Ula. To jest doskonałe przywitanie. Rzeczywiście jestem przed urlopem, ale skoro zaczęliśmy od disco, Italo disco, chociaż czuję tam i nutę niemieckiego disco w tej piosence, no to chciałabym zacząć od tego, co jutro na letnisku. Jeszcze nie dziś, tylko jutro, bo jutro odwiedzi nas dziennikarz muzyczny i DJ Norbert

0: Bożym, czyli DJ Bert, po to, żeby opowiedzieć, jakie cuda trafiły na Arte TV. To jest stacja, która w wakacje proponuje Państwu, proponuje nam najlepsze z możliwych filmy i koncerty gwiazd disco. Ale nie gwiazd disco, Savage i Italo Disco, tylko przyjrzymy się temu, co scenę disco kształtowało. Świetny koncert Cerone zarejestrowany w Paryżu. Świetny dokument o współpracy Giorgio Morodera i Donny Summer. Jak ta scena disco wyglądała? Jak się kształtowała? Co nagle zakończyło modę na disco? Bo było takie jedno dosyć istotne wydarzenie w historii muzyki, czyli palenie między innymi płyt winylowych. Opowiemy także Państwu o tym, co dziś nam zostało ze starego dobrego disco.
1: A co zostało? Wpływy czy jeden do jednego?
0: Wydaje mi się, że jest dużo nawiązań, dużo bardzo twórczych nawiązań, reinterpretacji piosenek disco. No, wszyscy zgodnie twierdzą, i tutaj chyba nie ma wyjątku, że ten kamień milowy, czyli I Feel Love Donny Summer, to jest jeden z najważniejszych utworów, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. I to jest też taki utwór, którego pulsacja, którego rytmika, no, prowadzi na parkiet, wprost z fotela na parkiet. I jutro to Państwu...
1: I za kółkiem też zresztą świetnie prowadzi.
0: Tak. I jutro Państwu opowiemy o tych filmach, które można oglądać za darmo, właśnie, bo to też jest bardzo istotne.
1: Ja to też chciałam podkreślić. Każdy z Państwa może sobie te filmy oglądać za darmo. To jest zresztą platforma online, to jest Arte TV, natomiast oglądają to sobie Państwo w internecie. Wszystko jest za darmo. Zresztą bardzo ciekawy dokument o Dolly Parton też można obejrzeć
0: na Arte
1: TV.
0: Specjalnie tak. Arte TV udostępniło tenże dokument. Jeśli chodzi o fanów muzyki współczesnej, no to są też filmy i koncerty Lady Gagi i Dua Lipy. To wszystko jutro.
1: Ale w ogóle w greckich klimatach i jutro i dzisiaj będzie w letnisku.
0: Tak, bo jutro jeszcze opowiemy o tym, co będzie się działo w nocy w Grecji. Fantastyczna inicjatywa, trochę jak Noc Muzeów. Zdarza się tylko raz w roku, więc jeśli ktoś z Państwa planuje wyjazd do Grecji albo akurat jest w Grecji i będzie mógł wziąć w niej udział, to oczywiście o tym jutro powiemy. Jutro też Łukasz Muszyński opowie o premierach filmowych, a jest na co czekać. Nowy Pedro Almodóvar, Gorzkie Święta. No i nowy Ridley Scott, Gwiazdozbiór Psa. To jest film, o którym się dużo mówi. Jestem bardzo ciekawa, czy udało się przełożyć to, co opisał w swojej książce Peter Heller, na język filmu. Ridley Scott już nie takie rzeczy robił w kinie. Czy teraz...
1: Świetna obsada też w tym filmie.
0: Tak. Czy teraz starczą, czy na tarczy? No, zobaczymy w piątek. A jeśli chodzi o dziś, to tak jak wspomniałaś, rzeczywiście wybierzemy się do Grecji. Tym razem...
1: Ale konkretnie Kreta, tak?
0: Kreta. To jest jedna z takich wysp najchętniej odwiedzanych przez Polaków. Wyspa, na której nie sposób się nudzić. Jest co zwiedzać, jest co oglądać. Fantastyczne plaże, świetne jedzenie. O ile mnie pamięć nie myli, Kreteńczycy mięso do swojej diety włączyli dopiero w latach 70. XX wieku, więc jeśli Państwo się tam wybiorą i nie jedzą mięsa, albo chcieliby spróbować, jak smakuje dieta bezmięsna, doskonałe miejsce. Ale porozmawiamy także o historycznych uwarunkowaniach Grecji. Porozmawiamy także o tym, jak Grecy spędzają sami wakacje, czy jak się mieszka nad morzem.
1: Wychodzą z domu i są na wakacje.
0: To się gdzieś wybierają w góry, na przykład odwiedzają rodzinę. O tym wszystkim opowie nam Marta Guzowska, która napisała książkę Kreta, Wyspa Labiryntów. No i jest jeszcze jeden ważny temat, ważny, ciekawy. Po raz kolejny zajrzymy do Wrocławia i po raz kolejny będziemy Państwu opowiadać o festiwalu Kino Mural. Festiwalu, którego w Polsce nie ma, bo tylko we Wrocławiu są takie kamienice, na których można robić mapping, których ściany są tak duże, na których można robić mapping. Kiedyś mówiło się, że takie zamki w naszej wyobraźni, to jedyne, co możemy zrobić, to namalować sobie na kartce albo w wyobraźni. Teraz wszystkie niewyobrażone konstrukcje można wyświetlić, można zmapować, można przygotować niesamowite wideoprojekcje. Na razie dyrektor festiwalu, czyli Bartek Bartos, który dziś pojawi się w naszym studiu, nie chce za dużo mówić o programie, ale zdradził jednego artystę. To jest reżyser Ekstrawek, który będzie tak zwanym headlinerem, czyli tą najjaśniejszą gwiazdą tegorocznej odsłony. To jest człowiek, który między innymi zrobił czołówkę do serialu Rozdzielenie. Pani fanka, czy pani raczej umiarkowanie?
1: Pani, która przerwała w połowie drugiego sezonu.
0: O, czyli tak,
1: tak umiarkowanie.
0: No w każdym razie będzie to też, będzie to człowiek, który odpowiadał za to i współpracował z The Beatles i z Gorillaz.
1: Zapraszamy do słuchania Letniska i dziś, i jutro, i przez cały tydzień w ogóle od godziny 14 oczywiście.

0: Zaprasza Ula Kaczyńska i dziś, jutro nie wiem, bo Marcin jest w drodze z Mazur i wiem, że słucha jedynki
1: dzisiaj
0: teraz.
1: Ma dojechać.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, czyli już dzisiaj we dwoje będziecie.
1: Mam taką nadzieję, tak, no żeśmy dobrze się umawiali. Ale Marcin, wiesz, jak to jest ostrożnie z facetami.
0: Za kółkiem czy z obietnicami?
1: Z obietnicami.
0: No to ja nie komentuję. Marcin, masz dojechać.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
10: Za każdy dzień!
11: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
14: Słyszysz?
15: Mhm. Co to?
14: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
15: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
14: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
15: O nie! Musimy to zatrzymać!
14: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Spory korek mamy w Małopolsce przy dojeździe do Krakowa na trasie w stronę Krakowa od strony Rzeszowa jadąc. Tu za węzłem Targowisko kierowcy ustawiają się w zatorze około 4-kilometrowym. Korek ciągnie się przed węzeł Niepołomice. Z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców wiemy, że na A4 ten korek jest z powodu zwężenia.

0: do którego doszło na skutek kolizji dwóch samochodów osobowych. Na miejscu jest straż pożarna i policja. Przejazd więc jest, ale dość mocno utrudniony. A skoro jesteśmy w Małopolsce, to obwodnica Krakowa. Tutaj duży ruch notujemy między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina na obu jezdniach, natomiast korek spowolnienia są za bramkami w Balicach na A4 na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa. Skoro mowa o A4, to dolnośląski jej odcinek, 106 km, tutaj wciąż bez przejazdu przed węzłem Wądroże Wielkie. A4 jest zablokowana z powodu pożaru samochodu ciężarowego, do którego doszło jeszcze w nocy. Cały czas między Wrocławiem a Legnicą w stronę Legnicy nie ma przejazdu, więc cały czas kierowcy muszą korzystać z objazdów. Z A4 zjeżdżamy węzłem Budziszów, tak żeby ominąć tę blokadę. Autostrada A1, kłopoty z przejazdem utrzymują się w Łódzkiem między węzłami Tuszyn, Piotrków, Trybunalski Zachód na 344 km. Cały czas pracują służby, bo z auta ciężarowego wypadł ładunek i w związku z tym zablokowane są dwa pasy w stronę Katowic. Kierowcy do dyspozycji mają tylko pas awaryjny. Obwodnica Warszawy Południowa, S2, węzeł Lotnisko Krakowska. Tu cały czas na 466 km pracują służby po pożarze samochodu osobowego. Jest korek w stronę Poznania i zaczyna się właśnie przed węzłem Lotnisko.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia, minęła 10:00.

0: Lodowy temat państwa rozgrzał, tak troszkę przekornie. Jak dla mnie absolutnie lody bakaliowe, napisał pan Michał. Pani Krystyna pisze, to ja chyba sobie stworzę nową tradycję. Raz w roku przez lata jadłam zupę szczawiową ze szczawiu zrywanego na łące, której już nie ma. Teraz raz w roku będę polować na lody szczawiowe. I pani, Marta też pisze, że poleca lody szczawiowe. Nie dość, że wyglądają przepięknie, to smakują cudnie, orzeźwiająco. Temat lodów na razie zostawiamy. Teraz aktualności i Andrzej Kocjan.
1: Gigantyczne kary chce polski rząd dla właściciela Facebooka. Na platformach koncernu Meta pojawiają się fałszywe reklamy. Prezydent Mysłowic twierdzi, że ktoś szykował zamach na jego życie. Sprawca miał poluzować śrubę w kołach samochodu. Sukces galerii Szpargałek w Szczecinie. Zebrała już 500 000 dla organizacji pozarządowych, a sprzedaje dobre rzeczy, które ludzie wyrzucają na śmieci.
2: A kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i takich różnych starszych rzeczy użytkowych.
1: Miliarda złotych kary chce Ministerstwo Cyfryzacji dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Wniosek w tej sprawie został wysłany do Komisji Europejskiej. Powodem jest tolerowanie przez giganta fałszywych reklam na jego platformach internetowych. Szczegóły w relacji Klaudii Wróblewskiej.
3: Wniosek resortu cyfryzacji do Brukseli o ukaranie Mety to reakcja na odpowiedź firmy w sprawie fałszywych reklam z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw publikowanych na Facebooku i Instagramie. Jak przekazał minister Krzysztof Gawkowski, korporacja przyznała, że ten problem istnieje, ale pismo Mety pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, napisał w serwisie X szef resortu cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski wezwał Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki w mediach społecznościowych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: A więcej o tej sprawie w kolejnych aktualnościach. Za kwadrans powinna zacząć się konferencja prasowa ministra cyfryzacji. Prezydent Mysłowic twierdzi, że ktoś próbował go zabić. Dariusz Wójtowicz poinformował w mediach społecznościowych, że sprawca poluzował śruby w kołach jego samochodu.
4: I gdyby nie fakt, że jeżdżę bardzo ostrożnie, to mogłoby dojść do tragedii. Kto? Nie wiem, ale mogę się jedynie domyślać, bo w ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych, w tym mojej partnerki oraz wiele, wiele innych.
1: Prezydent Mysłowic zgłosił sprawę na policję. Dziś zaczną się sekcje zwłok 12 ofiar wypadku autokaru sprzed niespełna 2 tygodni na Węgrzech. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie

0: Prowadzi je Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze szczegółami teraz Anna Orzeł.
1: Ciała przetransportowano wczoraj z Budapesztu do Krakowa 2 wojskowymi samolotami. Wcześniej rodziny, wspierane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, musiały zgromadzić wymagane dokumenty i pozwolenia. Pracę patomorfologów zaplanowano na 2 dni, tłumaczy Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: No oczywiście najpierw musimy wykonać czynności śledztwa, czyli dokonać właśnie w Zakładzie Medycyny Sądowej sekcji zwłok i później jak ustanie już przyczyna, dla której te ciała są zatrzymane, jak gdyby do śledztwa, to oczywiście zostaną one niezwłocznie rodzinom wydane.
1: Na Węgrzech pozostały 3 najbardziej poszkodowane osoby. Ich stan nie pozwala na powrót do kraju. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Warszawski sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie rozpoznania wniosku Marcina Romanowskiego o list żelazny. Odbędzie się ono 30 września. Informację przekazuje adwokat byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski. W zeszłym tygodniu na wydanie listu żelaznego nie zgodziła się prokuratura, bo polityk PiSu ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, a po wydaniu takiego listu mógłby odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Były wiceminister jest ścigany w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 500 000 złotych dla szczecińskich organizacji pozarządowych zebrała już Galeria Szpargałek. To miejsce, gdzie za drobną opłatą można kupić przedmioty oddane przez mieszkańców Szczecina do ekoportów. Cały dochód w formie darowizn trafia na konto wybranej przez kupującego fundacji. A trafić tam można na prawdziwe skarby, meble, ceramikę czy zabawki dla dzieci.
4: Duże emocje. Przyszłam 1,5 godziny wcześniej, aby zapolować na serwis kawowy, który widziałam dzień wcześniej w internecie na zdjęciu. Bardzo mi się podoba.
5: A kupiłem parę lamp takich. Zajmuję się renowacją starych mebli i takich różnych starszych rzeczy użytkowych i uważam, że są całkiem fajne.
6: Największą frajdą z tego wszystkiego jest to, że to jest wielka niewiadoma. Oczywiście są publikowane zdjęcia, człowiek patrzy, ale zawsze to jest tak, że coś się bierze upatrzonego, a obok znajdujemy cudowne po prostu niespodzianki. To jest największa frajda.
0: Charytatywna Galeria Szpargałek działa od 8 lat. Otwierana jest w ostatnią środę miesiąca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Pogoda.
9: Mało chmur dzisiaj na niebie, jeżeli się pojawią i jeżeli pojawi się ich więcej, to na wschodzie i na krańcach południowych naszego kraju. Rano były mgły, ale miejmy nadzieję, że już zostały rozproszone przez słońce, bo słońca dzisiaj nie zabraknie, podobnie jak wysokich temperatur. Od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum do 26 na południu kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

0: Nie, nie, ja się donikąd nie wybieram. Absolutnie. 12 minut po godzinie 10. Program Pierwszy Polskiego Radia. Lato z Radiem Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, mówię Państwu po raz drugi. Wczytałam się we wszystkie wpisy Państwa dotyczące lodów. No rzeczywiście mają Państwa różne upodobania. Wielu jest takich ortodoksyjnych smakoszy, którzy tylko wanilia, czekolada, truskawka. Ale są też eksperymentatorzy, chętni próbować nowych smaków. Ja natomiast spróbowałam otworzyć przesyłkę, która tutaj do nas przyszła i udało mi się nawet to zrobić bez większego kłopotu, ale to, co przeżyłam, kiedy oczom moim ukazała się jej zawartość, tej przesyłki, to jest nie do opisania, proszę Państwa. Nie widziałam nigdy w życiu takiego psa. Drogie koleżeństwo zza szyby, czy wyście widzieli takiego psa kiedykolwiek? Nie, mówią chórem. Nie, proszę Państwa, bo to jest pies dyskotekowy, albo pies sylwestrowy, prawda? Albo pies estradowy. Pies cały cekinowy i tak też ma na imię, bo jak napisała jego pani, autorka tego dzieła, pani Marta, to jest pies, który ma na imię cekin i wykonała go pani bardzo taką trudną techniką właśnie cekinową. Zajęło jej to sporo czasu i ma nadzieję, że pozna naszego radiowego pieska i że szybko cekin i piesek zostaną przyjaciółmi. No nie, nie zostaną przyjaciółmi, bo cekin zostaje u nas, ale my wysyłamy pani naszego psiaka.
1: Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest pytanie do Państwa. Przepustka 72-151. Ale tłumaczenie też Państwa intryguje. No to jak, to co ten piesek tam mówił? Pyta Pani Sylwia. No tak mówił.

nie tylko mówił, skamlał też troszeczkę i słychać było pazurki na podłodze. Proszę o translację, o przekład, o tłumaczenie. Dla tych z Państwa, którzy wykażą się największą fantazją, mam oczywiście nasze maskotki, nasze adopsiaki, nasze kunpelki. No i czekam na pierwszych kandydatów do rozegrania skojarzeń lata z radiem. Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa.

0: Ania Wyszkoni przed chwileczką śpiewała, ale zaśpiewa w najbliższą sobotę na przedostatnim koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Gołdapi. Zachęcamy Państwa oczywiście do udziału nie tylko w koncercie, ale także w naszym pikniku rodzinnym i w potańcówce. No i potem wieczorem bawimy się wszyscy przy estradzie. A teraz, proszę Państwa, bawimy się przy skojarzeniach lata z radiem. Zasady są proste. Każdy z graczy ma limitowany czas na udzielenie odpowiedzi, 30 sekund. Wcześniej maszyna losująca losuje zestaw skojarzeń. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie punktów, to nie będzie nagrody. A jeżeli będą punkty, to będą nagrody. Za miejsce trzecie mamy plecak podróżny o wartości prawie 300 zł.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Miejsce drugie nagradzamy frytkownicą beztłuszczową.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski produkt.

0: producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
1: A ten, kto zdobędzie miejsce pierwsze, będzie się cieszył z czytnika z kolorowym wyświetlaczem.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
1: Skoro wszystko jasne, to chyba możemy zaczynać.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: A kto rozpocznie dzisiejszą rozgrywkę? Pani Joanna z Grójca. Dzień dobry, pani Jasiu.
4: Dzień dobry.
1: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
4: Po pierwsze, bo jest. Po drugie, bo jest bezinteresowna. I po trzecie, gdy gadam do niego głupoty, to tylko tak ciężko westchnie na koniec i dalej mnie kocha.
1: O, to prawda. Z tą bezinteresownością to już kiedyś rozmawialiśmy ze słuchaczem, że to różnie bywa, bo jak na horyzoncie się jakieś smaczki pojawią, to tam właśnie to... Tej miłości jest jakby trochę więcej. Tak naturalnie się robi więcej tej miłości psiej, ale bardzo mi się podoba, że dlatego, bo jest. Zgadzam się z panią. Czy zasady są jasne? Czy muszę o czymś przypomnieć jeszcze?
4: No nie, tylko nie wiem, czy w ogóle coś odpowiem, bo jestem tak przejęta.
1: Proszę się zrelaksować. Ja rozumiem przejęcie. Niech to będzie przejęcie i trema mobilizująca. I proszę pamiętać o słowie dalej. Magiczne słowo dalej albo nie wiem, żeby nie tracić czasu na zastanawianie się. Dobrze? No to dobrze. Ja poproszę panią maszynę. Proszę pani maszynę. Pani maszyna wylosowała. Ja może jak powiedziałam tak pani, to wylosuję coś fajnego. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to jest bardzo wdzięczny zestaw. Zobaczymy, co pani na to. Zapomniane wyrazy, ale też takie, które pochodzą z gwary, takie mniej znane. Ja będę mówiła wyraz, a pani musi powiedzieć i co on znaczy. Czyli gdybym na przykład powiedziała kajet.
4: Zeszyt.
1: Świetnie. A trajtek to gwarowe z kolei.
4: Nie wiem.
1: No nie jest pani z Lublina, to pewnie dlatego pani nie wie. Ja też bym chyba nie wiedziała, że trajtek mówi się na trolejbus.
4: Okej. Okay.
1: Ale to już obie wiemy. Na szczęście to było tylko dla treningu. Teraz przed nami rozgrywka, proszę pamiętać o słowie dalej. Uwaga. 3, 2, 1, start. Inkaust.
4: Atrament.
1: Pyry.
4: Kartofle albo ziemniaki.
1: Krynica.
4: Źródło.
1: Kontuar.
4: Lada.
1: Kibić.
4: Talia.
1: Zydel.
4: Coś do siedzenia.
1: Antałek.
4: Beczka.
1: Sakwojarz.
4: Torba albo
1: sztambuch.
4: Wydaje mi się, że zeszyt.
1: Kejter.
4: Nie wiem.
1: Pies. Kundel, tak się
4: o,
1: mówi.
4: Matko.
1: Kejter, albo kejter. Moja babcia poznańska mówiła kejter. Tak
4: okej,
1: jest.
4: Wielkopolska.
1: Sztambuch, blisko była pani, bo powiedziała pani zeszyt, ale konkretnie to jest pamiętnik. Do sztambucha się wpisywało różne myśli i pamiątki. Zydel to stołek. I już, i reszta była dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dobrych skojarzeń na koncie pani Joanny. I czemu ta trema się pojawiła zupełnie niepotrzebnie? Dzień dobry, to jest teraz dzień dobry skierowany ku pani Wiesławie z Sanoka.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
5: A pozwoliłam sobie tutaj na taki mały poemat.
1: Proszę bardzo.
5: Pies to przyjaciel jest the best, pocieszy ogonem za merda. Wieczna radość go napędza, z psem dobrze się żyje, od końca ogona, aż po ludzką szyję.
1: Pięknie, pięknie. I trudno się też nie zgodzić z tymi słowami pani, które pani ujęła w mowę wiązaną. Pani Wiesiu, czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
1: Pamięta pani o dalej słowie magicznym albo nie wiem?
5: Tak, pamiętam.
1: Dobrze, no to losujemy. Pani maszyno... A, chyba to pani nie pomogło. To znaczy, przepraszam, mówię jakby w swoim imieniu, bo możliwe, że pani się okaże naprawdę zaangażowanym kibicem. Drużyny piłkarskie i kluby piłkarskie. Dobrze czy niedobrze?
5: No,
1: może
5: tak
1: być.
5: Średnio.
1: Ale może być, no to dobrze.
5: No,
1: ja będę mówić miasto, w którym ten klub ma swoją siedzibę, a pani musi powiedzieć... przepraszam, ja powiem nazwę, a pani musi podać miasto, w którym on ma swoją siedzibę. Czyli mówię Legia.
5: Warszawa.
1: A Juventus?
5: Turyn.
1: No i super. I tak proszę odpowiadać. Uwaga. 3, 2, 1. Start. Ajax.
5: Amsterdam.
1: Lazio.
5: Rzym.
1: Bayern.
5: Monachium.
1: Lewski.
5: Dalej.
1: Arsenal.
5: Dalej.
1: Fiorentina.

0: Dalej.
1: Ferencváros.
0: Dalej.
1: Jagiellonia.
0: Białystok.
1: Borussia.
0: Dortmund.
1: Feyenoord.
0: Dalej.
1: Chelsea.
0: Dalej.
1: Slavia.
0: Dalej.
1: Praga, nie mogę dalej. Feyenoord, Rotterdam. Co tu jeszcze było? Ferencváros, starałam się tak troszkę z węgierska, bo to Budapeszt. Fiorentina, Florencja i Arsenal, Londyn. Na pewno to pani wiedziała, tylko umknęło. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć poprawnych skojarzeń na koncie pani Wieś. Dobrze. Na razie mamy stawkę wyrównaną. Pani Wiesława 5 punktów, pani Joanna z Grójca punktów 7, a przed nami pani Maria. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Kędzierzyn koźle.
2: Zgadza się.
1: A pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ, jak pani uważa, jest też dobrym pomocnikiem, tak?
2: Tak. Przyjacielem człowieka, że zawsze jest w stanie udzielić pomocy człowiekowi, na przykład w poszukiwaniu zagubionego w gęstym lesie.
1: To prawda, to prawda. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie i za przytoczenie SMS-u. A teraz losujemy. Literacko będzie, pani Mario. Pisarze, dramaturdzy, poeci z różnych epok i to jest ułatwienie wyłącznie polscy. Ja będę mówić nazwisko, a pani imię. Mówię na przykład Chłasko.
2: Nie wiem.
1: Marek. A Żeromski?
2: Stefan.
1: Tak, ale to nie wiem kluczowe jest dla sprawy, ponieważ czas nas goni i proszę nie zapomnieć o nie wiem, jeśli pani nie będzie wiedziała. Dobrze?
2: Tak, dobrze.
1: Uwaga. 3, 2, 1, start. Prus.
2: Aleksander.
1: Sienkiewicz.
2: Henryk.
1: Sapkowski.
2: Nie wiem.
1: Twardoch.
2: Nie wiem.
1: Herbert.
2: Nie wiem.
1: Konopnicka.
2: Maria.
1: Szymborska.
2: Wiesława.
1: Brzechwa.
2: Jan.
1: Miłosz.
2: Czesław.
1: Zagajewski.
2: Nie wiem.
1: Masłowska.
2: Nie wiem.
1: Poświatowska.
2: Nie wiem.
1: Halina Poświatowska, Dorota Masłowska, Adam Zagajewski, Zbigniew Herbert, Szczepan Twardoch, Sapkowski to Andrzej i Prusto Bolesław. Nie wiem, co się pani stało, nie wiem. Myślę, że to trema. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę i widzę dogrywkę. To chyba będzie moja pierwsza dogrywka, proszę państwa. Ale fanfary dla wszystkich państwa, a w szczególności dla pani Joanny, która zdobyła najwięcej punktów i na szczytnik zarazem. Natomiast jeśli chodzi o panią Wiesię i panią Marysię, to porozmawiamy poza anteną. Zobaczymy, czy się panie porozumieją co do nagrody. Jeśli nie, to będziemy dogrywać dogrywkę.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebau Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Państwo doskonale wiedzą, co ten sygnał oznacza. Oznacza wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: I zdaje się, że zaczniesz od rekordu.
1: Tak, od pewnego rekordu, bo aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Po blisko półtorej godziny Niemcy wygrali ostatecznie 66-64, ale całe spotkanie zakończyło się po 3,5 godziny zwycięstwem zawodników Italii, 3-2. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie, powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec Massimo Botti. Gdyby siatkarze grali jeszcze minutę, na zegarze byłby czas dokładnie meczu piłkarskiego. A spotkanie rozegrano w serii przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach i trafi do Księgi Rekordów Guinnessa. Dotychczas najdłuższa partia trwająca 62 minuty miała miejsce, co ciekawe, w meczu Argentyna-Polska w Lidze Narodów. Argentyńczycy wtedy wygrali 50-48, ale w całym spotkaniu przegrali z Polską 1-3, a ten rekord też miał miejsce nie tak dawno, bo pod koniec czerwca tego roku. Ciekawe, ile dziś będą trwały sety w meczu Polska-Niemcy siatkarek. Przed nami czwarty mecz naszych pań na Mistrzostwach Europy, które mają jak na razie komplet zwycięstw. A czego spodziewa się atakująca Julia Szczurowska?
2: Znamy tego przeciwnika, jest to na pewno mocny przeciwnik. Na każdej pozycji mają solidne zawodniczki, które też grają w ligach zagranicznych, w lidze włoskiej czy w lidze tureckiej, więc myślę, że jest tam komu grać. Dlatego musimy z pełnym fokusem podejść do tego spotkania, żeby wyjść spodnieść na głowę.
1: Początek tego spotkania o 15, o 20 w Rydze mecz Izrael-Polska w eliminacjach Mistrzostw Świata Koszykarzy. Polska drużyna jest blisko awansu na Mundial w Katarze w 2027 roku. Jeśli dziś wygra, zrobi milowy krok. No i dziś też cztery polskie drużyny staną przed szansą awansu do fazy ligowej europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok do Ligi Europy. Lechici bronią bardzo znacznej przewagi z FC Tin, bo pierwsze spotkanie wygrali 7-0. Jagiellonia wygrała 4-0 z Iberią i teraz zagra na wyjeździe, więc awans jest niemal pewny. Raków Częstochowa, Hajduk Split dziś też przed nami w walce o Ligę Konferencji Europy. Tu było 2-2 w Splicie. No a Górnik Zabrze wybiera się do Monako i musi odrobić stratę jednego gola.
0: Trzymamy kciuki, żeby mu się udało. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. Jadłeś kiedyś lody o smaku kopru włoskiego?
1: Wydaje mi się, że tak. Kojarzę taką budkę gdzieś w okolicach Warszawy, w Otwocku chyba.
0: A, w Otwocku to są, proszę pana, lody o smaku pędów sosny.
1: Tak, dlatego...
0: Przepyszne.
1: Dlatego i pędu sosny nie pamiętam, bo bym pewnie zapamiętał, ale koper włoski kojarzę.
0: Koper włoski, bo tutaj pani Ela nam pisze. Lody o nazwie Detox miały smak kopru włoskiego, intrygujący i bardzo odświeżający. Bo my dzisiaj o lodach, to tak pana
1: na pewno wprowadza. Można się mocno zdetoksować takimi lodami.
0: Tomek Kowalczyk, dzięki.
1: Dziękuję.
3: Pogoda.
0: Miast pogody, tradycyjnie ludowa mądrość pogodowa na dziś, chociaż w sumie dzisiaj taka mało pogodowa, proszę państwa, raczej uniwersalna uwaga. Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, będzie dogrywka.

kto taki dżingiel skomponował z motywem Polki Dziadek, a Luk, czyli Łukasz Rostkowski. Przyznają państwo, że zabrzmiało świeżo i intrygująco. Tak w stylu Luka, powiedziałabym.

0: Za 16 minut, godzina 11, program Pierwszy Polskiego Radia i Lato z Radiem i dogrywka w skojarzeniach Lata z Radiem. Dogrywka rozegrana zostanie między paniami Wiesławą z Sanoka i panią Marią z Kędzierzyna-Koźla. Dzień dobry pani Wiesławo, po raz drugi.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry,
1: po raz drugi.
0: Dzień dobry pani Mario.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Bardzo się cieszę, że panie są. Rozumiem, że znają panie zasady dogrywki, ale jeśli nie, to ja na wszelki wypadek przypomnę. Padnie pytanie, to jest tak zwane pytanie liczbowe, czyli dotyczy liczby. Muszą panie trafić w liczbę, pewnie się to nie uda, ale proszę strzelać. I uwaga, ważna informacja. 5 sekund jest tylko na odpowiedź, dopiero po moim słowie start. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Dobrze, zgodnym chórem panie odpowiedziały. Otóż pytanie jest takie. W dzisiejszych skojarzeniach pojawiła się kategoria kluby piłkarskie. To pytanie dogrywkowe brzmi. Ilu widzów może pomieścić Allianz Stadium, czyli stadion, na którym mecze rozgrywa Juventus Turyn? Start.
1: 60 tysięcy?
2: 65 tysięcy.
0: Pani Wiesława powiedziała, proszę przypomnieć...
1: 60 tysięcy.
0: Pani Maria powiedziała?
2: 65 tysięcy.
0: A zatem wygrywa pani Wiesława, ponieważ stadion ów może pomieścić 41 254 widzów, czyli pani była bliżej tej właściwej odpowiedzi. Zatem pani Wiesława dostaje frytkownicę beztłuszczową, a pani Maria będzie się cieszyła z naszego plecaka. Gratulacje, drogie panie, zniosły panie dogrywkę ze stoickim spokojem.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
3: Jedynka. To jest radio.

0: sekund i nagraną w pionie, to jest ważne. Potem się oznacza hashtagiem ścieżki z jedynką, taką rolkę. Co ważne, musi być dobrze oznaczona, czyli konto także, które na którym Państwo publikują, musi być publiczne, a te oznaczenia to małpa jedynka, to na Facebooku, a małpa jedynka podłoga Polskie Radio na Instagramie. No i szansa na wygranie roweru, ostatniego już w naszym konkursie, jeszcze jest.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Droga Magdusiu, pozdrawiam cię serdecznie z moich wakacji nad jeziorem. Na przykład taką może mieć treść pocztówka z wakacji, państwa pocztówka, którą wyślą państwo za naszym pośrednictwem, ale może mieć zupełnie inną treść. Może to wcale nie być pozdrowienie, może to być jakaś refleksja, może to być jakiś żart. Oczywiście mówię o pocztówkach z wakacji, pocztówce z radiem. Wystarczy wejść na stronę pocztówka.polskieradio.pl i stworzyć swoją własną, niepowtarzalną pocztówkę, to znaczy taką własną do spółki z Andrzejem Milewskim, czyli tym Andrzejem, który rysuje, bo on wstawił tam wspaniałe takie grafiki, które można uzupełnić tekstami, ale nie tylko tekstami, bo mogą nagrać państwo także głos swój. To będzie taka dźwiękowa pocztówka. Gorąco do tego zachęcam, bo rzeczywiście lato powoli się kończy i ta możliwość wysyłania pocztówki z radiem też powoli się kończy, ale jeszcze jest szansa. I potem mogą państwo taką pocztówkę zamieścić w naszych mediach społecznościowych albo w swoich mediach społecznościowych. Gorąco zachęcam. Pocztówka Polskie Radio PL. A w sprawie pieska. Co państwo piszą w sprawie pieska? Piesku. No, to taka była wypowiedź, powiedziałabym, dosyć taka roszczeniowa moim zdaniem. No, o, proszę bardzo, jak się upomniał. No państwo piszą na przykład, że piesek mówi: hej człowieku, kocham cię, dam ci łapę, przytul się i chodź na spacer, bo pięknie świeci słońce. Albo że to znaczy, że właściciel ma pogłaskać, wyprowadzić na spacer i dać ulubioną zabawkę albo kość. A ktoś tutaj znowu napisał, że obiecałeś mi, że zdobędziesz dla mnie maskotkę psa lata z radiem i co? Nadal nic. Weź coś zrób, żeby go miała mieć. No właśnie, to do państwa należy interpretacja tej psiej mowy. Nieźle państwu idzie. Na razie jeszcze nie padło na nikogo, to znaczy nie wybraliśmy tutaj żadnego przekładu, ale jeżeli wybierzemy, jeżeli nam się spodoba, to nagrodzimy taki przekład na naszą wspaniałą maskotką, czyli naszym adopsiakiem albo kunpelkiem. A propos kunpelka, to nie będzie kunpelek. To nie jest kunpelek i kundelek też nie jest, bo to jest pies rasowy, proszę państwa, o wdzięcznym imieniu Spoksik. I pojawi się u nas po godzinie 11 w towarzystwie swojego pana. A ten pan, proszę państwa, to mówi nie jednym głosem, ale wieloma głosami. Grzegorz Pawlak w naszym studiu, w studiu Lata z Radiem wraz z psem Spoksikiem. Już niebawem po godzinie 11. Zachęcam państwa do pozostania z nami. Program Pierwszy Polskiego Radia Lato z Radiem 2026.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost.

0: Trzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
2: Patryk Bedliński, dzień dobry, zapraszam na drogowy raport. Spore problemy pojawiły się na trasie S12 na wspólnym odcinku z S17 między węzłami Kurów Wschód i Kurów Zachód. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i pojazdu ciężarowego, trasa prowadząca m.in. między Lublinem a Warszawą jest zablokowana w obie strony. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Objazd dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 25 ton został wyznaczony od węzła Kurów Wschód do węzła Kurów Zachód wojewódzkimi trasami 874 i 824. Dla pojazdów o DMC powyżej 25 ton obowiązuje objazd od węzła na Łęczów do węzła Puławy Wschód. Przypominam, problemy na S12 między węzłami Kurów Wschód i Kurów Zachód. A od Państwa takie ostrzeżenie.
3: Dzień dobry, na 19 km drogi jest 5 w kierunku Wrocławia, to już jest na Lesnem. Panowie naprawiają busa, który wystaje na pasie. Ani nie mają kamizelek, żadnego trójkąta nie ma, jest dosyć duży ruch. Dziękuję.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a skoro to droga S5 za Lesznem w kierunku Wrocławia, to szerzej patrząc jest to ekspresówka, którą z Poznania jedziemy do stolicy Dolnego Śląska. Uwaga też na problemy na A1 między węzłem Tuszyn a węzłem Piotrków Trybunalski Zachód. Na 344 kilometrze leży rozrzucony ładunek. Zajęte są dwa pasy na trasie w kierunku Katowic. Proszę też uważać na A4 jadąc z Wrocławia do Zgorzelca. Między węzłem Budziszów a węzłem Wądroże Wielkie na 106 kilometrze zapali się ciężarówka. Jezdnia do Zgorzelca zablokowana, a objazd możliwy jest m.in. drogą wojewódzką przez Postolicę i przez Kępy. Ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to Budziszów.
4: To program Pierwszy Polskiego Radia, minęła 11.

0: Co w tej godzinie przed nami? Historia jednej piosenki. Z Marcinem Wojciechowskim omówimy i usłyszymy tę piosenkę, którą dzisiaj wybrał, ale także kolejny gość w naszym studiu, właściwie goście. Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, filmowy, dubbingowy, także reżyser i jego psyjaciel Spoksik. To wszystko przed nami, a teraz aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan.
1: Właściciel zegarka za 40 tysięcy euro, szef PKOL-u Radosław Piesiewicz, zatrzymany przez służby. Polska idzie na wojnę z koncernem Meta. Ministerstwo Cyfryzacji chce ukarania internetowego giganta za przymykanie oczu na fałszywe reklamy. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych powodzi w Nepalu. Nie żyje już ponad 160 osób. Policja potwierdziła Polskiemu Radiu, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski ujawnili wcześniej informacje o drogim prezencie dla prezesa PKOL-u od szefa giełdy kryptowalut. Radosław Piesiewicz dostał od Przemysława Krela luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro.
2: Takie prezenty zawsze się dostaje za działania nieuczciwe, nietransparentne. Zresztą cała ta ustawka z PKOL-u i takie zhańbienie PKOL-u tym, że wziął takiego sobie sponsora, który potem się okazuje przestępcą.
1: Komentował na gorąco w TVP Info wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Piesiewicz utrzymuje, że oddał pieniądze szefowi Zonda Krypto, a spłacał zegarek w ratach. Nie ma zgody na oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na koncern Meta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli około miliarda złotych. Powodem są fałszywe reklamy.
3: Skoro platformie takiej jak Meta, Facebookowi wystarcza kilka minut, żeby reklama, która jest przez platformę przedstawiana, dotarła do milionów obywateli, to wymagam, żeby w kilka minut dochodziło do weryfikacji i znikania tej treści. Nie może być tak, że platforma jak Meta tłumaczy się, że weryfikuje reklamy, robi to w ciągu czasami dni, czasami kilkunastu godzin.
1: W piśmie do komisji

0: Minister cyfryzacji podkreśla, że do koncernu Meta zgłoszono 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach nie zostały usunięte, 10 zniknęło z sieci, a w 6 przypadkach koncern nie udzielił informacji. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych po tym, gdy samochód wjechał w grupę pieszych w mieście Caen na północy Francji. Stało się to wczoraj późnym wieczorem w pobliżu dworca kolejowego. Jak podał portal telewizji BFM, 26-letni mężczyzna celowo wjechał w grupę osób po kłótni w pobliżu baru. Zatrzymano osobę pochodzenia rosyjskiego, która nie figuruje w rejestrach służb wywiadowczych. Policja nie zakłada, że doszło do ataku terrorystycznego, ale też kategorycznie tego nie wyklucza. Nepal ponownie znalazł się na skraju katastrofy humanitarnej. Jedno z najbiedniejszych państw Azji stawia czoła tym razem potężnej powodzi, którą wywołało prawdopodobnie trzęsienie ziemi. Najnowszy bilans to ponad 160 ofiar śmiertelnych w Nepalu i 3 w Chinach. Na listach zaginionych jest ponad 1000 osób.
1: Oblepieni mułem, wyczerpani czekaniem na pomoc, ale żywi. Nepalskie służby starają się dotrzeć do osób, którym udało się przeżyć. Keshav Prasad przeżył, bo kiedy przyszła powódź, był na dachu wielopiętrowego domu. Byłem na tarasie, a powódź dotarła również na najwyższe piętro. Opadła dopiero po godzinie. Moja żona była już pogrzebana w osuwisku, podczas gdy my czekaliśmy na dachu dla bezpieczeństwa. Po kilku godzinach uratowały nas helikoptery. Do wielu miejsc ratownicy wciąż nie mogą jednak dotrzeć. W Nepalu na terenach spustoszonych przez kataklizm w kilka minut zniknęła. Infrastruktura drogowa, mosty, elektrownie. Do kraju, podobnie jak dekadę temu, zmierzają ratownicy z wielu państw. Trwa walka z czasem w poszukiwaniu tych, którym udało się przeżyć. Powiększają się listy osób uznanych za zaginione. Wstępne szacunki Ministerstwa Turystyki Nepalu, które opierają się na częściowych danych agencji turystycznych, mówią o kilkuset obywatelach innych państw. Rząd stara się oszacować, ilu mieszkańców tych terenów mogło stracić życie. Skala zniszczeń jest tak wielka, że wydobycie ciał może potrwać wiele dni, a w niektórych przypadkach okazać się niemożliwe. Tomasz Sajewicz, Polski Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Fotografie Gliwic zyskają nowe oblicze dzięki nowoczesnej technologii. W ramach Dni Miasta na początku września w ruinach Teatru Wiktoria powstanie specjalna instalacja. Dyrektor Centrum Kultury Wiktoria Paweł Januszewski mówi, że to stare zdjęcia przedstawiające codzienność gliwiczan.
3: Poruszymy je sztuczną inteligencją i stworzymy multimedialną galerię związaną z historią miasta, ale na skwerze Doncaster pokażemy przyszłość miasta oczami gliwiczan. Specjalny awatar będzie z Państwem dyskutował i modelował miasto przyszłości, które siedzi w tym momencie w Państwa wyobraźni.
0: Instalację będzie można oglądać od 3 do 6 września. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Pogoda.
7: Popatrzmy sobie teraz na termometry. W różnych częściach kraju teraz najcieplej w Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach i Piotrkowie Trybunalskim 21 stopni, najchłodniej w Zakopanem 16 stopni, a tak w ogóle w ciągu dnia to dzisiaj maksymalnie zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe 1010 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

No i w takim tanecznym rytmie wkroczyliśmy, proszę Państwa, w ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w Lecie z Radiem, czyli w godzinę 11:10 konkretnie. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry po raz trzeci. W tej godzinie Marcin Wojciechowski przed 12:00 się pojawi z historią pewnej piosenki. Mówiłam na początku, że będę się wzruszać i podtrzymuję to zdanie, bo już wiem, jaka to piosenka i jestem przekonana, że część z Państwa też się wzruszy, bo ta piosenka może przywołać wspomnienia. Ale nieco wcześniej będziemy mieć duecik tutaj w studiu. Mam nadzieję, że już do nas zmierzają raźnym, dziarskim krokiem. Grzegorz Pawlak i Spoksik, jego psy, jaciel. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Polka Dziadek w interpretacji Urszuli Dudziak zabrzmiała na naszej antenie, a teraz kto zabrzmi? Jest. Życie mnie przerasta. Daj kiełbasę. Pogłaszcz i wyprowadź na spacer, może wtedy przestanę narzekać. Przeczytałam właśnie tłumaczenie autorstwa pana Roberta z Włocławka. Panie Robercie, bardzo nam się podoba to tłumaczenie. Rzeczywiście było czuć żal i taką nostalgię troszeczkę i rozkaz też wyrażony w tym, co pies przed chwileczką powiedział. Gratulacje naszego Ado Psiaka albo naszego Kun Pelka wysyłamy do pana. A już za chwilę, już ich widzę, proszę państwa, są za szybą, to znaczy Grzegorza widzę, a Spoksika nie, bo jest na podłodze.

0: on i jego pies Grzegorz Pawlak.
1: Dzień dobry.
0: I Spoksik. Dzień dobry. Oj, nie mów za niego, naprawdę.
1: Czekam do Wigilii.
0: Bardzo cię proszę. Spoksik jest bardzo spoko i bardzo jest cichutkim psem. Pozwolisz, Grzegorzu, że zanim o Spoksiku słów kilka, to ja najpierw cię przedstawię, chociaż myślę, że potem dzień dobry i potem hał, hał. To wielu z naszych słuchaczy już doskonale wie. Grzegorz Pawlak, aktor teatralny, aktor filmowy, aktor dubbingowy. To jego głosami mówią między innymi Skipper, czyli szef pingwinów z Madagaskaru, Lord Vader z Gwiezdnych Wojen. On bardziej chyba sapie niż mówi.
2: Nie tylko.
0: Właśnie. Także Marcowy Zając z Alicji w Krainie Czarów.
1: Ukochany wariat.
0: Tak jest. I Leniwiec, to z kolei moja ukochana postać, Leniwiec Flash ze Zwierzogrodu. Tak. A jak mówi Leniwiec?
1: Mariolko.
0: I wiele, wiele innych postaci. Ta lista jest bardzo długa, nie zdążylibyśmy jej całej wymienić. Aktor, ale i radiowiec, chciałam powiedzieć, bo pewnie niewiele osób wie, że ty z radiem też masz wiele wspólnego i twoje początki to było chyba Radio Olsztyn, dobrze mówię?
1: Nie, nie. To było Radio Opole.
0: Opole, przepraszam, tak.
1: No, zaczęło się dosyć banalnie, bo była już rodzina, trzeba było ją utrzymać, dostałem mieszkanie, to były takie czasy w Opolu teatralne, ale pieniążków było mało, no i obecny mój przyjaciel, po latach odnowiliśmy przyjaźń, Rysiek Pierzchała z Opola, miał agencję Loyal, która była w tym samym budynku co Radio Opole, no i współpracowała z tym radiem i zaprosili ludzi na casting, bo potrzebne były głosy do reklam. I poszedłem i mi się tak spodobało. Ja tam reportaże robiłem, jeszcze montowałem na tych sztuderach taśmowych. Miałem swoją audycję. No naprawdę bardzo, bardzo... I to taka moja pasja, bo w zasadzie to była taka zabawa, taka przyjemność po teatrze, do której uciekałem i która mi się bardzo, bardzo podobała.
0: No, ale tak ci się spodobało przed tym mikrofonem, że tam już zostałeś i stąd wiele tych ról dubbingowych, ale nie tylko, bo czytasz też audiobooki, ale myślę, że teraz powinniśmy powiedzieć parę słów o Spoksiku, bo on się chyba czuje zaniedbany delikatnie. Spoksik, pies rasy Jamnik.
1: Miniatura zresztą.
0: Miniatura. Przepiękny i przespokojny. Ja wiem, co mówię, bo jestem byłą właścicielką, byłą, bo już niestety nie ma na tym świecie mojej Frytki. To nie był tak cichy pies jak Spoksik.
1: Ja miałem poprzedniego Jamnika, też na S, smyczek, no bo długi. Pełnowymiarowy i to był wariat. To był szaleniec. Osobliwie, kiedy upatrzył sobie silniejszego psa na osiedlu i byłem świadkiem, jak po prostu jednego obezwładnił. Byłem w szoku, nie będę opowiadał, co on mu zrobił, ale po prostu to było takie zwierzę.
0: A Spoksik jak spokojny. W sumie
1: i co jest zabawne, ja najpierw wymyśliłem imię i potem szukałem bardzo długo rasy, no bo często mnie nie ma. Niektóre psy jak Beagle na przykład muszą się wybiegać. Mój kolega, z którym na planie serialu rozmawiałem, który też jest psim behawiorystą, no nie mogliśmy sobie poradzić, jakiego psa znaleźć i w końcu na Instagramie Jamniki. Mówię, Boże!
0: No przecież, no i jest Spoksik, jest spokojny Spoksik, jak nie wiem co. Ale wy jesteście, mogłabym powiedzieć, nierozłącznie, ponieważ Spoksik chodzi z tobą do pracy. Tak. Chodzi do studiów nagraniowych i on jest tam cicho jak mysz pod miotłą po prostu.
1: Tak, on ma taki zwyczaj, że jak ja siadam do mikrofonu, to on ma taki przenośny domek, może ja bliżej pokażę do kamery, jak mówił kiedyś Adam Słodowy. I on wskakuje tam i sobie śpi i czeka i wie dokładnie, kiedy kończę nagranie. Bo wychodzi, jak jestem w obcym studiu, to on mnie prowadzi do toalety, bo on ma już wszystko wywąchane i wie gdzie co jest.
0: Teraz, proszę państwa, Spoksik się przytula do swojego pana czule, to pan go cmoka w czółko. Dobrze, to pomówmy teraz o głosie, Grzesiu, no bo w końcu jesteśmy w radiu. Tu cię na razie nie widać, mówię na razie, bo za kilka chwil ten film, który nagrywa Klarysa,
1: no właśnie się dowiedziałem,
0: będzie na naszym facebookowym profilu. Ale czy głosem można wszystko zagrać, jak myślisz?
1: Mhm.
0: Dziękuję bardzo.
1: Myślę, że tak.
0: A iloma głosami zdarzyło ci się w jednej produkcji mówić?
1: To było w Łodzi. Pamiętam, że to była bajka francuska o dwóch dziewczynkach, które były

Polskie Radio, program pierwszy, 18 minut po godzinie 11. To jest Lato z Radiem i proszę Państwa, oto jest, albo inaczej, oto jest

0: małymi paniami, no jak to teraz, lekarkami Dolittle, które miały te tajemnice, że rozmawiały ze zwierzętami domowymi, a rodzice nie mieli o tym pojęcia.
1: I ty byłeś wszystkimi dziewczynkami, chcesz mi powiedzieć?
0: Wszystkimi dziewczynkami, wszystkimi rodzicami i wszystkimi kaczkami, kurami, osłami, końmi, kozami. I wymyślałem głos do każdej z nich i grałem to awista.
1: O nie.
0: Więc czasami mi się zdarzyło, że kaczka przemówiła końskim głosem.
1: Bo ci się pomerdały te głosy.
0: Bo mi się pomerdały, bo to było do tempo, wiadomo, jest
1: no
0: dialog.
1: Jasne.
0: Ale no cofaliśmy i mogę się pochwalić, że takich pomyłek nie miałem za dużo.
1: No proszę bardzo, mistrz po prostu mistrz.
0: Ale ja to kochałem i kocham nadal.
1: Tak jak mówiłam, ta lista twoich głosowych ról jest długa jak jamnik, albo jak jamnik gigant, ale gdybyś miał wymienić taką jedną rolę, którą mógłbyś nazwać swoją wizytówką, to co by to było?
0: No wiadomo, że wszyscy mi przypisują skipera z Madagaskaru, ale czy to jest moja wizytówka? Jest dużo takich ról. Jest w audiobookach na przykład.
1: No czytałeś także książki do jedynki dzieciom, przypomnę państwu, we wspaniałym sposób. I tam też się wcielałeś w rozmaite postaci.
0: Niezapomniana przygoda.
1: Ale... Czyli nie ma takiej jednej?
0: Nie, nie. No to zostaje przypisany do tych, które wymieniłaś na początku, czyli...
1: Lodziomiodzie
0: panowie. Czy tam jestem twoim ojcem. Czy też po prostu fikami będę fikał.
1: Spoksik się zainteresował. A mówisz do Spoksika różnymi głosami czasem?
0: Czasem, ale mam tak, ja miałem sporo psiaków w życiu. Ten jest wyjątkowy, jakbyśmy mieli chwilę, to mogę o tym powiedzieć, ale ja mu imiona różne nadaję. Kordeliusz, zależy od nastroju.
1: Rozumiem.
0: Ale on dokładnie czyta intencje, więc chyba to jest najważniejsze, a cała reszta to zabawa.
1: A grałeś kiedyś psa?
0: Kurczę, nie pamiętam. Pewnie tak.
1: No dobrze, no to dobrze. Ja teraz mam dla ciebie zadanie aktorskie. To jest nasza tegoroczna maskotka. Lata z radiem. Kun Pelek. Kumpel z kundelkiem. Albo adopsiak, okay. Rozumiesz? I teraz bym cię poprosiła, żebyś mu dał głos. Jakim głosem on by mógł gadać?
0: To jest facet?
1: Wiesz co, no tak, no powiedzmy, umówmy się, że tak, jak Spoksik, że to jest facet.
2: Słuchajcie, o właśnie, przede wszystkim nas słuchajcie.
1: Bardzo dziękuję. Spoksik się zainteresował.
0: Oczywiście o lecie z radiem.
1: Oczywiście. A i chciałam powiedzieć, jeszcze tylko powiedzieć, że on nie ma imienia. Gdybyś miał mu nadać imię, to jakie ono by było? Spoksik już zarezerwowany oczywiście.
0: Zaskoczek.
1: Zaskoczek z lata z radiem.
0: Wiem, że powinny być dwie sylaby, ale...
1: Grzesiu, bardzo ci dziękuję. Ja wiem, że się na pewno zdziwiłeś teraz, ale czas w lecie z radiem mija turbo szybko, jakby powiedział ktoś młody.
0: Ktoś kiedyś z kolegów powiedział biało-zielono.
1: A jak ci się podobało u nas w lecie z radiem?
0: No cudownie, to jest audycja mojego dzieciństwa. Ja mogę powiedzieć, że byłem wychowany na radiu, przyklejony jeszcze do głośnika takiego z gałeczką i lato z radiem.
1: A jak robi takie radio z gałeczką, jak się tak lata po...
0: Tak mniej więcej.
1: A Polkę Dziadek potrafiłbyś zaśpiewać?
0: To trudne jest.
1: Bardzo.
0: Kawałeczek mi się przypomniał, ale to ja wiem, że nawet zawodowi muzycy to jest dla nich wyzwanie.
1: To jest wyzwanie.
0: To nie jest proste.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Za chwileczkę jeszcze sobie nagramy roleczkę tak zwaną. Spoksiku,
0: dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Spoksiku. Maskotka lata z radiem jest twoja.
2: Widziałeś? Spoksula.
1: Grzegorz Pawlak i Spoksik. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Nasi goście już opuścili studio, ale już...

0: Już niebawem będą Państwo mogli zobaczyć fragmenty naszej rozmowy na facebookowym profilu i zdjęcie naszego wspaniałego czworonożnego gościa z Poksika, który naprawdę, jak Państwo słyszeli zresztą, bardzo spokojnie się zachowywał w studiu, aż trochę żałuję, że nie dał głosu i nie powiedział, co myśli o lecie z radiem. A dzisiaj zachmurzenie małe, na wschodzie i krańcach południowych wzrastające do umiarkowanego i dużego. Teraz najcieplej w Słubicach, 22 stopnie, najchłodniej w Zakopanem, 17 tylko, a maksymalnie dzisiaj zobaczymy 21 na północnym wschodzie, około 23 stopni w centrum i 26 na południu kraju. Teraz Urszulin w województwie lubelskim i Radosław Olszewski, kierownik Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego w Poleskim Parku Narodowym.
1: W Urszulinie w Poleskim Parku Narodowym mamy 26 stopni, świeci słońce, zapowiada się piękny słoneczny dzień, a w podziemnych komorach lęgowych, w których późną wiosną dorosłe samice żółwia błotnego złożyły jajeczka, czekają na wyjście młode żółwiki. Właśnie rozpoczyna się jeden z najważniejszych momentów w naszym Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego. Czas wyjmowania młodych żółwi z miejsc lęgowych. Przez wiele tygodni rozwijały się one pod ziemią, a teraz są gotowe, by rozpocząć swoje życie w naturalnym środowisku. Wiosną w Poleskim Parku Narodowym zabezpieczyliśmy 255 złóż lęgowych. Szacujemy, że powinno się z nich wykluć około 2,5 tysiąca młodych żółwi. Każdy z nich jest niezwykle cenny dla przyszłości tego zagrożonego gatunku. Po wyjęciu z lęgowisk młode żółwie zostaną przygotowane do wypuszczenia, a następnie trafią do odpowiednich zbiorników wodnych na terenie parku. To efekt wielu miesięcy pracy i ochrony. Teraz pozostaje nam życzyć naszym małym podopiecznym bezpiecznej drogi i powodzenia w ich pierwszej wielkiej przygodzie z naturą.
0: Powodzenia, maluchy. Ciśnienie w Warszawie w południe 1010 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.

Polskie Radio, program pierwszy, Lato z Radiem. Zresztą słyszeli Państwo Polkę Dziadek w wersji gitarowej. A teraz nic do stracenia. Mrozu i Sound and Grace. Sound and Grace będą Państwo mogli usłyszeć w Gołdapi na naszym koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej już w najbliższą sobotę.

0: A w studiu Lata z Radiem Marcin Wojciechowski jeszcze niedawno bujał w obłokach, latał w przestworzach, a teraz już na ziemi twardo.
1: Trudno było wrócić.
0: Tak się domyślam. Trudno. Pięknie było, co?
1: Było pięknie. Polecam każdemu z Państwa, kto tylko może, jakieś zawody balonowe, jak będą w okolicy, to polecam taki lot. No, zmienia nieco punkt widzenia, pomaga nabrać dystansu i uspokaja. Jest, przebiega w ciszy niemal, no oczywiście poza podgrzewaniem, poza hukiem na podgrzewanie powietrza chwilowym. Potem płynie się w tym powietrzu dosłownie, delektując się widokami, ciszą i jest się nad ptakami. Ptaki latają poniżej.
0: To jest cudowne. Już bym chciała polecieć, ale tak sobie pomyślałam, że ta piosenka, o której dzisiaj będziesz opowiadał, w sumie by pasowała do takiej balonowej podróży. Bo jest taka właśnie nostalgiczna.
1: O miłości, znowu. Miłość. Znowu jak
0: wszystkie
1: zwykle.
0: Piosenki są o miłości.
1: Chociaż nie, mówiło się, że ta piosenka jest o śmierci, ale to oczywiście jedna z legend.
0: Oczywiście.
1: Michael Hutchence i grupa In Excess, Never Tear Us Apart, czyli nigdy się nie rozdzielimy, nic nas nie rozdzieli tak naprawdę. Kolejna piosenka, Agnieszko i drodzy Państwa, która nie pasowała do płyty całej, albumu Kick, bardzo przebojowego. Samą piosenkę napisał Andrew Farris w 86 roku, czyli 40 lat temu. Usiadł przy fortepianie podczas trasy koncertowej In Excess. Postanowił, że ułoży staroświecką, wręcz bluesową balladę. No i nagrał. Kiedy pokazał to Michaelowi Hutchence'owi, ten zaczął się śmiać. Powiedział, że on tego nie nagra, bo to kompletnie nie pasuje do całości. Ale po jakimś czasie wrócił do tej piosenki i napisał tekst. No właśnie, nie jest ta piosenka o śmierci. Naprawdę tak przeczytałem. Tak świat o tym pisał.
0: A może przez ten teledysk, słuchaj. Tak się ludziom
1: o teledysku zaraz też powiemy, bo w wyjątkowym miejscu z kolei był realizowany, był kręcony. Ale nie, ta piosenka o miłości do konkretnej kobiety. Michelle Bennett była partnerką Michaela Hutchence'a w latach 80., dokładnie wtedy, kiedy powstała ta piosenka. Jego pierwsza wielka miłość, jak mówił, a później jedna z bliższych mu osób. Z filmu biograficznego wiem, że jedna z ostatnich osób, która się z nim w ogóle kontaktowała jeszcze przed tragiczną śmiercią. Tak. No więc nie jest to opowieść o rozstaniu, powiedziałbym przeciwnie, to jest deklaracja, że spotkały się dwa światy.
0: I nic tych światów
1: absolutnie
0: nie rozdzieli.
1: Absolutnie nic tych światów nie rozdzieli, ale jest w tym rzeczywiście, ta piosenka ma taką, powiedziałbym, smutną, może nostalgiczną lepiej, nie
0: no
1: smutną. Ona tak zatrzymuje. Jak jej słucham, to ja czuję, że coś ważnego się dzieje. Jeszcze ona ma taki pulsującą melodię, te instrumenty, co tam się dzieje. Teledysk może szybko. W rytmie walca jest ten utwór w ogóle takiego, można powiedzieć nawet. Teledysk w Pradze był kręcony, 88 rok, nieco
0: tam,
1: później.
0: Tam, gdzie, przepraszam, przerwę ci, tak jak podpowiada Maciek, nasz realizator, tam, gdzie kręcono również Mission Impossible.
1: Tak,
0: jeden.
1: Tak, jest i Most Karola, jest rynek staromiejski, dlatego, że chciano pokazać wtedy miasto bez neonów, takie jeszcze niezachodnie, no i ta kurtyna w tym wypadku pomogła. Miasto było sparaliżowane w czasie kręcenia tego teledysku. No a sama piosenka Michaela Hutchence'a In Excess, no jest pomnikiem, jest tym utworem, który kojarzy się z In Excess. No i pamiętajmy też, że za rok będzie 30-lecie, będziemy obchodzić, albo nie obchodzić, tylko upamiętniać 30-lecie jego odejścia, więc nieprawdopodobnie czas płynie. Na pewno z tej okazji będzie jeszcze głośno. A do muzyki In Excess zawsze warto wracać.
0: Zawsze.
1: Piosenka o miłości, szanowni państwo, takiej pięknej, która się nigdy nie kończy.
0: Wzruszam się, zawsze się wzruszam, kiedy tego słucham. Dziękuję.
1: Dziękuję, Agnieszka.
0: Marcin Wojciechowski i In Excess.

0: Chcielibyśmy powiedzieć, zostanę tu z tobą, Michale, ale nie zostaniemy, ponieważ nasza przyjemność bycia ze słuchaczami kończy się o 16:00. Wrócimy jutro, a ty zostajesz.
1: Radio to pewien rodzaj sztafety, więc tak, trzeba sobie przekazywać ten mikrofon.
0: Michał Strzałkowski.
1: Dzień dobry. Po 16:00 w Ekspresie Jedynki będziemy mówić m.in. o wielkim sukcesie polskich transplantologów, którzy dokonali tak zwanego chimerycznego przeszczepu wątroby. To brzmi bardzo tak...
0: Chimerycznie.
1: Chimerycznie, ale ja już wyjaśniam, o co chodzi. Oczywiście bardzo, bardzo upraszczając. Chodzi o to, że poskładano nową wątrobę z kawałków dwóch. Jedną od pacjenta, drugą od dawcy. Dzięki temu udało się człowiekowi uratować życie, zapewne także i zdrowie. To pierwszy raz na świecie ktoś czegoś takiego dokonał, więc pochwalimy się sukcesem polskich transplantologów, ale będzie także o edukacji i o tym, jak uczniów szkół, młodych ludzi nauczyć tego, by mogli obronić się przed fake newsami, fałszywymi informacjami. Akcja ma dość barwną nazwę What the Fake, ale...
0: Skrót u młodzieży oznacza coś zupełnie innego.
1: Właśnie, to ma trafić do młodzieży, stąd właśnie takie mrugnięcia okiem do ludzi młodych. My porozmawiamy sobie o tym, jak właśnie z tą dezinformacją, z tymi fake newsami sobie radzić, jak wesprzeć tych najmłodszych, żeby się nie dawali na to nabrać.
2: Michał Strzałkowski od 16:00, dziękujemy. Ula Kaczyńska,
0: Marcin Wojciechowski,
2: Monika Góral
0: i Maciej Załański.
2: Do jutra.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższy.

0: Ta cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SEAL 5.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
11: Reklama. Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Niełatwa sytuacja na A1 między Kopytkowem a Warlubiem. Korek o długości ponad 4 km utworzył się w kierunku Łodzi.
13: Potwierdzamy korek na A1 od 69 km i 600 metra jest na A1 w kierunku Torunia. Już się zaczyna korek, właśnie do niego dojechaliśmy.
12: Proszę również uważać na A2 między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. Tutaj problemy są na 438 km, a ich powód to zderzenie czterech samochodów osobowych. Zajęty jest jeden pas w kierunku stolicy. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wypadku. Na S3 problemy między Sulechowem a Zieloną Górą po zderzeniu dwóch osobówek. Na wysokości Cigacic na 180 km mamy wyłączony jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Przy węźle Nowy Dwór Gdański utrudnienia występują na S7 na 37 km. Na jezdni do Gdańska zablokowana jest łącznica zjazdowa, a to w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych. I przejeżdżamy na S8.
14: Adam z Małego wita wszystkich w trasie i ostrzega przed korkiem na S8 między Wyszkowem a Radzyminem. Roboty drogowe, jakieś 6-7 km między Ligowym a Trojanami. Jechałem 45 minut. Niestety. Pozdrawiam wszystkich cierpliwości.
12: Niestety, trudno jedzie się też przez Warszawę drogą S8, zwłaszcza na odcinku między ulicą Marymącką a Aleją Prymasa Tysiąclecia. Na 12 km zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas w kierunku Poznania. Na S12 tymczasem problemy wciąż są możliwe przy węźle Lublin-Tatary, czyli na lubelskiej obwodnicy. Zapalił się pojazd dostawczy i mamy zajęte dwa pasy w kierunku Dorohuska. Na trasie 59 zwężenie w Mrągowie w kierunku Giżycka.
15: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki Marzena Godon. Politycy komentują zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymało kilka osób w sprawie afery powodziowej. Jest kolejne śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Grzegorza Brauna. Nie powinien nigdy być na tym stanowisku, tak mówi rzecznik rządu o szefie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który został dziś zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto i ma usłyszeć zarzuty w prokuraturze w Katowicach. Prawo i Sprawiedliwość ma się z czego tłumaczyć, bo Radosław Piesiewicz to ich człowiek, mówił Adam Szłapka w rozmowie z TVP Info.
1: To jest prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, nie ma co do tego wątpliwości. Miał swojego patrona, pan Sasin, nigdy się nie odżegnywał od bliskich relacji. Oczywiście dzisiaj politycy PiSu próbują się odsunąć od niego, no ale nie da się tutaj faktów zaprzeczyć. On jest po prostu powiązany silnie z PiSem.
0: Radosław Piesiewicz powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto, tak uważa poseł Łukasz Kmita z Rozwoju Plus.
2: Nie tłumaczę pana Piesiewicza, jego zachowania dla mnie są karygodne.
0: To było do przewidzenia. Także w klubu Unii Centrum Mirosław Suchoń odnosi się do zatrzymania Piesiewicza.
3: Pan Piesiewicz może mieć dużo za uszami. No jeżeli będzie współpracował, to rozumiem, że znajdzie to odzwierciedlenie w działaniach prokuratury.
0: Giełda kryptowalut Zonda Krypto została jesienią ubiegłego roku sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Reprezentacji Olimpijskiej, a Warszawskie Centrum Olimpijskie otrzymało nazwę sponsora. Firma miała również finansować nagrody dla polskich medalistów zimowych igrzysk, częściowo poprzez tokeny. Śledztwo w sprawie giełdy dotyczy podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w śledztwie dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy po powodzi na Dolnym Śląsku. Prokuratura przesłuchała już pierwsze osoby. Sprawa dotyczy pieniędzy rozdzielanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
4: Zatrzymania to efekt kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne od końca kwietnia. Funkcjonariusze sprawdzili około 900 wniosków o pomoc po powodzi. 50 z nich wzbudziło podejrzenia. Chodzi m.in. o przypadki, w których pieniądze mogły trafić do osób, które nie poniosły szkód powodziowych. W ubiegłym tygodniu CBA weszło do kilku instytucji i zabezpieczyło dokumenty. Wczoraj po południu rozpoczęły się zatrzymania, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymają kilka osób i są teraz te osoby w dyspozycji prokuratora. Są przesłuchiwane.
4: Śledztwo prowadzi prokuratura europejska, bo chodzi o pieniądze pochodzące m.in. z funduszy unijnych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Instytut Pamięci Narodowej wszczyna kolejne śledztwo w sprawie Grzegorza Brauna. Europoseł znów publicznie zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie Auschwitz. Grzegorz Braun powiedział to we wtorek przed budynkiem krakowskiego oddziału IPN-u. Przyjechał wówczas do Krakowa, aby wysłuchać zarzutów, mówi naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Łukasz Gramza.
6: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim popełnionym w obozie KL Auschwitz. Wszczęcie nastąpiło w oparciu o informacje medialne i analizę zapisów wydarzeń, które miały miejsce przed siedzibą komisji.
0: Za tak zwane kłamstwo oświęcimskie grozi kara do 3 lat więzienia. Poznańska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię ataków w tramwajach. 43-latek jest podejrzany o co najmniej 6 podobnych incydentów na terenie przystanków oraz w pojazdach komunikacji miejskiej. Ofiarami napastnika padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków. Zatrzymany usłyszał dziś zarzuty dotyczące m.in. znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Działania zakwalifikowano też jako występki o charakterze chuligańskim. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara niemal 8 lat więzienia.
7: To są aktualności jedynki.
0: W Grudku niedaleko Białegostoku pochowano pisarza Ignacego Karpowicza. Wielokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike, laureat paszportu polityki, zmarł w sobotę w wieku 50 lat. Dziś żegnali go bliscy i twórcy, m.in. pisarka Aneta Prymaka-Oniszk.
8: Był pisarzem, którego podziwiałam. Był człowiekiem, który świetnie czuł to moje Podlasie, prawosławno-białoruskie.
9: To była z jednej strony przyjaźń starszego kolegi z młodszym.
10: Leon Tarasewicz.
9: A poza tym...

0: My jesteśmy zgromadzeni rodzinnie.
1: Myślę, że on był wyjątkowy, zwłaszcza w tych jego pierwszych powieściach.
2: Profesor Marek Kochanowski.
1: Odnalazł głos w tych utworach bardzo dużo mniejszości różnych.
3: Ignacy Karpowicz został pochowany w grobie rodzinnym na prawosławnym cmentarzu w Grudku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sport, Grzegorz Nowaczyk. Nie milkną echa zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie zondy krypto. Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego i wiceprezes PKOL podkreśla, że najbliższa przyszłość organów zarządzających komitetem nie jest jasna.
5: Statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego, o czym często mówimy, jest bardzo dziurawy i pozwala prezesowi zarządzać instytucją nawet w momencie, kiedy zostałby oskarżony. Jest w stanie zarządzać instytucją. Według statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego tak może mieć to miejsce, że prezes przebywając nawet w areszcie może zarządzać naszą instytucją. Tak naprawdę dzisiaj jest taka sytuacja, że nawet my jako zarząd czy jako prezydent nie jesteśmy w stanie zwołać zarządu, aby przedyskutować jakąkolwiek sytuację, bo zarząd zwołać może tylko prezes albo wyznaczony przez prezesa wiceprezes, natomiast no ja nie znam wiceprezesa wyznaczonego przez prezesa.
4: Teraz zmieniamy temat. Polskie siatkarki grają swój czwarty mecz Mistrzostw Europy. W spotkaniu grupy A Polki mierzą się z Niemkami. Na razie prowadzą w setach 1-0. Piłkarze Jagiellonii Białystok zmierzą się z Iberią Tbilisi w ramach meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Przed tygodniem na własnym boisku zwyciężyli wysoko, 4-0. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec podkreśla, że jego piłkarze muszą być skoncentrowani i skupieni na celu.
6: My jesteśmy na etapie play-offów Ligi Europy i też gramy z przeciwnikiem, który no, to jest mistrz Gruzji. Możemy dzisiaj rozmawiać o sile ligi i tak dalej, to jest mistrz kraju, czyli to też drużyna, która wygrywa. W momencie, w którym no, jest dobrze nastawiona, jest dobrze zmotywowana i też żebyśmy się nie dali zwariować, że przeciwnik nie dojdzie do żadnej sytuacji, nie stworzy żadnego zagrożenia. Mówię, dwumecz to jest zawsze dwumecz i trzeba rozstrzygnąć go w dwóch spotkaniach, nie w jednym. Taka jest to jest formuła. No, moją rolą jest tutaj doprowadzić do tego, żeby zespół skupił się na zadaniu i wypełnił zadanie.
4: Początek meczu Iberia-Jagiellonia o godzinie 18. Jeszcze dobra informacja z meczu Polek. One prowadzą już z Niemkami w Mistrzostwach Europy 2-0.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
3: Dużo słońca dziś na zachodzie kraju, więcej chmur na wschodzie, ale też pogodnie. Na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu, 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie 1009 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szafera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy

0: artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 15,5 minuty po godzinie 16, no najwyższy czas ruszyć z naszą jedynkową popołudniówką.
1: Ekspres jedynki.
0: A na początek ekspresu już za chwilę o skutkach katastrofalnej powodzi, jaka w Nepalu i Tybecie zeszła z gór. Żywioł był potężny, jak mówią znawcy tego regionu. Porywał ze sobą wszystko, co znalazł po drodze i nie było go jak zatrzymać.
2: To potęga, no to jest przeogromna woda, która po prostu zmiotła oba brzegi i ci ludzie niejednokrotnie nie mieli żadnej tak naprawdę możliwości ucieczki.
0: Jak wygląda sytuacja tam na miejscu? Jakie są szanse na to, by uratować ludzi? Zaginionych jest ich bardzo, bardzo dużo. O tym na początek Ekspresu Jedynki już za chwilę. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. No i zapraszam do godziny 18.

0: Od wczoraj mówimy o tej katastrofie, ale jej bilans niestety rośnie z godziny na godzinę. Te najnowsze informacje to już o ponad 350 zabitych osobach, ponad 1300 zaginionych i to po obu stronach granicy. Chodzi o lawinę błotną, jaka wczoraj zeszła przy granicy między Nepalem a Tybetem, kontrolowanym przez Chińską Republikę Ludową. Informacje w sprawie tej katastrofy zbiera Wojciech Cegielski. Witaj, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co wiemy w tej chwili?
1: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te liczby, o których wspomniałeś, one są oczywiście aktualne, ale wkrótce mogą się zmienić, bo różne nepalskie instytucje podają różne dane. No to wynika choćby z tego, że nie do wszystkich miejsc da się dotrzeć, że cały czas są odnajdywane kolejne ciała, więc możemy się spodziewać, że w chwili, kiedy rozmawiamy, no niestety, ale ratownicy znajdują kolejnych zabitych. Część terenów jest całkowicie odcięta od świata, tam nie działa łączność, służby dopiero docierają do kolejnych miejsc. No i też to jest tak, że z praktyki tego typu sytuacji, tego typu zdarzeń wiemy, że w momencie, kiedy dotrą do tych miejsc, to dopiero wtedy na przykład są odkrywane kolejne ciała. To niestety jest bardzo tragiczna ta informacja. No i rzeczywiście, tak jak mówisz, na razie ten oficjalny bilans to co najmniej 353 zabitych, ponad 1300 zaginionych. Po chińskiej stronie granicy w Tybecie potwierdzono co najmniej 3 zgony. A to, o czym opowiadałeś i co część z Państwa pewnie miała okazję choćby w mediach społecznościowych zobaczyć, te klipy, te nagrania, kiedy to wszystko działo się w moment. Był taki klip, który ja już wczoraj po południu widziałem, że w moment obiegł świat. To był jakiś taki posterunek graniczny, potężny budynek położony w górach, który został w ciągu kilku sekund zmyty z powierzchni ziemi.
0: Tam widać było ciężarówki, autokary, busy po prostu płynące jak jakieś plastikowe zabawki z tym nurtem.
1: Tak, tak. I to mówimy też właśnie busy, ciężarówki, ale i budynki kilkupiętrowe, które w momencie dosłownie zostały wyrwane z ziemi. Ludzie nie mieli szans uciec. I zresztą opowiadał na naszej antenie dzisiaj o tym dr Bojda Raj Subedi. To jest były konsul honorowy Nepalu w Polsce i prezes Fundacji Polsko-Nepalskiej.
2: Prędkość tej wody błotem napędzało jak najszybciej do wioski, do miasta i ludzie nie mieli szans uciekać nawet samemu, ratować sobie życia. Chciałem tutaj podkreślić, że w dolnych partiach Nepalu przynajmniej nie ma szkody ludzkiej, bo zasygnalizowano, alarmowano, przeprowadzono tych ludzi na bezpieczne miejsce.
1: No i tak jak słyszymy, to był w zasadzie moment i to jeszcze jedna rzecz, która pokazuje skalę tego żywiołu. Ciała ofiar znajdowano nie tylko w miejscu, gdzie uderzyła fala, gdzie przechodziła, ale także daleko w dół rzeki. W jednym z dystryktów około 100 kilometrów od najciężej dotkniętego obszaru wydobyto z systemu rzecznego ponad 100 ciał. Czyli widzimy, jak daleko ta woda ponad 100 kilometrów niosła ciała. No to jest niewyobrażalna skala tragedii. Wśród zaginionych jest wielu cudzoziemców. To jest rejon popularny wśród turystów, ludzi chodzących po Himalajach, ale też pielgrzymów jadących w stronę Tybetu.
0: Zaginieni mają pochodzić... Tam jest święta góra Kailasz, taka bardzo ważna dla Tybetańczyków.
1: Tak, i część z wyznawców, właśnie część z Tybetańczyków, ale też część z turystów właśnie tam bardzo często tę górę odwiedzała. Zaginieni pochodzą z ponad 30 państw i to są wśród nich między innymi obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Wielkiej Brytanii.
0: No, na razie nie ma informacji o tym, żeby jacyś obywatele polscy w tym ucierpieli, no, ale tak jak mówiłeś, ta akcja ratunkowa trwa, tylko problem jest taki, że fala zniszczyła drogi, zniszczyła mosty, w wielu miejscach nie da się też wylądować śmigłowcem, no to jest ogromny wysiłek przed nepalskimi służbami.
1: To prawda. W Nepalu zmobilizowano ponad 5 tysięcy żołnierzy i policjantów, a to i tak jest za mało w porównaniu do tego, co tam się wydarzyło. Dzisiaj ratownicy wydobyli albo ewakuowali 125 osób zaledwie, w tym 20 cudzoziemców. Zaledwie, no bo to są bardzo trudne warunki pracy. Kluczową rolę odgrywają oczywiście śmigłowce, no bo do wielu miejsc po prostu nie da się dojechać samochodem, bo zniszczone zostały drogi, dziesiątki mostów, około 40 kilometrów dróg. Śmigłowce oczywiście nie tylko szukają ludzi, no ale dostarczają też namioty, żywność i inne potrzebne rzeczy do tych miejscowości, które są odcięte przez wodę i błoto. No a pomoc humanitarną wysłały już

0: między innymi Indie. Ale ratownicy mają jeszcze jeden problem, bo to nie jest teren, po którym przeszła zwykła powódź i woda i po prostu ta woda zaczęła opadać. Zostały ogromne ilości błota, kamieni, połamanych drzew i fragmentów budynków i do tego część miejsc nie ma prądu ani łączności. I dlatego liczba tych zaginionych może się też szybko... szybko zwiększać, bo część z tych osób może być po prostu odcięta od świata. Dzisiaj udało się odnaleźć między innymi grupę ludzi, których wcześniej liczono właśnie na zaginionych, no ale przy takiej skali zniszczeń służby zakładają też, że liczba ofiar będzie rosła.
1: No i jeszcze o przyczynach tej katastrofy. Wczoraj takie pierwsze informacje mówiło o trzęsieniu ziemi, no bo odnotowano pewne wstrząsy sejsmiczne, tylko że potem się okazało, że kolejność była odwrotna. Te wstrząsy sejsmiczne były nieco później, a najpierw było coś innego, co tę katastrofę wywołało.
0: To prawda. Rzeczywiście amerykańska służba geologiczna początkowo zarejestrowała w tym rejonie zdarzenie, które odpowiadało trzęsieniu ziemi o skali mniej więcej 4,5 stopnia w 10-stopniowej skali Richtera, czyli takie średnie, można by powiedzieć, trzęsienie ziemi. No i można było pomyśleć właśnie, że zatrzęsła się ziemia, a potem runął lodowiec. Ale późniejsza analiza wykazała, że było odwrotnie. To ta ogromna masa lodu i skał oderwała się od lodowca, runęła w dół. No i właśnie ten ruch wygenerował te fale sejsmiczne zarejestrowane przez urządzenia. Mechanizm prawdopodobnie wyglądał mniej więcej tak, że dolna część lodowca oderwała się wysoko w Himalajach, ruszyła w dół lawina lodu, skał i gruzu. Ona wpadła do rzeki, no i na pewien czas zablokowała przepływ wody. I to spowodowało, że powstała taka naturalna zapora. No a kiedy ta zapora puściła pod naporem wody, w dół doliny ruszyła ogromna fala wody, błota i kamieni. Wszystko się przemieszało i z ogromną siłą, tak jak mówiłeś, zabierało wszystko na swojej drodze. No i dlatego w wielu miejscach ludzie nie mieli takiego typowego ostrzeżenia przed powodzią, bo to nie była sytuacja, kiedy pada deszcz, jest ulewa, która nawet przez kilka godzin podnosi poziom rzek, bo poziom rzek w jednym z punktów wzrósł nawet o około 9 metrów w ciągu pół godziny. To była sytuacja naprawdę bardzo nagła. Innymi słowy, to nie jest katastrofa wywołana przez trzęsienie ziemi. Mamy potężne oberwanie fragmentu lodowca, lawinę lodu i skał, zablokowaną rzekę, a potem właśnie tą gwałtowną powódź.
1: No i warto dodać, że w tej części Himalajów niedawno skończył się monsun. Padało tam przez wiele, wiele tygodni, więc też ta ziemia, to wszystko jest rozmiękłe i też niewiele trzeba, żeby to runęło w dół taką właśnie lawiną wody, błota i kamieni. Wojciech Cegielski, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A w Ekspresie Jedynki za chwilę będzie o przełomowej operacji dokonanej przez polskich lekarzy.
2: Taka operacja na świecie nigdy nie była wykonana, także tu mamy dumę być tymi, którzy wprowadzają nowy rodzaj leczenia chirurgicznego i to bardzo zaawansowanego.
1: A na czym polegała ta operacja, na czym polegał ten przełom? Wszystko w Ekspresie Jedynki wyjaśnimy już za chwilę.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki o tym, że polska transplantologia wchodzi na nowy poziom. Z jednej strony mamy rekordową liczbę przeszczepionych narządów, z drugiej operacje, które wyznaczają nowe granice światowej medycyny. W Warszawie lekarze połączyli na przykład fragmenty dwóch wątrób i stworzyli z nich jeden narząd dla chorej pacjentki. A to nie jedyny przykład tego, jak transplantolodzy próbują dziś ratować życie tam, gdzie jeszcze niedawno możliwości były bardzo ograniczone. I o tym wszystkim Izabela Kosteszyn.
1: Jedna wątroba, ale zbudowana z fragmentów dwóch różnych narządów. Tak wyglądała operacja przeprowadzona w maju przez zespół profesora Michała Gronta z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To pierwszy taki zabieg na świecie, zaznacza profesor Michał Gront.
2: Taka operacja na świecie nigdy nie była wykonana, także tu mamy dumę być tymi, którzy wprowadzają nowy rodzaj leczenia chirurgicznego i to bardzo zaawansowanego. I to otwiera części chorym, którzy nie mieli do tej pory żadnych szans na radykalne leczenie, wyleczenia. I mamy nadzieję, że tego typu leczenie operacyjne rozpowszechni się na świecie.
1: Jak podkreśla profesor Michał Gront, to jest operacja, która dla wielu chorych jest jedyną szansą na wyleczenie.
2: I nie chodzi tu nawet o wykorzystanie narządów, tylko o to, żeby część chorych mogła uniknąć przeszczepienia całej wątroby i konieczności leczenia immunosupresyjnego do końca życia. Dlatego, że taka łączona wątroba, chimeryczna wątroba składająca się z dwóch różnych fragmentów, ona ma taka pozostać tylko przez pewien czas. Taki czas, który da szansę na regenerację tej własnej części wątroby. I po tym, jak własna część wątroby się zregeneruje, usuwamy tą część pochodzącą od innego człowieka i wtedy chory po transplantacji wątroby bardzo skomplikowanej, ale kończy z własną wątrobą. W związku z tym nie ma wszystkich odległych powikłań i zagrożeń związanych z przeszczepieniem narządu od innej osoby i z leczeniem immunosupresyjnym.
1: Lekarze coraz częściej próbują sprawić, by narząd, który wcześniej mógłby się nie nadawać do przeszczepu, jednak dostał szansę. Pomagają w tym nowe technologie. Jedną z nich jest urządzenie do transportu bijącego serca, które wydłuża czas od momentu pobrania do wszczepienia z 4 do 12 godzin, tłumaczy profesor Mariusz Kuśmierczyk.
3: W dniu wczorajszym serce poza organizmem było 12 godzin 4 minuty i dzięki temu młody człowiek dostał nowe życie, nowe serce. Serce przyjechało transportem z Pragi. Serce było przeznaczone dla innego dziecka, który niestety w międzyczasie zmarł, a my musieliśmy, żeby tego serca nie stracić, przetransportować pacjenta z Pomorza do naszego szpitala. No i to się wszystko zgrało w czasie i dało radę serce przeszczepić. Serce się nie zmarnowało.
1: Polska transplantologia ma za sobą rekordowy rok. W 2025 roku przeszczepiono w naszym kraju 2298 narządów pobranych od zmarłych dawców. To najlepszy wynik w historii. Łącznie wykonano 2404 transplantacje. To setki ludzi, którzy dostali szansę na nowe życie.
2: Polska transplantologia w ostatnim czasie przeżyła naprawdę bujny rozkwit. To wprowadzenie wszystkich w zasadzie najnowszych metod leczenia z zakresu przeszczepiania narządów w naszym kraju. Metody perfuzji pozaustrojowej, perfuzji w hipotermii, perfuzji w normotermii, przeszczepienia wielonarządowe, przeszczepienia rozwijające się narządów pobieranych od żywych dawców, przeszczepienia nerek, przeszczepienia fragmentów wątrób dla dzieci i od 2 lat również fragmentów wątrób dla dorosłych. To cała nowa gama metod leczenia.

0: transplantacyjnego, które wcześniej nie były dostępne dla polskich pacjentów.
1: Jednym z głównych sukcesów polskiej transplantologii są także transplantacje u osób z krążeniem jednokomorowym, dodaje profesor Mariusz Kuśmierczyk.
2: Ci pacjenci byli skazani na śmierć. Teraz od pewnego czasu prowadzimy program transplantacji serca takich pacjentów, gdzie wszystko w klatce piersiowej jest zniekształcone, mówiąc brzydko, jest bałagan. Musimy to wszystko tak przystosować, żeby wszczepić normalne dwukomorowe serce. Są to normalne dzieci, normalni młodzi dorośli, normalni dorośli, także to też jest sukces polskiej transplantologii.
1: Warto przypomnieć, że w Polsce obowiązuje zasada zgody domniemanej. Narządy można pobrać, jeśli za życia nie zgłosiliśmy sprzeciwu.
3: O czym mówiła Izabela Kostyszyna w Ekspresie Jedynki już za chwilę o pewnym domu. Domu, który powstaje. Domu z marzeń.
4: Marzy nam się taki dom bez barier, którym bardzo łatwo można się poruszać, który ma sale rehabilitacyjne z prawdziwego zdarzenia.
3: I ten dom miałby powstać w Łodzi. Co to za dom? O co dokładnie chodzi? W Ekspresie Jedynki wyjaśnimy to już za chwilę.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki w naszym czwartkowym cyklu Integracja o Fundacji Dom w Łodzi, którą tworzą specjaliści z różnych dziedzin, pedagożki, pielęgniarki, terapeuci. Wszyscy oni dbają o zdrowie dzieci z niepełnosprawnością. To jest wciąż jedyny w Polsce dom dziecka właśnie dla dzieci z niepełnosprawnościami. No właśnie, ten dom tu w nazwie pojawia się nieprzypadkowo, bo twórcy fundacji budują dla swoich podopiecznych właśnie taki nowy dom. Dlaczego to konieczność? Między innymi o tym z Martą Libiszowską-Jóźwiak z Fundacji Dom w Łodzi rozmawia Wojciech Urban.
1: Fundacja Dom w Łodzi opiekuje się dziećmi z niepełnosprawnościami. 9 podopiecznych, ale już się robi państwu za ciasno, więc budują państwo dom.
2: Tak, budujemy dom, bo rzeczywiście marzy nam się taki dom bez barier, którym bardzo łatwo można się poruszać, który ma sale rehabilitacyjne z prawdziwego zdarzenia. My w tej chwili mieszkamy w takim bloku z lat 70. na 2 kondygnacjach i mamy okropne schody. Większość naszych dzieci nie jest samodzielna, jeśli chodzi o poruszanie się. Mamy dzieci, które poruszają się na wózku, mamy dzieci, które poruszają się w asyście osoby dorosłej i pokonywanie tych schodów to jest makabra męczarnia i dla kręgosłupów i dla dzieciaków. Nie ma takiej możliwości, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany i mamy rzeczywiście bardzo ciasno. Nasze dzieci mają indywidualny plan leczenia i rehabilitacji. Mamy wspaniały zespół terapeutów, ale niestety mamy tylko 2 małe sale do dyspozycji, którymi trzeba się dzielić. Układanie programu tak, żeby każde dziecko mogło codziennie z rehabilitantem ćwiczyć, to jest karkołomne zadanie. I od bardzo dawna marzymy o nowym domu. Taki dom z ogrodem, z placem zabaw. Miasto podarowało nam działkę pod budowę i to jest dom, który budujemy od podstaw, od początku, od projektu naszych marzeń. Niestety jest to obarczone ogromnym wysiłkiem finansowym, bo całość szacujemy na 10 milionów, brakuje nam 6. Jednocześnie musimy ciągle zabezpieczać dom, który funkcjonuje i dbać o dzieci.
1: I tu pojawia się Cegiełka Dobra.
2: Uruchomiliśmy taką akcję Cegiełka Dobra. Jest specjalna strona cegiełkadobra.pl. Gdzie można nam pomóc w budowie, gdzie można tą symboliczną cegiełkę dla nas kupić w dowolnej kwocie i bardzo liczymy na każde wsparcie. Możemy gdzieś też być u kogoś w firmie czy w szkole. Jesteśmy bardzo otwarci na pomysł, który nas przybliży do tego, że nasze marzenie się spełni, że ten dom powstanie, że będziemy mogli się przeprowadzić i też zaopiekować większą nieco ilością dzieci, bo plan jest taki, że nasza rodzina się powiększy do 12 dzieci.
1: Kiedy jest realna szansa, że ten dom powstanie?
2: Tak sobie bezpiecznie myślimy o 3 latach. Nie chcielibyśmy, żeby to trwało za długo, dlatego że ten dom powstaje na osiedlu domków jednorodzinnych. Mieszkańcy bardzo się właśnie obawiają, że to się wszystko będzie bardzo przeciągać, a poza tym też prowadzenie naszego domu to jest też wyzwanie finansowe i im dłużej to będzie trwało, tym będzie nam trudniej. Zapraszamy na stronę cegiełkadobra.pl. Tam znajdziecie państwo wszystkie informacje, kolejne etapy, zdjęcia z tego, jak sobie radzimy, co robimy. Też informacje o tych akcjach różne, może podpowiedzieć, co wy możecie zrobić u siebie w rodzinie czy w środowisku szkolno-zawodowym. Także bardzo zapraszamy. Zawsze oczywiście zapraszamy na naszą stronę Fundacja Dom w Łodzi, na nasze media społecznościowe. Tam możecie zobaczyć nas, nasze dzieciaki, to co robimy. Zawsze się chwalimy różnymi sukcesami dzieci, nowymi umiejętnościami. Także poznajcie nas, bądźcie z nami, kibicujcie dzieciakom. Możecie tam komentować, lajkować, udostępniać. To zawsze nam też dodaje skrzydeł. Także po prostu bądźcie z nami.
0: Z Martą Libiszowską-Jóźwiak z Fundacji Dom w Łodzi rozmawiał Wojciech Urban.

0: a czwarte zwycięstwo z rzędu. Teraz przed biało-czerwonymi starcie z również niepokonanymi Turczynkami. Trzymamy kciuki, a w Ekspresie Jedynki po 17 będzie o akcji edukacyjnej, która ma chronić przed dezinformacją i która...
1: łączy wiedzę o historii filmu i propagandy ze współczesnymi narzędziami cyfrowymi.
0: A ta akcja nosi tytuł What the Fake i kierowana jest do młodych ludzi. Na czym polega? O tym w Ekspresie Jedynki opowiemy po 17.00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: wszystko na mediaexpert.pl.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Mahlera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Pięć lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
3: Słyszysz?
4: Mhm. Co to?
3: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
4: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
3: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
4: O nie! Musimy to zatrzymać!
3: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy. Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Na A1 wciąż nie do końca płynnie poruszamy się między Kopytkowem a Warlubiem na odcinku ponad 4 km w kierunku Łodzi. Na A2 z Łodzi do Warszawy też korki, najpierw przed Wiskitkami 1,5 km zatoru w kierunku stolicy, ale jeszcze większy korek między Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim. Tam tłoczno na odcinku nawet 10 km. Między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków na kilometrze 438 zdarzyły się 4 samochody osobowe i zablokowały jeden pas w kierunku stolicy. A pod Warszawą wyraźny korek na trasie S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy. Tłoczno za mostem południowym w kierunku wschodnim. Korek kończy się przed zjazdem w kierunku trasy S17. Uwaga również na S8 w Warszawie między Marymącką a Aleją Prymasa Tysiąclecia. Z powodu awarii ciężarówki zablokowany został jeden pas w kierunku Poznania na 12 km stołecznego odcinka S8. Korkuje się S8 w okolicach Nadarzyna na trasie w kierunku Wrocławia. Na S12 pod Lublinem przy węźle Lublin-Tatary zapalił się pojazd dostawczy. Nikomu na szczęście nic się nie stało, natomiast na trasie do Dorohuska zablokowane zostały dwa pasy. To 68 km i trasa S12. Na 52 problemy w Małopolskie między Wadowicami a Andrychowem. 36 km i miejscowość Inwałt. Tam właśnie zdarzyły się 3 pojazdy osobowe. Przejazd tą trasą jest możliwy, ale utrudniony, bo jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Utrudnienia także w Mrągowie. Tam na 59 zablokowany jest pas w kierunku Giżycka, zatem zmotoryzowani jadą naprzemiennie. Na szczęście w wyniku zderzenia dwóch ciężarówek nikomu nic poważnego się nie stało.

Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz w prokuraturze w Katowicach w związku z aferą Zonda Krypto. Sąd oddalił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. W Olsztynie trwa drugi dzień kampusu Polska Przyszłości. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury w Katowicach. Jego zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Jest sporo do wyjaśnienia w tej sprawie, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński i zwraca uwagę, że należy m.in. zbadać wątek powołania.

0: wpływania się na wpływy.
1: Jeśli ktoś mówi, że rozmawiałem z panem premierem Morawieckim, że z panem prezesem Urzędu Kontroli Ochrony Konsumenta, to jest to najwyraźniej powoływanie się na wpływy. Jeszcze jak ktoś przyjmuje jakiś zegarek i nie wywiązuje się z tego, no jest to sprawa z pewnością, którą trzeba bardzo dogłębnie wyjaśnić.
0: Zegarek za 40 tysięcy euro, który Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala, to jeden z wątków badanych przez prokuraturę. W zamian za to prezes PKOL-u miał obiecywać prezesowi Zonda Krypto wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK-u. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut jest rozwojowe.
2: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
0: Minister Żurek nie przesądził, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława Piesiewicza. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Uchylenia ENA chciał obrońca Marcina Romanowskiego. Wniosek motywował tym, że jego klient nie przebywał już na terenie Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz, uzasadniając oddalenie wniosku, podkreślił, że aktualne miejsce pobytu ściganego nie zostało w sposób kategoryczny ustalone i potwierdzone. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma żadnego jednoznacznego i niezaprzeczalnego dowodu wskazującego na fakt opuszczenia przez Marcina Romanowskiego terytorium Unii Europejskiej. Sędzia Tomasz Grochowicz dodał, że postawa ściganego i podjęte przez niego działania w sposób niewątpliwy wskazują na próby utrudniania i destabilizacji postępowania karnego. Sąd zdecydował też o pozostawieniu bez dalszego biegu wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Teraz przenosimy się do Olsztyna, gdzie trwa drugi dzień kampusu Polska Przyszłości. To impreza organizowana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i przede wszystkim skierowana do młodych demokratów. W Olsztynie jest nasz reporter Krzysztof Polasik. Dzień dobry. Powiedz, kto przyjechał na kampus?
4: Dzień dobry. To młodzi ludzie, którzy wiążą z nią przyszłość lub po prostu interesują się polityką. Spotkałem między innymi młodzieżowych radnych, działaczy młodzieżówek czy osoby, które chcą spędzić dobrze czas ze swoimi znajomymi. Według organizatorów będzie ich w sumie 1000. A dlaczego przyjechali do Olsztyna?
5: Jest tu przyjemnie, jest tu fajnie, można poznać super ludzi.
6: Bo chciałem zobaczyć trochę, jak tutaj to wygląda na miejscu. To jednak inaczej, jak człowiek na żywo usłyszy, zobaczy tych polityków, też zada pytania, porozmawia.
7: Żeby się dobrze bawić, poznać ciekawych ludzi.
4: Za chwilę na scenie Campus Arena wystąpi represjonowany przez białoruski reżim dziennikarz Andrzej Poczobut, który w tym roku po 5 latach został zwolniony z więzienia. A może to być jedno z ostatnich wystąpień publicznych Poczobuta przed zapowiadanym powrotem na Białoruś.
0: Olsztyn, Krzysztof Polasik, bardzo dziękuję za te informacje.
8: To są aktualności jedynki.
0: W Nepalu trwa walka z czasem. Ratownicy starają się dotrzeć na tereny, gdzie po katastrofalnej błyskawicznej powodzi mogą być żywi ludzie. Na miejsce kataklizmu przybył już zespół Lekarzy Bez Granic, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Organizacji.
9: W pierwszych godzinach od tego typu zdarzeń najważniejsze są działania poszukiwawcze i ratunkowe, które właśnie trwają. Za chwilę mieszkańcy dotkniętych obszarów będą pilnie potrzebowali schronienia. Będą też potrzebowali artykułów pierwszej potrzeby, dostępu do czystej wody i toalety oraz pomocy medycznej.
0: W wyniku gwałtownej powodzi zginęło 359 osób, około 1000 jest zaginionych. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w 2017 roku skazał go na karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo.
10: Ratko Mladić w 1995 roku zorganizował masakrę ponad 8 tysięcy muzułmanów w Srebrenicy. 16 lat później serbskie władze aresztowały go i przekazały Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze. Po trwającym kilka lat procesie ostatecznie został skazany na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, mówił sędzia podczas ogłaszania wyroku. Ratko Mladić do śmierci przebywał w ośrodku detencyjnym ONZ w Hadze. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Do końca dnia w wielu regionach

0: W kraju słonecznie, pogodnie, od 20 stopni na krańcach północnych, 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1009 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: A topowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Tak zaczęliśmy drugą godzinę Ekspresu Jedynki. Jest dokładnie 12 minut po godzinie 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: A za chwilę będzie o walce z dezinformacją, o nowej akcji edukacyjnej skierowanej głównie do ludzi młodych. Akcji, która ma im pomóc nauczyć się między innymi...
2: Jak wygląda budowanie przekazu? Kto go stworzył? Z jakiego źródła pochodzi? Co zostało pokazane? Jak wygląda obraz? Jak wygląda montaż? Narracja? Emocje?
0: What the Fake to jest nazwa tego projektu, tej akcji, na czym dokładnie będzie polegać. O tym w Ekspresie już za chwilę. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i przypominam, jestem z Państwem do 18.00.

0: Queen, Freddie Mercury w Ekspresie Jedynki, a teraz o problemie, który staje się coraz ważniejszy i coraz ważniejsze staje się to, żeby być przygotowanym, a to oznacza głównie być wyedukowanym. Mowa o przeciwdziałaniu dezinformacji, fake newsom, wszelkiego rodzaju fałszerstwom, jakie się pojawiają w głównie internecie. Teraz rozwój sztucznej inteligencji niestety ułatwia działanie tym, którzy chcą kogoś oszukać, więc takie akcje jak ta, o której będziemy mówić, są na wagę złota. Nazwa tego ogólnopolskiego programu edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji brzmi What the Fake. Realizowana jest przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale partnerem jest także Stowarzyszenie Demagog, które od lat już działa na rzecz walki z dezinformacją. Julia Isert z tego właśnie stowarzyszenia z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, wydawać by się mogło, że młodzi ludzie to są ci, którzy są najzręczniej poruszający się w sieci, w mediach społecznościowych. Ludzie właściwie urodzeni już ze smartfonem, tabletem w ręku, od dziecka korzystający z tych wszystkich nowoczesnych rozwiązań. Tymczasem to nie jest tak, że oni od razu wszystko wiedzą.
1: Tak, dokładnie. Bardzo często mylnie wydaje nam się, że to młodsze pokolenie, do którego chyba przynależę, jako urodzone gdzieś ze smartfonami w rękach, to jest trochę takie plemię cyfrowych tubylców, natomiast jest to mylne przekonanie, co potwierdzają liczne raporty NASK-u, także raport Dezinformacji o czym Polaków, ale również raport ABW, że na dezinformację w równym stopniu podatni są i młodsi, i starsi. Każdy z nich ulega innemu rodzajowi dezinformacji, ale nikt nie jest na nią w pełni odporny i nie wpływa na to, nie wiem, ani wykształcenie, ani jakiś staż życiowy. Także jest to problem, który dotyczy nas wszystkich.
0: No i w jaki sposób ta akcja ma pomóc przeciwdziałać temu problemowi?
1: Ojejku. Program What the Fake, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej, jest projektem skierowanym do uczniów przede wszystkim, czyli będą mogli w nim uczestniczyć uczniowie klas od 4 do 8, ale również uczniowie szkół ponadpodstawowych. No i ten program będzie działał bardzo szeroko, bo przede wszystkim właśnie będzie pokazywał, jakie są formy dezinformacji, że nie jest to sprawa, która dotyczy tylko jakiejś wielkiej polityki, historii, jak się nam często wydaje, ale że też są to kwestie takiej codzienności, nie wiem, nawet oszustw jakichś internetowych związanych z bezpieczeństwem naszych finansów, z relacjami również międzyludzkimi, z tym, w jaki sposób działa chociażby demokracja i jak na nią może oddziaływać, dajmy na to, polaryzacja, albo właśnie jakaś wątpliwość, która pojawia się w związku z fałszywymi informacjami rozpowszechnianymi czy przez duże korporacje, czy też przez jakieś obce wywiady. No i będzie to program, który będzie edukował bardzo wszechstronnie, bo z jednej strony będą to właśnie działania w formie lekcji, w trakcie których młodzież będzie poznawała mechanizmy dezinformacji, propagandy, dajmy na to, w telewizji, w radiu i tak dalej, ale również będzie przyglądała się temu, jak to może wyglądać w grach komputerowych, czy na przykład w jakichś formach rozrywki, ponieważ jeden z elementów tego programu będą właśnie prelekcje filmów, które właśnie będą połączone z takimi prelekcjami związanymi właśnie z taką pigułką ABC, w trakcie której będą prezentowane takie podstawowe mechanizmy związane z fałszywymi informacjami. Jakkolwiek powiedziałam, że ta dezinformacja nie dotyczy tylko tej wysokiej polityki historii, to również właśnie będzie możliwość przejścia po wystawie historycznej Narodowego Centrum Kultury Filmowej, czyli po wystawie Kino Polonia, która jest największą wystawą w ogóle w Polsce poświęconej historii polskiego kina, i tam również będziemy pokazywali i prezentowali takie paralele pomiędzy tym, jak kiedyś dezinformowano, a jak dzisiaj to czasami się gdzieś tam przemyka. No i wydaje nam się, że dzięki temu młodzież poznawcy dogłębnie różne mechanizmy

0: będzie po pierwsze znała te mechanizmy, a tym samym będzie stawała się odporniejsza, więc wcielamy tutaj i
1: No, no
0: przeplatamy
1: właśnie,
0: gdzieś ten
1: bo
0: prybatnik.
1: znajomość tych mechanizmów tak naprawdę jest jedną z lepszych szczepionek przeciwko dezinformacji, przeciwko fake newsom, bo to jest to, co
0: Zdecydowanie.
1: budzi naszą wątpliwość, bo najczęściej jest tak, że ta dezinformacja tak długo się udaje, dopóki właśnie gdzieś się nie pojawi ten taki moment zawahania, bo najczęściej osoby dezinformujące chcą wykorzystać nasze emocje, nasz strach, naszą
0: Dokładnie.
1: złość. Każde zatrzymanie się nad komunikatem, każde zastanowienie się nad nim, każda analiza komunikatu, no to jest coś, co działa na naszą korzyść, a nie korzyść tych, którzy chcą dezinformować.
0: Tak, i właśnie rozwinięcie takiej postawy, żeby młody, ale też starszy człowiek przed kliknięciem udostępni na chwilę się zatrzymał, zastanowił, jaką to emocję w nim budzi, a być może również wytworzył w sobie ten nawyk, że samodzielnie weryfikuje, porównuje daną informację w kilku źródłach, to jest gdzieś tam nasz cel. No i niektóre państwa, na przykład państwa skandynawskie, zaczynają tę edukację już od bardzo wczesnego etapu, czyli jeszcze na etapie przedszkola. No i mamy nadzieję, że w Polsce pewnego dnia też tak będzie i staramy się jako Stowarzyszenie Demagog, żeby właśnie ta edukacja medialna zaczynała się na jak wcześniejszym etapie, więc w 100% zgadzam się z tym, co pan powiedział.
1: Stowarzyszenie Demagog no w ogóle jest takim miejscem, które no, skupia ekspertów, ludzi, którzy, że tak powiem, zjedli zęby na analizowaniu dezinformacji i tych różnych mechanizmów.
0: Tak.
1: Państwo alarmujecie o wielu ciekawych rzeczach, to wystarczy wejść na stronę Stowarzyszenia Demagog, żeby zobaczyć w ogóle, jak bardzo pilnie państwo monitorujecie w ogóle sieć, przekazy medialne, to co się dzieje w także naszym społeczeństwie. No i to jest gigantyczna wiedza, którą się państwo dzielicie i dzielić będziecie właśnie w ramach tego projektu.
0: Tak, zdecydowanie. Może właśnie kilka słówek o naszym stowarzyszeniu. My mamy właściwie dwa główne obszary działalności. Pierwszy to jest ten wymieniony przez pana, czyli redakcja, w której sprawdzamy wypowiedzi polityków, a drugi to jest dział weryfikacji fałszywej informacji, czyli właśnie tych fake newsów dotyczących przeróżnych tematów, jak klimat, zdrowie itd., itd. Natomiast w tym projekcie What the Fake jesteśmy partnerem merytorycznym, czyli właśnie zaserwowaliśmy Narodowemu Centrum Kultury Filmowej to nasze know-how i tą całą wiedzę fact-checkingową, którą zgromadziliśmy przez 14 lat naszej działalności. Od samego początku pracy w redakcji i rozbrajania fałszywych informacji, od początku przez właśnie podanie tej szczepionki w postaci wyjaśnienia, co w tej informacji było nie tak i jak ona wyewoluowała do takiej postaci, w jakiej uderza w te nasze emocje czy czułe punkty i zaczepia się w świadomości.
1: No. Ja zaglądam na państwa stronę, na przykład dziś przeczytałem tam o rzeczy no, zaskakującej dla mnie, o tym, że wygląda na to, że ktoś prowadzi skoordynowaną akcję, która miałaby skłócić na przykład Polaków z Czechami. Myśmy się przyzwyczaili, że dużo
0: tak.
1: się dzieje na linii Polacy-Ukraińcy, działo się na linii Polacy-Litwini i ktoś próbował te emocje podkręcać, ale na linii Polacy-Czesi to dla mnie nowość, a państwo bardzo dokładnie opisujecie, jak to wygląda, co się dzieje, jakie to są fake newsy. Sprawa poważna, bo ktoś nawet podrabiał wypowiedzi ambasadora Czech w Polsce, profesora Brzytysława Danczaka, no człowieka, który, ja go znam
0: Dokładnie.
1: Od lat, bo robiłem z nim wiele wywiadów, to jest tak propolski naukowiec, dyplomata, że naprawdę trudno większych przyjaciół Polski w Czechach szukać.
0: Dokładnie. Też no jest to o tyle ciekawe, że po raz pierwszy jako Polacy mamy takie doświadczenie tego, w jaki sposób działa ta propaganda rosyjska, właśnie uderzając w czułe punkty naszej polityki zagranicznej. Bo jasne, ta kwestia ukraińska, o której pan mówił, no wiemy, że dzieje się ta wojna za wschodnią granicą, tak? Więc tutaj gdzieś mamy trochę większą tolerancję jako społeczeństwo na to, że i dopuszczamy do świadomości to, że tam faktycznie ta dezinformacja się pojawia. No,
1: że
0: ale
1: wojna się też w tej
0: Rosja...
1: przestrzeni informacyjnej
0: Tak.
1: toczy po prostu.
0: Dokładnie. No ale wiemy o tym i też opisujemy takie przypadki, na przykład tego, jak Rosja ingerowała w wybory w Mołdawii w zeszłym roku, tak? I tego, jak tam były też te całe akcje związane z Telegramem, pozyskiwaniem osób, które miały w jakiś sposób wpływać na opinię publiczną. Więc wydaje mi się, że dla nas, jako dla Polaków, no z tego... No tak naprawdę z akcji, która została jednak dosyć szybko zdementowana, tak? Powinna wyjść jakaś nauka i wierzę, że tak będzie. Chociaż no ten, ta, no czasami prześmiewczo trochę Polacy patrzą na Czechów, tak? Mam na myśli na przykład kwestię jakiegoś języka i tak dalej, więc jest to strasznie przykre, że właśnie w taką jednak przyjaźń dwóch narodów ktoś uderza, ale mam nadzieję, że jako społeczeństwo wyniesiemy z tego po prostu lekcję.
1: To prawda, te lekcje są bardzo, ale to bardzo ważne. No, sztuczna inteligencja, niestety, rozwój tych technologii bardzo ułatwia życie tym, którzy chcą manipulować, chcą dezinformować, chcą wywierać jakiś wpływ. No to jest problem. Tutaj kiedyś, pamiętam, tu w Ekspresie 1 rozmawiałem z ekspertką w dziedzinie

0: właśnie tej sztucznej inteligencji i zapytałem, czy to będzie ten rok 2026, kiedy już każdy z nas się na coś wygenerowanego sztuczną inteligencją nabierze, a pani doktor powiedziała, niestety mam dla pana złą wiadomość, już dawno żeśmy się wszyscy chociaż raz nabrali.
1: Dokładnie. Coraz, no ta sztuczna inteligencja też się doskonali, tak? Kilka lat temu żartowaliśmy z tego, że obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję mają po 6 palców albo jakieś zakrzywione twarze, a ta technologia jest coraz doskonalsza i coraz trudniej tak naprawdę będzie nam odróżniać to, co jest nieprawdziwe od tego, co jest prawdziwe. Dlatego tak naprawdę tylko jakieś zmiany legislacyjne, być może jakaś konieczność oznaczania na platformach mogłaby to tak naprawdę zmienić. Natomiast jest to też wyzwanie, na które odpowiada program Narodowego Centrum Kultury Filmowej, ponieważ jednym z działań, które są zaplanowane na następne lata, czyli lata 26-28, są właśnie zajęcia w studiu FX. I to będą zajęcia, które będą się zasadzały na rozgrywce gry wiarowej, w trakcie której młodzież będzie wchodziła do takiego pokoju i będzie miała przed sobą postawione właśnie wygenerowane przez sztuczną inteligencję obrazy i będzie musiała weryfikować, które z nich zostały wygenerowane, a które są autentyczne. I to jeszcze do tego będzie właśnie obarczone i do tego będzie dołożony taki komentarz dydaktyczny, który będzie pokazywał, w jaki sposób, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby zachować to bezpieczeństwo. Natomiast wydaje mi się, że jest to coś bardzo cennego, co może faktycznie dać jakiś taki kodeks drogowy poruszania się po sieci i całej infosferze młodym ludziom.
0: Tak jak kodeks drogowy pozwala nam być bezpiecznymi na drodze, tak dobrze być bezpiecznym w sieci. Bardzo dziękuję. Julia Isert ze Stowarzyszenia Demagog była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A za chwilę w Ekspresie Jedynki powiemy o karze, jaką polskie władze chciałyby, aby Unia Europejska wyegzekwowała od koncernu Meta, koncernu, który ma różne media społecznościowe, a dość poważne są tu zarzuty.
2: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
0: Taka platforma jak Facebook albo Instagram, o tym, że tam się pojawiają reklamy ze sfałszowanymi wizerunkami znanych osób, wielokrotnie mówiliśmy, to jak to wszystko może wyglądać w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki o gospodarce.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A konkretnie o sporze na linii Polska, cyfrowy amerykański koncern Meta. To jest, przypomnę, spółka, która jest właścicielem m.in. Facebooka czy Instagrama. A sprawa dotyczy oszukańczych treści pojawiających się na tych platformach, z którymi Meta nie chce walczyć, a przynajmniej walczy bardzo nieskutecznie, o czym przekonał się choćby polski biznesmen Rafał Brzoska. Teraz sprawę ma rozstrzygnąć Komisja Europejska. I więcej o tym Błażej Prośniewski.
2: Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby Komisja Europejska nałożyła na Metę kary w wysokości 250 milionów euro. To jest około miliarda złotych. To pierwszy tego typu przypadek w Unii. W piśmie skierowanym do Komisji szef tego resortu, a zarazem wicepremier Krzysztof Gawkowski, nie tylko domaga się ukarania spółki, ale także wzywa Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi, które by eliminowały nieuczciwe praktyki stosowane czy to na Facebooku, czy Instagramie. Według polityka obecnie tylko kilkanaście procent zgłaszanych fałszywych

0: treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych.
1: Ponad 80% tych zapytań, które zgłaszają użytkownicy bądź podmioty zaufane, platforma Meta ignoruje. Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
0: Sama Meta przekonuje, że aktywnie walczy z fałszywymi reklamami i w ciągu ostatnich 12 miesięcy usunęła około 137 tysięcy takich treści pochodzących z Polski. Podejmowane przez firmę działania jednak, jak się zdaje, mają tylko charakter doraźny. No i nie widać na razie działań, które mogłyby na trwale rozwiązać ten problem. A ofiarą takich skamowych reklam padł m.in. szef InPostu Rafał Brzoska, który już od dłuższego czasu walczy z Metą. Biznesmen wraz z ekspertami uruchomił właśnie narzędzie o nazwie ScamWatch, które ma ujawniać nieuczciwe praktyki stosowane w mediach społecznościowych. Jednocześnie postuluje on też nakładanie na podmioty zarabiające na fałszywych reklamach kar w wysokości 150% dochodów uzyskiwanych z publikacji takich treści. Odnosząc się natomiast do dzisiejszego wniosku do komisji, stwierdził, że wnioskowana kara jest zbyt niska, aby zmusić Metę do działania.
2: Kwoty, które wydaje na lobbying oraz liczba ciał doradczych, rad, w których zasiadają lobbyści Mety w całej Europie, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie, więc mam nadzieję, że to jest dopiero początek i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze skutecznym systemem.
0: Ale brak odpowiedniej weryfikacji treści, które pojawiają się na Facebooku czy Instagramie, to dziś nie jedyny i też nie największy problem Mety. W USA zakończył się właśnie proces, który spółce wytoczyło 29 stanów. Zarzuty dotyczyły m.in. kwestii uzależnienia dzieci od mediów społecznościowych. Sprawa zakończyła się ugodą, w ramach której Meta będzie musiała zapłacić blisko 17 miliardów dolarów, czyli ponad 60 miliardów złotych. Zdaniem Alka Tarkowskiego, socjologa technologii, założyciela Centrum Cyfrowego i dyrektora do spraw strategii think tanku Open Future, ostatnie wydarzenia wokół tej firmy mogą zmusić ją, ale też decydentów do podjęcia konkretnych działań.
3: To już zaczynają być znaczące kwoty. Oczywiście te firmy mają kieszenie jeszcze bardziej przepasne. No ale takie kary w Stanach nie były nakładane. To jest chyba taki paradoks, że państwa nie mają żadnych narzędzi tak naprawdę, by zablokować, powiedzmy, działanie tej firmy, doprowadzić ją do jakiejś takiej sytuacji, w której naprawdę musi ona zmienić sposób działania. To jest raczej takie ciągłe wywieranie nacisku różnymi sposobami, większymi, mniejszymi, ale nigdy potężnymi. Mam nadzieję, że one razem się mogą złożyć na jakąś formę spowodowania regulacji tych platform, bo uważam, że one powinny być regulowane.
0: W podobnym tonie wypowiada się także Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Jednocześnie, jak zauważa ekspert, sprawa nie dotyczy wyłącznie Mety, bowiem w podobny sposób działają też inne platformy cyfrowe.
4: Bo to nie jest tylko wyłącznie problem tej platformy, choćby platformy typu TikTok, tam również te reklamy się pojawiają, więc warto, żeby ten porządek został zrobiony na całości rynku. Z całą pewnością platformy wszystkie muszą działania podejmować, narzędzia uruchamiać, żeby te reklamy oszukańcze wyeliminować ze swojego portfolio. Czy robią odpowiednio dużo? Zawsze można pewnie zrobić więcej, natomiast mam nadzieję, że ta cała dyskusja, która dzisiaj się toczy nie tylko w Polsce, w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, doprowadzi faktycznie do takiego pełnego uporządkowania tego rynku i faktycznego wyeliminowania tych reklam oszukańczych, które są absolutnie niedopuszczalne, niezależnie od tego, o jakiej platformie mówimy i niezależnie od tego, z pozycji kogo występujemy w dyskusji o tych skamowych reklamach.
0: Walka z tym zjawiskiem pewnie byłaby trochę łatwiejsza, gdybyśmy mieli do tego także odpowiednie narzędzia prawne. Takie próby były podejmowane w ramach wdrożenia unijnego aktu o usługach cyfrowych. Te regulacje jednak zawetował prezydent Nawrocki. Obecnie w Sejmie toczą się prace nad drugą wersją tych przepisów.
5: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
6: Jedynka. Polskie Radio.
5: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę zaprosimy państwa na reportaż.

0: Mamy nieco ponad kwadrans do 18, to jest Ekspres Jedynki, ale ja już zapraszam Państwa na to, co pojawi się na naszej antenie za kilka godzin, dokładnie 30 minut po północy. Reportaż przeczyta uważnie autorstwa Macieja Strzępskiego, który porusza trudny i bolesny temat zbrodni wołyńskiej. Wszystko to na naszej antenie w związku z tym, że w niedzielę odbędzie się pogrzeb ofiar tej zbrodni z 1943 roku, ofiar odnalezionych po latach. Autor reportażu Maciej Jastrzębski jest teraz z nami. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: I ty wracasz w tym reportażu do rodzinnej historii, do pewnego listu.
1: Tak, spotkałem w Ostrówkach na Wołyniu na początku sierpnia Polaków, moich krajan z Torunia, dokumentalistów Magdę i Ryszarda Kruków. Czysto takie przypadkowe spotkanie. Ja już stamtąd wyjeżdżałem, patrzę samochód na toruńskich numerach. Ja z Włocławka zaczęliśmy trąbić. Byłem razem z Adamem Bogoryjo-Zakrzewskim i dowiedzieliśmy się, że państwo Krukowie przyjechali dlatego, że brat dziadka pana Ryszarda Kruka pisał w czasie tym, kiedy dochodziło do zbrodni na Polakach, listy. Rodzina pochodziła z Wołynia, zdążyła uciec kilka dni przed napadem ukraińskich nacjonalistów na wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka z takiego malutkiego miasteczka Opalin, które znajdowało się nad Bugiem, na drugą stronę Bugu, więc dokładnie wiedzieli, w jakiej atmosferze pozostawiają Wołyń, co się tam dzieje, i o tym wszystkim pisali do swoich krewnych, którzy mieszkali w innych regionach Polski. No i też doszło do tragicznego zdarzenia, ponieważ

0: pradziadek Ryszarda Kruka, ojciec autora listów, no, tak tęsknił za gospodarstwem, że przepływał ten Bug i zaglądał od czasu do czasu do pozostawionego po tej drugiej stronie Bugu domu. Został złapany przez Ukraińców i zamordowany. O tym wszystkim, ale także i o ekshumacjach, które trwają na Wołyniu, o tych, które się zakończyły, a trwały przez lipiec i sierpień, i o uroczystych pochówkach 55 odnalezionych szczątków Polaków podczas tych ostatnich ekshumacji opowiem w reportażu. Przeczyta uważnie. To nie błąd językowy. Przeczyta uważnie, to jest napis na kopercie, która przypadła w spadku Ryszardowi Krukowi. Przekazał mu ją jej dziadek i właśnie w tej kopercie znajdowało się 7 listów pisanych w latach 1943. Pierwszy, 9 dni po tragedii w Ostrówkach, a kolejne do końca roku i na początku 1944 roku, opisujące tamtą rzeczywistość.
1: Jeszcze jakbyś mogła te ksera, bo tam jest ta koperta też skserowana.
2: Chyba nie.
1: Zobacz, tam są moje okulary.
0: W razie czego służę swoimi.
1: O, i to było w takiej kopercie, tu jest ksero tej koperty, tak była zagięta, taka duża. Przeczyta uważnie ostatnie listy o tragedii rodziców i rodziny Kruków i Polaków na Wołyniu.
0: Bez okularów ciężko mi zobaczyć, ale to jest chyba 9 września 1943 roku.
1: To jest pierwszy list, jaki mamy.
0: To jest 9 dni po rzezi w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
1: Ja może przeczytam fragment krótki. Zorganizowana banda bandytów ukraińskich wraz z ludnością miejscową napadła na 11 bezbronnych wsi polskich w okolicy Lubomca i wymordowała prawie wszystkich Polaków znajdujących się tam. Pastwą tych mordów padły następujące wsie. Kukuryki, Kornyszyce, Zeszłostecze,
3: Równo, Ostrowki, Wola Ostrowiecka, i kąty pod Lubomcem. Bardzo w dużym procencie dopuścili się okrucieństw męczeńskich.
4: Tylko fragment tego reportażu. Reportażu przeczyta uważnie Macieja Jastrzębskiego. Cały reportaż 30 minut po północy na antenie radiowej Jedynki.

Paolo Nutini, tak niemal na koniec Ekspresu Jedynki, 8 minut do 18. Bardzo Państwu dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny, ale jeszcze zapraszam do skorzystania z naszej akcji i do stworzenia specjalnej dźwiękowo-graficznej pocztówki z Jedynką. Wystarczy wejść na stronę pocztowka.polskieradio.pl. Tam są grafiki przygotowane przez Andrzeja Milewskiego, znanego jako Andrzej Rysuje. Puste dymki w tych grafikach. Można wpisać swój tekst, można nagrać też jakąś wiadomość dźwiękową, wysłać do bliskich, wysłać do znajomych, do nas, do Jedynki, albo umieścić w mediach społecznościowych. pocztowka.polskieradio.pl. Zachęcam, ostatnie dni, żeby skorzystać z tej akcji. Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To jedyne latające ssaki. Korzystają z echolokacji i śpią, wisząc głową w dół. W Lecie z Radiem, w przeddzień zbliżającej się Nocy Nietoperzy, fakty i mity na temat tych niezwykłych stworzeń. Naszym gościem będzie także archeolog w szpilkach, czyli Katarzyna Sobota-Liwoch, która opowie o swojej ostatniej wyprawie do Grecji.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki.

0: I z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w GoDaPi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
7: Kamil Olak, dobry wieczór Państwu. Nowe utrudnienia w województwie łódzkim na autostradzie A2 między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz. W pobliżu Łyżkowic zderzyły się dwa auta osobowe i na 386 km jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Problemy pojawiły się też w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty. Na 123 km po zderzeniu dwóch ciężarówek z samochodem osobowym zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na Mazowszu utrudnienia na trasie S8. Między węzłem Wypędy a węzłem Opacz. W Nowych Grocholicach zderzyły się dwa auta osobowe i na 8 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Na Mazowszu problemy także na Krajowej 7 między Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim w Palmirach po zderzeniu dwóch aut osobowych na 343 kilometrze. W kierunku stolicy podróżujemy zwężoną jezdnią. Województwo podkarpackie, tu problemy na Krajowej 73 między Pilznem a Jasłem. W Strzegodzicach zderzyły się dwa auta osobowe z ciężarówką i na 137 kilometrze droga jest zablokowana. Problemy trwają też na Krajowej 25 między Strzelnem a Inowrocławiam. Na 191 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Na rondzie przewróciła się ciężarówka. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków. Na trasie S3 między węzłem Sulechów a węzłem Zielona Góra Północ. Na trasie S8 w Warszawie między węzłem Marymącka a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na trasie S12 na wysokości węzła Lublin-Tatary. Na Krajowej 50 C2 między Wadowicami a Andrychowem oraz na drodze krajowej nr 59 między Mrągowem a miejscowością Ryn.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Marzena Godon. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego przesłuchiwany w Katowicach w związku z aferą dotyczącą giełdy Zonda Krypto. Ministerstwo Cyfryzacji chce nałożenia kar na koncern Meta za fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych. Do Bełchatowa w Łódzkiem wrócą pociągi pasażerskie. Radosław Piesiewicz został doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury w Katowicach i ma usłyszeć zarzuty. Zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ma związek z aferą Zonda Krypto i powiązaniami PKOL-u z prezesem upadłej giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Według ustaleń dziennikarskich Piesiewicz otrzymał od Krala luksusowy zegarek wartości 40 tysięcy euro. W studiu jedynki jest Michał Makowski.
1: Dzień dobry,
0: który śledzi ten temat. Powiedz, czy prezes PKOL-u komentował jakoś sprawę i co może mu grozić?
1: No cóż, przed siedzibą prokuratury w Katowicach Radosław Piesiewicz, pytany przez dziennikarzy, powiedział, że czuje się ofiarą. Prokuratura najprawdopodobniej postawi mu zarzuty dotyczące płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Według doniesień medialnych Radosław Piesiewicz miał obiecywać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił. Później utrzymywał, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek Patek Philippe gotówką w

0: latach. Nie wiemy, czy tak było. Prezes PKOL-u nie ma obowiązku składania urzędowych oświadczeń majątkowych. Dodatkowo jesienią ubiegłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz reprezentacji olimpijskiej na lata 2026-2028. Tymczasem prokuratura do tej pory zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń poszkodowanych klientów Zonda Krypto. Ich straty mogą sięgnąć nawet 350 milionów złotych.
1: Michał Makowski, bardzo dziękuję za te informacje. Jutro w Łasku wyląduje 5 nowych myśliwców F-35 dla polskiego wojska. Myśliwcy jak najszybciej powinny zacząć służbę, podkreśla wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
1: Myśliwce F-35 amerykańskiej produkcji to samoloty o obniżonej wykrywalności. Do tej pory w Polsce były 3 takie maszyny. Tymczasem Polska prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat kilku stałych amerykańskich baz, a nie tylko jednej. Mówił o tym w Brukseli wiceszef MON-u Paweł Zalewski, który spotkał się w kwaterze głównej NATO z wiceministrem obrony Stanów Zjednoczonych i rozmawiał na ten temat.
3: Najważniejsze jest to, że Amerykanie i obecność amerykańska w Polsce jest wyrazem amerykańskiego interesu i zrozumienia tego, że Amerykanie mają w Polsce tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe. Że to nie jest wyłącznie kwestia reakcji na jakieś działania bieżące Rosji, ale to jest kwestia zakotwiczenia tej obecności.
1: Wkrótce współpracownik wiceszefa Pentagonu ma być w Polsce, by rozmawiać o konkretnych lokalizacjach stałych amerykańskich baz.
4: To są aktualności jedynki.
1: Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby Komisja Europejska nałożyła na Metę około 1 miliard złotych kary. Resort wysłał w tej sprawie wniosek do Brukseli. A chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na platformach społecznościowych.
5: W piśmie do Komisji Europejskiej wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane na Facebooku i Instagramie. Według Ministerstwa Cyfryzacji amerykański gigant technologiczny narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Jak wskazał szef tego resortu Krzysztof Gawkowski, tylko 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i usuwanych z internetu.
6: Mamy twarde dowody na to, że platforma nie działa w interesie użytkownika, ale działa w swoim interesie, który pozwala jej na oszukańczych reklamach zarabiać.
5: Według szefa InPostu Rafała Brzoski, który sam padł ofiarą fałszywych reklam, kara w wysokości około 1 miliard złotych to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
7: Kwoty, które wydaje na lobbying, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie.
5: W odpowiedzi na pismo Krzysztofa Gawkowskiego Meta przekonuje, że nie ma interesu w zarabianiu na oszukańczych reklamach i że stale rozwija systemy ich wykrywania. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Pociągi pasażerskie wrócą do Bełchatowa. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Zarzecza. Powstanie też nowy, około 7-kilometrowy odcinek do Bogumiłowa. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2029 roku.
8: To bardzo ważny dzień dla Bełchatowa, bo to szczególnie ważna inwestycja dla tego miasta. Największego w województwie łódzkim bez regularnych połączeń pasażerskich. Po przebudowie pociągi pasażerskie mają jeździć z prędkością do 120 km na godzinę. Odbudowany zostanie przystanek w Bełchatowie. Powstaną także nowe przystanki na trasie. Według szacunków podróż z Bełchatowa do Łodzi ma zajmować około godziny i 25 minut. Z Bełchatowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki z czwartym zwycięstwem w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały w Stambule Niemki 3-0, a mecz trwał półtorej godziny. Jutro starcie z Turczynkami. Zwycięzca zajmie pierwsze miejsce w tabeli grupy A i będzie miał ogromną zaliczkę przed 1/8 finału. W Tbilisi zaczął się właśnie mecz rewanżowy o awans do fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Jagiellonia rywalizuje z Iberią Tbilisi. Tydzień temu było 4-0 dla

0: Białostoczan, a za niewiele ponad pół godziny Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z AS Monaco. Pierwszy mecz Zabrzanie przegrali 2-3. Trener Górnika Michał Gaszparik zapewnia, że jego drużynę stać na sprawienie niespodzianki.
1: Potrzebujemy odrobić wynik, ale ta wiara na pewno jest. Prawdopodobnie decydująca w tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków po tento zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty i będą walczyć do końca.
0: O 19 w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Raków kontra Hajduk Split i na deser o 20 Lech w Szwajcarii zagra z FC Tyn o Ligę Europy. Męska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański awansowała do finału Mistrzostw Świata w wieślarstwie rozgrywanych w Amsterdamie. Polacy w półfinale zajęli trzecie miejsce za Włochami i Holendrami.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda.
4: Koniec dnia ciepły i pogodny. Na termometrach od 20 stopni na Helu, 24 w Warszawie i Poznaniu, do 26 we Wrocławiu. Jutro także ciepło, do 30 stopni, choć na zachodzie może popadać.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Klimat.
4: Ponad 50% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca, niespełna 40%. Na obszarze większości kraju jakość powietrza jest dobra, bardzo dobra w Białej Podlaskiej, Kaliszu, Malborku i Augustowie oraz w okolicach Kamienosu pod Warszawą, umiarkowana w Kędzierzynie-Koźlu, Legnicy, Osieczowie i Żarach.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja. Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
4: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

0: Muzyczna jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. W naszym studiu, panie i panowie, mnóstwo gości, fantastycznych gości. Bardzo się cieszę. Marcin Sojka. Witam cię, Marcinie.
1: Witam cię.
0: Antek Sojka.
2: Witam, dzień dobry.
0: Andrzej Dyszko, artysta, fotografik. Powiem tak, nikt tak nie pokazywał, nie fotografował, nie prezentował twarzy polskiej muzyki. Panie Andrzeju, to zaszczyt. Dziękujemy za przybycie.
3: Dziękuję bardzo, serdecznie.
0: Słuchajcie, powód jest taki... Ja oczywiście uwielbiam to, co robicie, uwielbiam was, ale tak jak każdy z nas z osobna, wolałbym o tej płycie rozmawiać z tatą. Stało się tak, jak się stało ze Stanisławem Sojką, ale to niezwykłe wydawnictwo ma swoją premierę. Ukazuje się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To są odnalezione nagrania z dwóch sesji, z dwóch dni, kiedy Stanisław Sojka muzykował, improwizował z Tomaszem Stańko. Niezwykłe spotkanie dwóch niezwykłych osobowości.
1: Andrzej też przed chwilą przyznał, że mimo, że robił im zdjęcia w tym czasie, to nie wiedział o tej sesji jeszcze wtedy też, jakby, więc to jakiś best kept secret ewidentnie. Oni się jakoś nie chwalili tym, ale oczywiście jakbym spytał tatę, gdzieś tam zdążył go spytać, to pewnie by opowiedział o tej sesji, no ale jakby jakoś tak się złożyło, że mamy taką niespodziankę po prostu, więc fajnie.
0: Kiedy dowiedzieliście się o tych nagraniach, panie Andrzeju?
3: Nie wiem, z miesiąc, półtora temu, jak Adam Domagała odezwał się, że będzie takie wydawnictwo. A poza tym to nie wiadomo, czy moglibyśmy dzisiaj rozmawiać ze Staszkiem lub Tomkiem na temat tej płyty, bo być może nie byliby zainteresowani, albo w ogóle nie przypomnieliby sobie o jej istnieniu. Dopiero ich nieobecność spowodowała, że ten materiał okazał się bardzo wartościowy i jest rzeczywiście piękny.
0: Antku?
2: Cóż ja mogę dodać? To, co powiedział przed chwilą Andrzej, to właśnie też chciałem się tutaj bardzo zgodzić, że być może by się jeszcze nie pojawiła ta płyta. Ona się pojawiła właśnie dlatego, że gdzieś tam, że tata odszedł i Adam właśnie grzebiąc w poszukiwaniu nagrań Tomka znalazł, no tak. znalazł te nagrania. Natomiast taka ciekawostka, że niedawno mama nasza wynalazła gdzieś taką przymiarkę do okładki, którą robiła w tamtym czasie do tej płyty. Okay.

0: która mogłaby być może powstać. I znaleźliśmy taką grafikę Sojka Stańko. To ciekawe, to ciekawe.
1: Panie Andrzeju, pan fotografował i przyjaźnił się pan ze Stanisławem Sojką. To była znajomość 40-letnia, z Tomaszem Stańko również kilkudziesięcioletnia. Co to byli za artyści? Co to byli za ludzie?
2: No artyści to wszyscy wiemy, jacy byli. No, byli wyjątkowi i wspaniali. No, czołówka polskiej muzyki. Dla mnie, poza tym, że byli muzykami, to byli przyjaciółmi po prostu. I jak się spotykaliśmy prywatnie, to najmniej o muzyce rozmawialiśmy.
1: To o czym rozmawialiście?
2: O życiu, o sztuce, o ludziach, o muzykach. Może bardziej niż o muzyce, bo ja nie byłem dla nich partnerem, chociaż mam takie poczucie, że się znam na muzyce i odróżniam i mam dobry słuch. Zresztą Tomek mówił, że mam słuch muzyczny, więc tak, ale nie rozmawialiśmy na temat ich utworów, co by było, gdyby
1: było. Niuansów jakichś tak dalej.
2: Rozmawialiśmy o tym, co nas dotykało w danym momencie, a z Tomkiem Stańko to była taka przyjaźń, że my rozmawialiśmy codziennie ze sobą. To już taki nauk, żeby choćby przez telefon porozmawiać i czasami godzinę albo dłużej.
1: A wy w jakiś sposób odczuwaliście, że tata z którymiś artystami miał nieco bliższe relacje na przykład? Co wiedzieliście o relacjach z Tomaszem Stańko, wybitnym trębaczem?
3: Wiem na pewno, że tata bardzo, bardzo szanował i cenił sobie tą przyjaźń z Tomaszem, zdecydowanie. I miałem też przyjemność, zaszczyt poznać Tomasza i on tak samo jakby cenił sobie tą znajomość z tatą i właśnie nie kojarzę, żeby rzeczywiście mieli taki moment, ja też nie mieszkałem z tatą, ale nie kojarzę, że mieli taki moment, aż żeby po prostu codziennie ze sobą rozmawiali, tak jak Andrzej z Tomaszem, ale jednocześnie po prostu byli na swoich mapach i jakby zdecydowanie gdzieś na jakiś sposób byli blisko na pewno.
1: Antku, poznałeś Tomasza Stańkę?
0: Tak, poznałem oczywiście, że, albo raczej spotkałem wiele razy, bo tak żeby powiedzieć, że poznałem, to nie, właśnie to też jest ciekawe, że no to Andrzej znał Tomka Stańkę, no nie? Ja to był człowiek ode mnie tak dużo starszy, on był starszy od taty, więc on już był dla taty starszym kolegą.
3: No tak.
0: Już nie mówiąc o mnie, prawda? Więc spotkaliśmy się kilka razy w różnych takich okolicznościach, albo w prywatnych kilka razy i w takich koncertowych. Natomiast też nie powiedziałbym, że go znałem. Ale wiem, że tata go bardzo cenił. Widziałem te ich spotkania, więc oni sobie tak gadali, no było widać, że znają chłopaki na pewno. No nie, że już trochę tam sobie przeszli nawet, że pewnie się tak mieli swoje pasmo przeżyć.
3: No, bo Stańko na pewno był gdzieś tam na początku po prostu jakimś, nie że wzorem do naśladowania, ale po prostu
1: do starszym kolegą,
3: tak, starszym kolegą po fachu, tak, z dużym, więc jakby bardzo charyzmatyczna postać i oni gdzieś ewoluowali i wykształciła się ta przyjaźń między nimi.
0: Ale poszli, te ścieżki się rozeszły w takim sensie, że Tomek został przy jazzie i był zawsze przy jazzie, a tata poszedł w piosenkę rozrywkową, można to tak nazwać, nie? Muzykę rozrywkową tak zwaną.

0: słuchajcie, a jak odczuwacie, kiedy słuchacie tej płyty, to co odczuwacie, co czujecie, kiedy to, te poszczególne fragmenty, czy suity zadusznej, czy tej drugiej strony postępują? Co sobie wyobrażacie wtedy, kiedy oni improwizowali, panie Andrzeju?
1: Dla mnie Tomek jakby wraca. Mimo, że już go prawie 10 lat nie ma. Byłem na, nie wiem, 20, może 30 koncertach jego. Jego sound, jego trąbkę rozpoznałbym po prostu spośród tysiąca innych trąbek, innych wykonawców. Po prostu wraca i jest, i ja zaczynam go widzieć, jak gra, jak się zachowuje, jak się porusza, jak się tam układa do tego instrumentu. Ta muzyka jest powrotem dla mnie, a ta płyta szczególnie ma taki walor, że ona jest trudna w ogóle. To nie jest łatwa muzyka, to dwa instrumenty, tylko free granie, ale im więcej się jej słucha, tym bardziej się podoba i tym bardziej się w ten świat wkracza i wnika. I ona jest coraz piękniejsza ze słuchaniem.
0: Dla tych, którzy nie znali Sojki jazzowego, tego z początków działalności, tego z płyty nagranej między innymi dla RCA, a znają go już tylko z tych największych przebojów, to może być zaskoczenie, że tata właściwie używa tylko tutaj głosu, są pewne wokalizy, ale głównie jest jednak improwizującym pianistą, Marcin Antek.
2: Może to być zaskoczenie, niemniej tutaj też jasno dosyć komunikujemy, że to jest po prostu
0: rok 1988
2: rok i to jest improwizacja dwóch w zasadzie instrumentalistów, totalnie. Chyba nie pada tam żadne słowo, nie?
3: Nie.
2: Tak z tego, co kojarzę, nie ma tam żadnego słowa.
3: Pada jakieś takie...
2: Tak.
3: Jakieś takie etatowe.
2: Tak.
3: Coś tam, wiesz, musisz przesunęło rękę.
1: Popiskuję sobie pod koniec płyty.
2: Mi się bardzo spodobało to pytanie, co widzicie, jak... Tak to zrozumiałem, tak, to podobałem. Tak, co tak. Widzicie, jak słuchacie tej płyty, to ja mam podobnie, że widzę... No, widzę tatę, mam wspomnienie, no bo... tak, no mam jeszcze w sobie sporo takiej tęsknoty żywej do taty, więc wyobrażam sobie oczywiście tatę. W ogóle wyobrażam sobie ich w studiu, jak sobie... Znam te studia, w których podejrzewam, nie wiem dokładnie, w której sali to było nagrane, ale teraz znam te studia bardzo dobrze. Okay. Sam tam czasami nagrywam i właśnie wyobrażam sobie, jak najbardziej umiejscawiam sobie ich po prostu w tym miejscu. Widzę ich sobie stojących, chodzących, coś tam się tam patrzących, jakichś szukających, grających, skoncentrowanych, skupionych, zwłaszcza tatę oczywiście. No i no, to jest dla mnie bardzo fajne wspomnienie, miłe. No, to jest piękne też, że to jest taka muzyka grana od początku do końca, w sensie po prostu zaczynają grać i grają aż skończą. Myślę, że to jest rzadkość dzisiaj i myślę, że to... Ale też myślę, że to wraca.
1: Tak powiem.
3: Dla mnie ciekawe jest to i nie wiem, czy mam rację, ale po prostu wyobrażam sobie, że Stańko czuł się jakby jak ryba w wodzie w takiej formule, po prostu jako improwizator prawiony i jakby był na tym swoim głównym instrumencie grał tam, a tata się z tą samą swobodą moim zdaniem jakby operował swoim głosem, ten głos był jego takim głównym, a fortepian też totalnie miał dużą swobodę i właśnie drive i time świetny, ale jednocześnie nie był pianistą per se jakby. I to jest też ciekawe, że wyobrażam sobie, że dla niego to było trochę wyjście jakby ze strefy, no tak, wyjście ze strefy komfortu, takie po prostu bez pasów bezpieczeństwa, jakieś takie podjęcie trochę też ryzyka.
2: No
3: i fajnie.
2: To wymagało odwagi od niego na pewno.
3: Tak, myślę, że mieli taki mindset, że spróbujmy, że właśnie z parę godzin pomuzykujmy sobie, po prostu posłuchajmy siebie nawzajem, a najwyżej jak to nam się nie spodoba, to po prostu... To nic takiego, nie? To po prostu...
0: A propos tych słów, Marcin, twoich, swoboda, a propos słów pana Andrzeja, czyli pan nie użył

0: słowa wolność, ale free po prostu, granie free, to myślę sobie, że nic ich nie ograniczało w tej sesji tak naprawdę. To były dwa otwarte umysły, wspaniali instrumentaliści i rzeczywiście to nie była sesja pod tytułem aha, gramy jeden utwór, gramy drugi take, gramy trzeci take, bo trzeba, żeby zrobić to najlepiej, tylko gramy to, co czujemy. To chyba jest najpiękniejsze też w tej sesji, panie Andrzeju.
1: Tak, myślę, że mieli obydwaj dużą przyjemność w tym tworzeniu tego materiału. Dla Tomka, Tomek bardzo lubił granie, w ogóle lubił tą trąbę swoją, kochał ją i dla niego wielką przyjemnością było odnajdywanie się w różnych sytuacjach muzycznych. On do tego po prostu był geniuszem, on był wspaniały w tej kwestii i na pewno z przyjemnością przyjął tę propozycję Staszka, żeby wspólnie pomuzykować, bo wiedział, że powstanie z tego, że dostanie fajną rzecz, do której będzie musiał się dołączyć i dopasować.
0: Czyli jeden napędzał drugiego trochę.
1: Na bank. Tak, no tak, no. Na tym polega taka improwizacja dwóch wspaniałych muzyków.
2: Kiedyś mi tata jeszcze powiedział, że Tomek miał często tak, że po nagraniach nie słuchał w ogóle tego, co nagrał, tylko wychodził ze studia. Ciekawe, czy to właśnie po tej sesji taki wniosek wyciągnął.
3: Ja go rozumiem zupełnie.
2: Ja też go to rozumiem.
1: Tadiego Słownika spytamy, jak go zobaczę się z nim, albo bo on nagrywał tę muzykę wtedy oryginalnie. On będzie wiedział, jak to wyglądało i ile jeszcze więcej materiału, ale wydaje mi się, że niewiele więcej materiału zostało nagrane tego dnia. Ale
0: Tadeusz Słownik, ważne nazwisko tutaj. Proszę, tak, Artko, oczywiście.
2: Jeszcze chciałem powiedzieć ważną rzecz, żeby to też zostało powiedziane, że w tamtych czasach, z tego co mi opowiadano, bo ja wtedy miałem 4 lata, jak nagrywano tę płytę, to często było tak, że zespoły, muzycy dostawali jakiś jest czas w studiu, tam masz 2 godziny i musi nagrać swój materiał, tam nie wiem, piosenkę czy coś konkretnego. I to była duża trudność, analogowy sprzęt, nie było autotunów, nic nie było. A oni tutaj dostali, właśnie bo to jakoś tak było, że było wolne studio, tam na 2 godziny czy coś i że mogą sobie pograć free, więc myślę, że musieli mieć trochę jak dzieci w piaskownicy, no po prostu.
0: To jeszcze dodajmy, że bardzo często te tak zwane godziny trzeba było wygrać w polskim radiu, bo nierzadko muzycy byli po prostu tutaj na etacie orkiestry i rzeczywiście ten zapis nutowy, który był na dany dzień, no trzeba było to po prostu wygrać. I takich nagrań też jest mnóstwo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ja specjalnie pokazuję tutaj do naszej kamery dwa zdjęcia, które są dołączone do tego albumu. Pomówmy trochę o tej edytorskiej stronie, bo ona jest piękna. Dwa ujęcia dwóch wspaniałych artystów. Tych zdjęć, panie Andrzeju, wykonał pan zdecydowanie więcej. I Tomaszowi, i panu Stanisławowi.
2: Te zdjęcia przede wszystkim nie były robione do tej płyty.
1: Tak.
2: I ja wtedy robiłem dużo, dużo, bo takie były potrzeby wydawnicze. Co chwilę były sesje ze Staszkiem i z Tomkiem. I to jest, akurat tak się złożyło, że bardzo są blisko obydwie daty tego nagrania, więc wyciągnąłem z archiwum takie rzeczy, takie zdjęcia, które poczułem, że pasują do tego materiału, który oni nagrali. I tak to się stało, że one tutaj są, ale to trzeba dodać, że to jest jedyna taka

0: jedyne takie wydawnictwo, w którym są zdjęcia, które można sobie włożyć w ramkę i powiesić na ścianie.
1: O tym właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chce, może schować je do koperty i trzymać na pamiątkę i właśnie patrzeć na nie tylko podczas słuchania płyty, ale można sobie zupełnie integralnie ze swoim domem i wystrojem po prostu gdzieś wtopić. To jeszcze o te zdjęcia pytanie. A byli wdzięcznymi obiektami, jeśli chodzi o fotografowanie, czy byli niecierpliwi?
0: Nie, znakomicie byli obydwaj i obydwaj się bardzo dobrze odnajdywali w tej sferze wizualnej. To nie były czasy, że przychodził stylista, make-upista i tak dalej.
1: I cały sztab ludzi, tak?
0: Tak, przychodzili sami i zaczynaliśmy pracować. To zawsze był jakiś powód. Ja nie zapraszałem nigdy muzyków, żeby wpadli do mnie na zdjęcia. To były zawsze jakieś wydawnicze potrzeby.
1: Okładka nierzadko.
0: Okładka płyty, plakaty. Wtedy się zdjęcia jeszcze sprzedawały. Tak po prostu jako oddzielne fotografie, artyści je podpisywali i one były, ludzie sobie kupowali. Mnóstwo było powodów i co chwilę miałem sesję.
2: Ale te zdjęcia, to jest ciekawe, że właśnie to są odwieczne sesje, a jakby
1: tak
2: są mega, jakby się rymują ze sobą i...
1: No wspólny mianownik.
0: No właśnie.
2: Szapoba za właśnie tą selekcję, bo totalnie się zgadzam z tym, że świetnie korespondują z tą muzyką też.
1: No tak, no. To mistrzostwo, bo
2: zamyśleni,
1: obaj
2: po prostu
1: zamyśleni
2: te oczy i...
1: W pewnej pozie.
0: W innym wymiarze są.
2: Tak, tak.
1: Aczkolwiek w pewnym porozumieniu muzycznym, jak się okazało na tej płycie.
0: Na początku, jak dostałem tę propozycję, żeby wybrać zdjęcia, to wybrałem inne zdjęcia, ale dopiero potem dostałem muzykę i zrozumiałem, że tamte zdjęcia nie będą pasowały i to jedyne było.
1: Ale to piękne, jak sztuka wpłynęła na sztukę tak naprawdę w tym wypadku.
0: Tak.
1: Słuchajcie, to był bardzo trudny rok, przede wszystkim dla rodziny, dla bliskich, ale też rok pokazujący, jak ważną postacią na tym naszym rynku był Stanisław Sojka. Sporo wspomnień, wiem, że sporo już za nami i koncertów i taki ukłon piękny w Opolu podczas Festiwalu Polskiej Piosenki. Była Saska Kępa, Fryderyki, no więc to pokazuje, jaką absolutnie gigantyczną postacią był Stanisław Sojka. Antku.
3: No zrobił trochę zamieszania tym swoim odejściem, jak przystało na
0: tak nagle,
3: takiego artystę dużego formatu. Mówię to czasami, że mam takie mocne, jakieś wewnętrzne poczucie, z którym się po prostu bardzo zgadzam, że tata tak odszedł jak chciał, nie? Na tym festiwalu w ogóle i on zawsze mówił, że chce grać do końca zawsze, nie wybiera się. On już był chyba emerytem nawet, z tego co pamiętam, to on już nawet pobierał emeryturę.
1: No tak, ukończył 65 rok życia, więc...
3: A on jako wokalista miał, z tego co kojarzę, prawo do wcześniejszej emerytury, bo opracowanie płucami,
1: tam
3: miał chyba ciutkę szybciej. Nie?
1: Stanisław Sojka na wcześniejszej emeryturze, to brzmi
3: tak,
1: pięknie.
3: Ale z drugiej strony wymiar był symboliczny po prostu.
1: Tak.
3: No bo tak to było, ale nie o tym zupełnie. Więc odszedł po swojemu, no i zrobił takie zamieszanie właśnie i myślę, że zgadzam się jak najbardziej. Pokazało się, jak bardzo go brakuje, no gdzieś tam, no zrobił jakąś pustkę, a wiadomo, że też natura nie znosi pustki, więc zaraz coś ją wypełni, ale jeszcze
1: byłbym ostrożny.
3: Wspominamy sobie.
1: Byłbym ostrożny, jeśli chodzi o wypełnianie takiej wyrwy przy takim dorobku. Na szczęście ten dorobek jest i on się szczęśliwie dzięki archiwom Polskiego Radia nawet powiększył w tym momencie. Byłem, bo mam to osobiste wspomnienie też, bo byłem jednym z pierwszych dziennikarzy, który przez jedną z telewizji poproszony wspominał tatę. I ja tam użyłem jednego słowa i chyba ono padało najczęściej, że mnie zachwycała wszechstronność Stanisława Sojki i łatwość tego, z jaką przychodziło mu się mierzyć z rozmaitą materią muzyczną. Mówię o korzeniach jazzowych, ale później, kiedy już były piosenki, to nagle stała się oprawa wierszy, był Szekspir, był Miłosz, a za chwilę był Big Band. A za chwilę gitara i piosenki na ławce, tak? No nie mówiąc o fortepianie, nie mówiąc o graniu w kwartecie.
3: Albo
1: Jan Paweł II i Watykan. Więc to były takie bieguny, które, trudno w to uwierzyć, że robił to jeden człowiek.
0: Wieloma rzeczami się interesował. Świat dla niego był ciekawy po prostu i A to,

0: że miał takie podejście poetycko. On prawdziwie mówił, że jest bardem, tak?
1: Bardziej
0: tak.
1: Sługą poetów, jak ładnie powiedziałeś tak ostatnio.
0: Pieśniarzem.
2: Ale to jest ciekawe też, no, posługiwał się w ogóle bardzo sprawnie słowem też, jak czytałem jakieś jego stare listy, na przykład do mamy z jakichś tam dawnych czasów, no to to w ogóle trochę jak z jakiegoś, czytasz taki list, który mógłbyś przeczytać w jakiejś książce dobrej, albo jak w jakimś filmie, po prostu wiecie o co chodzi, że po prostu piękna
1: to było
2: polszczyzna.
1: Piękne.
2: No, i to było dla niego ważne, ten język polski i słowo faktycznie.
3: Ale zresztą pisał przecież wiersze.
2: I tak trochę ten jego, ten jakby rozpiętość jego możliwości, no to wiadomo, że jest jakby, znaczy po pierwsze bardzo, bardzo spory talent, ale też, że jakby on w ogóle nie poszedł na skróty, tylko jakby totalnie przeszedł tą edukację bardzo rzetelnie od klasyki Bacha i tak dalej, po studia i nauczył się pisać dobre piosenki, jakby to jest, no właśnie, nie było tam pójścia na skróty jakby.

0: Antek, powiedziałeś też niedawno, że był taki moment, kiedy tata był twoim pracodawcą.
1: Tak, był taki moment.
0: No, zaczynałeś od road managera, tak?
1: Tak, było tak, że pracowałem z tatą kilkanaście lat. Tak specjalnie nie mówię dokładnie ile, bo tak dokładnie to jakoś tak nie zliczam tego nigdy, ale około 14-15 lat.
0: Czyli szmat czasu tak naprawdę.
1: Sporo czasu, tak. Skończyłem liceum, to podejmowałem już studia, ale tata mnie zatrudnił u siebie w zespole i rzeczywiście szedłem taką ścieżką trochę jak w dużych korporacjach, że od najniższych szczebli aż osiągnąłem posadę realizatora, nadwornego realizatora dźwięku i nawet muzyka w pewnym momencie już później.
0: Marcin też jest muzykiem.
2: Tak, tak, jestem
0: perkusistą.
2: Cenię perkusistą.
0: Ksylofonistą.
2: Tak, tak. No, zahaczyłem trochę perkusję klasyczną, więc zdarza mi się grać na wibrafonie, ksylofonie. Głównym moim instrumentem jest perkusja. Perkusja jazzowa czy coś. Może trochę dygresja, ale ja miałem też właśnie tą przyjemność. Tomasz Stańko miał taką historię, nie pamiętam, który to był rok, czy 2017, czy coś. Była taka duża trasa po Europie. Giganci europejskiej trąbki. Właśnie tam był Tomasz Stańko, Enrico Rava, taki trębacz włoski. Giovanni Guidi, taki jego tam nadworny pianista i sekcja Stańki ze Stanów, czyli Gerald Cleaver, taki perkusista i Ruben Rogers, kontrabasista. I tam była taka sytuacja, że Stańko był świeżo po operacji tam kręgosłupa i nie mógł dźwigać za bardzo rzeczy, więc jego warunkiem, jednym z warunków przystąpienia do tej trasy było to, że nie będzie dźwigał żadnych ciężarów. I potrzebował jakiegoś asystenta, takiego trochę tragarza, / roadiego. Ja się załapałem na tą trasę. Myślę, że trochę przez to było łatwiej mu się zgodzić na to, żeby mnie tam wziąć na tę trasę, bo po prostu znał się dobrze z moim tatą, więc już oni przełamali lody, ja po prostu poszedłem do niego na spotkanie, piliśmy herbatkę na rozbracie i się...
0: Niesamowita historia.
2: Polubiliśmy i spędziliśmy właśnie też tam 20 chyba dni czy coś w trasie, w środku tej trasy byliśmy w Jarocinie i potem dużo w ogóle we Włoszech, wiesz, Umbria Jazz, Molde, North Sea Jazz Festival i tak dalej.
0: Historia.
2: No i fajnie, bo spędziłem, miałem zaszczyt właściwie, ja to tak widzę, zaszczyt spędzenia z nim trochę czasu i mega sobie cenię to doświadczenie.
0: Pracodawca Tomasz Stańko, pracodawca Stanisław Stojka. Niesamowite w ogóle po prostu. Co z dorobku taty wycenicie najwyżej? Jeżeli mielibyście wybrać jedną płytę, jedno nagranie. Ja wiem, że to jest trudne. Powiedzieliśmy przed chwilą o tym dorobku, o tym wszystkim, ale chciałbym, żeby każdy z was powiedział, za co Stanisława Stojkę ceni, jak go zapamięta muzycznie.
1: Naprawdę i mówię to, jestem tutaj totalnie szczery, no, że ja mam z wielu różnych płyt różne ulubione utwory. No, ostatnio Piotr Siedlaczek, który nagrywał z tatą wiele różnych płyt. Mój wielki mentor, w ogóle człowiek, który mnie skierował na drogę reżyserii dźwięku w ogóle. I on przysłał takie nagranie utworu Niebo oczekiwanie nasze w wersji angielskiej, czyli Heaven. Ze studia właśnie z Frankfurtu z 84 lub 5 roku w duecie. Tata na klawiszu takim z lat 80, takim electric piano, a Zbyszek Brysiak na beczkach po kapuście obłożonych skórą i on tam grał na perkusji. No i no super, no jak słyszę to nagranie, jak tata tam śpiewa i w ogóle no to jest dla mnie wspaniałe nagranie. Jest taka piosenka Do widzenia mówiliśmy, którą uwielbiałem. Bardzo lubię tryptyk rzymski, czasami go słuchać. Pamiętam tyle koncertów. Ja przecież z tatą przeszedłem przez 1000 albo więcej koncertów. Tysiące. No jak myśmy grali, no, zaokrąglając około 100 koncertów rocznie, 80 do 100 koncertów rocznie przez 14-15 lat, no to tak z 1500 koncertów zrobiłem z tatą. Ja jeździłem wszędzie, na solowe, w trio, z zespołem, z kwintetem, gościnne. Tak dużo słyszałem różnych wykonań. Nie wolno mnie zapytać o to, jaki ja. Ja traktuję jak swoje w zasadzie.
0: Marcin.
2: Moja odpowiedź będzie chyba krótsza. Trochę mi się zmienia, ale i mam parę faworytów.
0: No to
2: kocham na przykład nagranie z tej płyty Blue Blula, kocham nagranie Naima. To jest standard napisany przez Johna Coltrane'a. Więc Naima w ogóle bardzo ciężko było znaleźć takie wersje, w których jest tekst w ogóle. Bardzo ciężko i tata ma jakieś jedno z naprawdę nielicznych.

0: w ogóle chyba na świecie po prostu wykonań tej piosenki. No i niesamowite jest to nagranie, bardzo takie aksamitne i tata młody, świetny. No i dwie ulubione płyty, to jest Radioaktywny w całości i Akustik. No i jeszcze ostatnia rzecz, którą mogę wymienić, to trochę zabawne, ale ja zawsze byłem dumny jako dzieciak z tego, że tata śpiewa piosenki w Toy Story. Jakby to było jakiś taki... to nie jego piosenki, ale wiesz... Jakby to było ten...
1: To wracamy do tej wszechstronności.
2: No tam kilka generacji po Toy Story.
1: To zdecydowanie.
2: Ludzie, którzy nie znają nic taty, a znają to Toy Story. No
1: tak.
2: No. To super piosenka też. Nie ten. Jego, to była piosenka
1: Randy Newmana. Mhm. Randy Newmana. Wspominaliśmy Stanisława Sojka, wspominaliśmy Tomasza Stańko i przede wszystkim prezentowaliśmy nagrania z tejże płyty Sojka Stańko, Suita Zaduszna. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. To było specjalne wydanie Muzycznej Jedynki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziękuję wam za te wspomnienia.
0: Dzięki.
1: I mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie, że jeszcze przyjdzie nam z już pewnego, jeszcze większego dystansu spojrzeć i na ten dorobek, i na tych wspaniałych artystów. Marcin Sojka, Antek Sojka, Andrzej Tyszko. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To jedyne latające ssaki. Korzystają z echolokacji i śpią, wisząc głową w dół. W Lecie z Radiem, w przeddzień zbliżającej się nocy nietoperzy, fakty i mity na temat tych niezwykłych stworzeń. Naszym gościem będzie także archeolog w szpilkach, czyli Katarzyna Sobota-Liwoch, która opowie o swojej ostatniej wyprawie do Grecji.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
14: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na 1000

0: tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie mazowieckim na autostradzie A2 między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu Baranowa zderzyły się dwa auta osobowe i na 427 km w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas jezdni. Problemy także w Kujawsko-Pomorskiem. Nowe na Krajowej 10 między Toruniem a Bydgoszczą. Niedaleko Cierpic zepsuty autobus blokuje jeden z pasów na 303 km i z tego tytułu wprowadzono tam ruch naprzemienny. W województwie lubelskim nowe kłopoty z kolei na Krajowej 17 między Krasnystawem a Zamościem. W pobliżu miejscowości Krasne trwa akcja strażaków, gaszą pożar ciężarówki i na 158 km droga jest zablokowana, wytyczona objazd trasami lokalnymi. Problemy nowe także na Mazowszu, na Krajowej 50 między Mszczonowem a Górą Kalwarią. W Grójcu trwa protest społeczny i droga jest zablokowana na 149 km. Przygotowano także tam objazd drogami lokalnymi. Trwają utrudnienia na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty. Na 123 km po zderzeniu dwóch ciężarówek z autem osobowym droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Na Mazowszu problemy trwają na Krajowej 7 między Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim. W Palminach zderzyły się dwa auta osobowe i na 343 km w kierunku Warszawy podróżujemy zwężoną jezdnią. W Podkarpackiem z kolei wciąż problemy są na Krajowej 70 Centrójce między Pilznem a Jasłem. Po tym jak w Strzegodzicach zderzyły się dwa auta osobowe z ciężarówką, droga pozostaje zablokowana na 137 km i tam przygotowano objazdy drogami lokalnymi. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Mazowieckiem na trasie S8 pomiędzy węzłem Wypędy a węzłem Opacz przez Nowe Grocholice. Przejedziemy w obu kierunkach bez większych problemów. Śladów po utrudnieniach nie ma też na drodze krajowej numer 25. Na 191 km przestał obowiązywać ruch naprzemienny i bez przeszkód pokonamy odcinek między Strzelnem a Inowrocławiem.
6: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. O dymisję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego apeluje minister sportu Radosław Piesiewicz w prokuraturze w związku z aferą Zonda Krypto. Andrzej Poczobut zapowiada, że we wrześniu wraca do Grodna. Tej nocy zaćmienie księżyca. Minister sportu apeluje o dymisję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz został dziś zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto i doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury w Katowicach, która zamierza postawić mu zarzuty. Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia działań w sprawie zatrzymanego prezesa.
7: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Taki człowiek nigdy nie powinien prowadzić i być prezesem tak szanownej instytucji, jakim jest Polski Komitet Olimpijski.
6: A prokuratura jest w trakcie zabezpieczania kolejnych milionów złotych, które mają trafić do poszkodowanych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Cały czas te zgłoszenia wpływają, więc będziemy się starać tak zrobić, żeby jak najwięcej tych środków zabezpieczyć na poczet przyszłych odszkodowań.
6: Tymczasem ugrupowanie Rozwój Plus uruchomiło stronę internetową dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto. Chcemy sprawdzić gwarancję prezesa kryptogiełdy Przemysława Krala i jego obrońcy Romana Giertycha dotyczące odszkodowań dla klientów Zonda Krypto, deklaruje europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
9: Prosimy o zgłaszanie się do prokuratury.

0: Chcemy, żeby każdy z tych 30 tysięcy osób, które są pokrzywdzonymi, zgłosił się do prokuratury, a my będziemy pilnowali, żeby Giertych z Kralem oddali te pieniądze.
1: Na stronie poszkodowani Zonda zamieszczono wniosek do prokuratury o przyznanie statusu pokrzywdzonego przez upadłą giełdę kryptowalut, której klienci stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych. Andrzej Poczobut deklaruje, że we wrześniu wraca do Grodna na Białorusi. Jeden z liderów polskiej mniejszości pod koniec kwietnia został uwolniony z białoruskiego więzienia. Andrzej Poczobut był gościem specjalnym kampusu Polska Przyszłości. To naturalne, że człowiek chce wrócić do domu, mówił podczas spotkania z młodzieżą i podkreślał, że tam na Białorusi czekają na niego Polacy.
2: Jest mniejszość polska, jest Związek Polaków na Białorusi i ludzie czekają. A moje rozmowy z działaczami Związku Polaków bardzo często zaczynają się albo się kończą pytaniem, to kiedy ty już przyjedziesz? No. Także tak, ja planów nie zmieniam, tak jak mówiłem. Oczywiście, że we wrześniu wracam do Grodna.
1: 13 września w Grodnie odbędzie się zjazd Polaków na Białorusi. W Tybecie i Nepalu trwa akcja ratownicza po powodzi błyskawicznej. Najnowsze dane mówią o ponad 360 ofiarach śmiertelnych w Nepalu i ponad 1000 zaginionych. W Chinach zaginionych jest ponad 600 osób.
3: Przyczyną powodzi było oberwanie się potężnego masywu lodowego. Lawina błotna poruszała się z niezwykle dużą prędkością. Ludzie nie mieli szans na ucieczkę, mówi polskiemu radiu dr Bodha Rai Subedi, były konsul honorowy Nepalu w Polsce i prezes Fundacji Polsko-Nepalskiej.
4: Prędkość tej wody błotem napędzało jak najszybciej do wioski, do miasta i ludzie nie mieli szans uciekać.
3: Przed ratownikami stoi bardzo trudne zadanie, mówi himalaista i ratownik GOPR Piotr Krzyżowski.
5: Bardzo będzie utrudniony dostęp do niektórych miejscowości, bo one po prostu były umiejscowione wzdłuż rzek i tej głównej, która niosła tą ogromną, niszczącą falę.
3: Do Nepalu kierowana jest już pomoc z wielu krajów świata. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Amerykański Departament Stanu obiecał przekazać 500 tysięcy dolarów na wsparcie działań ratunkowych. Według ostatnich informacji w Nepalu zginęło co najmniej 63 obywateli amerykańskich. Tymczasem w Tybecie wzrasta zagrożenie kolejną katastrofalną powodzią. Chińskie służby ostrzegają, że zapora błotna, która powstała po środowej lawinie błotnej, może zostać przerwana. W jeziorze, które utworzyło się za zaporą, jest około 2 milionów metrów sześciennych wody. Wskutek deszczów i napływu wody z okolicznych lodowców w ciągu kolejnych 3 dni mogą tam napłynąć kolejne 3 miliony metrów sześciennych wody.
6: To są aktualności jedynki.
1: Tę noc warto zarwać. Po godzinie 3.20 rozpocznie się częściowe zaćmienie księżyca. Jak to zjawisko będzie wyglądać, wyjaśnia Łukasz Drzewoszewski z Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Astronomii.
7: Księżyc po prostu będzie wchodził w cień Ziemi, będzie troszeczkę ugryziony i w pewnym momencie będzie nawet wyglądał, jakby był w pierwszej kwadrze, a potem będzie go coraz mniej i ta zacieniona część nie będzie czarna, tylko będzie tak lekko czerwonawa.
1: Do obserwacji zaćmienia Księżyca, w przeciwieństwie do niedawnego zaćmienia Słońca, nie potrzeba okularów ochronnych. Jest to w pełni bezpieczne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy na ogół bezchmurnie, więcej nieco chmur tylko na zachodzie kraju. Temperatura od 9 stopni we wschodniej Polsce do 16 na zachodzie. Na obszarach podgórskich tylko około 8. Wiatr słaby na zachodzie, umiarkowany i porywisty.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa.

0: Muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki.
7: A oto instrukcja obsługi.
6: Wsiadamy,
7: zapinamy pasy,
6: wrzucamy jedynkę
7: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
6: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
7: Zapraszamy Marcin Kusy
6: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio.
5: Autopromocja.
1: Jedynka. To jest radio.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Papież zapewniał o modlitwie i duchowej bliskości z mieszkańcami Nepalu, dotkniętymi tragicznymi powodziami. Rodzina ma kluczowe znaczenie w walce z uzależnieniami, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma pożytku, mówił kardynał Grzegorz Ryś podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w Nepalu spowodowały ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa akcja ratunkowa. W związku z tragedią papież skierował telegram kondolencyjny podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
9: Ojciec Święty poleca duszę zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie. Zapewnia o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Modli się także za służby ratunkowe zaangażowane w trwającą akcję i dla wszystkich prosi o Bożą pomoc i opiekę. Czytamy w telegramie.
8: Problem narkotyków i werbowania młodych przez grupy przestępcze był tematem trzydniowego spotkania w Watykanie zorganizowanego przez Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej. Jego uczestników przyjął Leon XIV. Papież wskazał, że walka z uzależnieniami wymaga współpracy Kościoła, nauki i organizacji międzynarodowych, a osobom dotkniętym tym problemem potrzebna są obecność, troska i odbudowanie więzi rodzinnych.
10: La familia, que el Concilio Vaticano II la llamó justamente iglesia doméstica.
11: Rodzina, którą Sobór Watykański II słusznie nazwał kościołem domowym, jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie, otacza się je troską i ukierunkowuje ku przyszłości. Nie ma lepszej profilaktyki przeciw narkotykom niż dobra rodzina. Obecnie jesteśmy świadkami cierpienia wielu rozbitych rodzin z powodu zażywania narkotyków, przemocy, wciągania dziecka w działalność przestępczą, ubóstwa czy braku możliwości, które spychają ludzi na margines.
8: Także dziś papież przyjął na audiencji arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjusza apostolskiego Ugandy. W portalu Vatican News publikujemy także relacje na temat ostatniego dnia wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie oraz wywiad z kardynałem Pierbattista Pizzaballa na temat sytuacji na zachodnim brzegu.

0: Polaków uczestniczyło dziś we mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją około 60 kapłanów. W homilii metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o słudze wiernym i roztropnym, zatrzymując się nad znaczeniem służby drugiemu człowiekowi.
1: Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem, wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie. I to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Jedynka.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Jak zawsze przygotowałem dla Państwa trzy tematy. Dowiemy się, czy w wodach Morza Bałtyckiego jest głośno, a naukowcy teraz właśnie to badają. Poznamy założenia programu edukacyjnego Jak być zdrowym, no już za chwilę o AMD, czyli chorobie okulistycznej. Mam też dla Państwa zagadkę. Nagrodą za dobrą odpowiedź będzie 10 książek popularno-naukowych. Morskie stwory i ich walory. Oczywiście nagroda trafi dla tych, co dobrze odpowiedzą na zadane pytanie. A pytanie jest takie. Średnia głębokość Morza Bałtyckiego to około 55 metrów, co sprawia, że jest ono jednym z najpłytszych

mórz na świecie. Jednak jest miejsce o dużej głębokości i proszę podać, ile metrów ma w tym miejscu Morze Bałtyckie. Proszę też do odpowiedzi dopisać ze dwa zdania kreatywne na temat Morza Bałtyckiego. Odpowiedzi wraz z podanym do Państwa adresem proszę kierować nauka1@polskieradio.pl. Artur Wolski, zapraszam do wysłuchania Eureki, bo naprawdę warto.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Szacuje się, że w Polsce, proszę Państwa, na zwyrodnienie plamki żółtej związane to jest głównie z wiekiem, choruje około 1 miliona, nawet do 1 200 000 osób. No i co roku około 100 tysięcy mamy nowych zachorowań. AMD, bo tak w skrócie nazywamy to zwyrodnienie plamki żółtej, jest najczęściej diagnozowaną chorobą siatkówki. Warto wiedzieć, że jeśli nie rozpoczniemy leczenia odpowiednio wcześnie, to istnieje zagrożenie nieodwracalnej utraty widzenia bez możliwości przywrócenia wzroku. Więcej o AMD, diagnozowaniu i leczeniu opowie pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Grabska-Libere, która kieruje Kliniką Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie. Dodam, że od lat pani profesor aktywnie pracuje w Polskim Towarzystwie Okulistycznym. Była pani jego prezeską, jest także pani dyrektorem Banku Tkanek Oka w Warszawie i ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: Jakie są objawy zwyrodnienia plamki żółtej? No i od czego zależy, czy mamy postać tak zwaną suchą czy wysienkową, bo są dwie. I czy my sami możemy to jakoś, przynajmniej tak ogólnie sobie zdiagnozować, bo jest takie narzędzie.
2: Po pierwsze, musimy pamiętać o zwyrodnieniu plamki związane z wiekiem, jeżeli w rodzinie występowało takie schorzenie. To jesteśmy narażeni na tego typu schorzenie, chociaż to nie jest dziedziczne w stosunku 1:1, ale predyspozycje tak.
1: Ta plamka żółta to na siatkówce?
2: Plamka żółta jest na siatkówce.

0: To jest to miejsce, którym patrzymy najbardziej ostro. W oku, w centrum siatkówki. To jest miejsce, które pozwala nam na ostre widzenie po prostu. Jeżeli coś się dzieje, to widzenie natychmiast jest pogorszone.
1: Czyli ta plamka żółta, jeżeli zaczyna chorować, coś z nią się dzieje nie tak, to ten obraz będziemy mieli jaki?
0: Ale możemy go nie zauważyć przy ubocznym widzeniu. Właśnie o to mi chodzi. Że możemy zauważyć już na późnym etapie, że mamy taką ciemną plamę w centrum. Więc po 40 roku życia radzę popatrzeć raz na jakiś czas, raz jednym, raz drugim okiem i zrobić test Amslera, czyli to jest test, na którym jest kratka. Można zrobić kratkę z zeszytu, jeżeli nie mamy tej kartki. 10 na 10 centymetrów, podzielić na kratki i zrobić w środeczku kropeczkę.
1: Ten test w internecie
0: jest.
1: Ja sobie nawet wydrukowałam właśnie coś takiego na kartce i w środku jest taki też
0: kropeczka czarna. I patrzymy na tą kropeczkę i patrzymy osobno jednym, osobno drugim okiem właśnie, czy te linie są proste. Jeżeli linie się krzywią albo są zamazane, no to należy wtedy udać się do okulisty, bo to może, nie musi, świadczyć o tym, że mamy chorą plamkę żółtą.
1: No właśnie, pamiętajmy, że test Amslera to jest tylko taki wstęp diagnostyczny, a to nie jest narzędzie, które stwierdza jednoznacznie, czy mamy problem.
0: Nie, to już okulista sprawdza różnymi badaniami, badamy tomografii oka, polem widzenia, polem właśnie dotyczącym tylko plamki, angiografią fluorescyjnową, angio, OCT, no najróżniejsze badania.
1: Aż tyle badań się wykonuje.
0: Tak jest. Czasami tak, jeżeli musimy dojść jakby głębiej, żeby zobaczyć, gdzie jest uszkodzenie, gdzie jest tak zwane nowotwórstwo naczyń, ale najbardziej powszechnym i takim bardzo dobrym diagnostykiem to jest tak zwane OCT, czyli optyczna koherentna tomografia, tomografia siatkówki po prostu.
1: I co wtedy?
0: Wtedy widzimy na tym badaniu, że jest na przykład płyn pod siatkówką, bądź mamy złogi różne pod siatkówką, bądź niestety siatkówka jest zanikowa, ścieńczała, bo mamy dwie postacie AMD, postać wysiękową, tą, która natychmiast daje o sobie znać w danym oku i postać suchą, która stopniowo dochodzi do zaniku fotoreceptorów, czyli tych komórek, którymi patrzymy. I tutaj się na dzień dzisiejszy jeszcze nic nie da zrobić z tą postacią suchą, ale w EMA, w Europejskiej Agencji Leków, są już badania kliniczne prowadzone, które pozwalają na taką inżynierię genetyczną, na poprawę tego stanu. I to jest bardzo obiecująca terapia.
1: Ale to na razie śpiew to
0: na sucho. Na razie, ale są już w trakcie badań, więc myślę, że jeżeli sprawdzą się, to nie aż tak długo. Natomiast na postać wysiękową stosujemy już od dawna zastrzyki dogałkowe z preparatów tak zwanych anty-VEGF, czyli antyproliferacyjnych. I to jest skuteczne leczenie, ale we wczesnych etapach. W późnych etapach, gdzie już jest blizna, tak jak każda blizna, niestety nic nie możemy zrobić. I taki pacjent trwale nie widzi, tak jak pan redaktor wspomniał wcześniej.
1: No właśnie, a jak nic nie będziemy robić, to co?
0: To mamy taką czarną plamę przed okiem i widzimy tylko bokami. To nie jest tak, że mamy zupełnie czarny obraz, ale widzimy bokami. Ale to już jest nieostre widzenie. To jest widzenie dużych liter postaci, ale bokiem wtedy musimy głowę skręcić, obrócić, żeby coś zobaczyć. Centralnie nie pozwala nam to czytać po prostu.
1: A schorzenie, które nazywa się AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej, opowiedziała nam pani profesor Iwona Grabska-Liberek, która kieruje Kliniką Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym imienia Orłowskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję bardzo.

0: Lato to zawsze dobra pora do promocji zdrowego stylu życia. Proszę posłuchać relacji o tym, jak być zdrowym.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Dorota Kleszczewska, prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.
0: Czy jest w ogóle jakaś recepta, jak być zdrowym?
2: Oczywiście, że jest. Nawyki zdrowotne to jest to, co my staramy się zaszczepiać już mamom tak naprawdę, które są w ciąży, bo to, co jemy, czy się ruszamy, w jaki sposób spędzamy wolny czas, to oczywiście wszystko ma wpływ i możemy powiedzieć, że to jest ta dobra recepta, jeżeli te nasze zdrowotne nawyki pchają nas ku zdrowiu.
0: A no właśnie, tym bardziej, że jeżeli sami to robimy jako rodzice, to przecież dzieci to widzą, uczestniczą w tych zajęciach takich ruchowych, sami zaczynają też się ruszać, bo uczestniczymy rodzinnie. To jest pewnie też integracja rodzinna i dobry pomysł na spędzenie czasu, na rozwój, na dotlenienie się, czyli samo zdrowie.
2: To wszystko, co pan powiedział, to absolutna prawda i jak najbardziej jako eksperci Instytutu się pod tym podpisujemy. Co więcej, punkt imprezy nazywa się Zabiegana Mama. I nie bez przypadku, bo właśnie z obserwacji ekspertów Instytutu i z badań, które prowadzimy, wyszło, że tak naprawdę to styl i aktywność fizyczną rodzin kreują często mamy. Bo tata ten sport bardzo często indywidualnie uprawia, gdzieś wymykając się na jakieś swoje zajęcia sportowe, a te mamy zabiegane w życiu rodzinnym i zawodowym nie znajdują na to czasu. A jeżeli one są aktywne, to całe rodziny również razem z nimi. Więc z tym bardziej zachęcamy, żeby wszystkie mamy aktywne fizycznie były i z całymi rodzinami w ten sposób spędzały czas.
0: Wesoło, piknikowo. Bardzo proszę. Mama stanęła na start?
3: Tak. 1 kilometr przebiegłam. No przekuśtykałam.
0: Noga w ortezie, zabezpieczona, są kule i jakoś dało radę.
3: Dało radę. Jestem z siebie mega dumna. Ludzie po drodze bardzo mi gratulowali, tak, w wysiłku.
0: No pięknie, brawo. Czyli wspieramy fantastyczną akcję. Jak być zdrowym?

0: Oczywiście, że tak.
1: A na co dzień też troszkę się biega?
0: Biegam 2 razy w tygodniu przynajmniej, jak mam czas, tak? Bo mam 2 małych dzieci, jestem sama. Dzieci nie lubią biegać, dzieci na hulajnogach.
1: A, jak się jeździ na hulajnogach w czasie
2: takiej... Super.
1: Super?
2: No.
1: Mama o kulach, ale idzie i biega, a wy na hulajnogach?
2: No.
1: Tak? A tobie jak? Pięknie umalowana buzia. Też dobrze było?
2: Tak.
1: To brawo, to życzymy zdrowia i takiego samozaparcia.
2: Ja teraz bym z chęcią poszedł na skatepark albo na pump track.
1: No proszę, jak się dzieciaki rozkręciły.
3: I pięknie, upalnie, słoneczne lato, ale w tym roku idealna. Idealna pogoda dla spędzenia weekendu na świeżym powietrzu.
1: Żebyśmy zapamiętali, żeby być zdrowym, to co polecają nam specjaliści, naukowcy i mądrzy ludzie z Instytutu Matki i Dziecka, to rano jak wstajemy, przede wszystkim kilka minut takiej porannej gimnastyki. Nie wychodzimy z łóżka, tylko minuta, dwie takiego przeciągania się jak kot, żeby ten nasz organizm się przyzwyczaił do nowej funkcji, którą mu chcemy dać. No i potem w ciągu dnia aktywność, czyli nie windy, chodzimy. Dobrze jest, proszę powiedzieć, zamontować sobie w naszych smartfonach, w komórkach taką aplikację, która mierzy kroki?
3: Dokładnie tak. Ja bym powiedziała tak, motywacja do aktywności fizycznej każda jest dobra i dla każdego indywidualna. Więc dla jednych na pewno to działa, dla innych działa coś innego i na przykład partner do biegania czy koleżanka, która wyciągnie z domu, ale
1: albo
3: to jak
1: ktoś
3: najbardziej.
1: Ze szkoły, znajomy, prawda, uczeń, koleżanka, kolega?
3: Jak najbardziej i tutaj zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, no te 60 minut dziennie aktywności fizycznej bardzo mocno polecamy, takiej umiarkowanej, ale do tego 3 razy 60 minut jednak tej intensywnej, takiej z przyspieszonym tętnem, z oddechem przyspieszonym, czyli właśnie pobiegać, pochodzić po schodach, pojeździć szybko na rowerze.
1: Zresztą jak rozmawiałem z mamami, które brały udział w tym biegu, to takie malutkie dzieci, którym może trudno byłoby chodzić, wystartowały na hulajnogach.
3: Tak, nie jest to maraton profesjonalny, tylko właśnie szczycimy się tym, że jest to maraton dla wszystkich, czyli również dla tych, co biegną w wózkach, dla tych, którzy nie mają siły i wspierają się hulajnogami albo rowerkami, więc tu jak najbardziej.
1: No właśnie, o rowerku mowa. Powiedz, jak masz na imię, bo dojechałeś do nas na takim drewnianym, ślicznym rowerku. Jak masz na imię?
4: Kuba.
1: Kuba. I jeździsz, Kubusiu, na rowerku?
4: Tak.
1: Jak daje się radę szybko jeździć i poznawać świat?
4: Tak.
1: A lubisz jeździć na rowerku?
4: Tak.
1: A dużo jeździsz na rowerku?
4: Tak.
1: A pochwal się, masz jakiś piękny medal taki na sobie. Za co ten medal?
4: Za biega.
1: Za bieganie? A biegałeś czy na rowerku jechałeś?
4: Jechałam na roweru.
1: No i pięknie. Cieszysz się z tego medalu?
4: Tak.
1: To jest takie olbrzymie wyróżnienie za twoją aktywność fizyczną, tak?
4: Tak.
1: Kuba cały szczęśliwy, zadowolony, odjechał zwiedzać dalej sobie okolice na tym rowerku. Jednym słowem pamiętajmy, żeby tę godzinę wygospodarować na to, żeby się ruszać, bo jak się nie będziemy ruszać, to...
3: To niestety nie będziemy zdrowi. I to, co widzimy, to i dusza, i ciało zyskuje, jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, endorfiny nam poprawiają samopoczucie również, więc zachęcamy.
5: Widziałem też na trasie biegu kilka osób, które wydawało mi się, że mogły być w wieku 60 kilku, bądź nawet 70 lat, także tego typu inicjatywy są absolutnie wskazane i są przeznaczone właściwie dla wszystkich.
6: Startowałam z dziećmi, 8-letnią Milenką.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
6: Mężusiem, który gdzieś biega i...
2: Mężusiem.
6: Mężusiem też i dzidziusiem w brzuszku.
1: Proszę, razem stanęliście na start.
6: Tak, i bardzo sobie chwalimy.
1: Czyli warto jest o to zdrowie dbać i to jest dobra recepta,
6: warto.
1: Czyli ruszać się.
6: Warto, tym bardziej, że ja sama mam cukrzycę typu pierwszego.
1: Wszystkiego dobrego.
6: Dzięki bardzo.
1: I nasi eksperci z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, pani doktor.
7: Alicja Karnej, pediatra.
8: Tomasz Maciejewski, ginekolog, położnik.
1: Proszę państwa, jak ruch wpływa na nasze zdrowie? Bo mamy już na to chyba dowody naukowe, pani doktor.
7: Absolutnie tak. Przede wszystkim bardzo dobrze wpływa na nasz układ kostno-stawowy, mięśniowy, nasze serce, mózg, na wszystko, można powiedzieć.
1: Czyli właściwie ćwiczyć i ruszać się powinniśmy, panie doktorze, już od samego startu życiowego, bo nawet mama, która jest w ciąży, jeżeli zażywa ruchu, to dla niej i dla jej dziecka chyba to samo zdrowie.
8: Oczywiście, no, ciąża nie jest przeciwwskazaniem dla ruchu, wręcz przeciwnie, powinniśmy aktywność ruchową utrzymywać, oczywiście dostosowaną do

do czasu trwania ciąży, ale też wiemy oczywiście, że kobiety, które w czasie ciąży się są aktywne i przed ciążą i w ciąży, również będą aktywne po ciąży, a to też przeniesie się na ich dzieci, bo one zaszczepią ten zapał do ruchu swoim dzieciom również.

0: Czy Bałtyk jest głośnym morzem? To właśnie badają naukowcy i o tym opowiem za chwilę.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Cisza to biologiczna potrzeba, która jest niezbędna, proszę Państwa, dla zachowania równowagi w ludzkim organizmie. Zbyt wysoki poziom hałasu ma udowodniony niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. A co się wtedy dzieje? Mamy kłopoty z koncentracją, pogarszają się procesy pamięciowe, źle śpimy, co skutkuje spadkiem regeneracji organizmu, na przykład po stresie czy przemęczeniu. A długotrwała ekspozycja na hałas prowadzi także do nieodwracalnego ubytku słuchu, ale także i do kłopotów z układem sercowo-naczyniowym, co zwiększa podatność na rozwój nadciśnienia tętniczego, zwiększa się ryzyko zawału serca i udarów. Tak więc, jak pokazują badania, hałas jest silnym stresorem środowiskowym. Tyle tytułem wstępu, bo okazuje się, że hałas szkodzi nie tylko ludziom. Naukowcy postanowili zbadać wpływ hałasu na dobrostan życia w morzu. I o tym teraz Państwu opowiemy. Przedstawiam naszą ekspertkę. Jest z nami w gdańskim studiu Polskiego Radia pani dr Iwona Pawliczka. Pani jest kierownikiem stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry. Stacja mieści się w Helu, a to Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
0: W warunkach fizjologii zwierzęta żyjące w morzu wydają dźwięki. To taki swoisty język komunikacji. Jaką informację niosą te dźwięki dla zwierząt żyjących w morzu?
2: Nawiązując trochę do tego wstępu, który pan redaktor zrobił o tym, jak nam może szkodzić hałas,

0: to teraz wyobraźmy sobie, że zwierzęta żyjące pod wodą, w wodzie, a do takich przede wszystkim należą walenie, które właściwie całą komunikację, orientację, kontakt z innymi osobnikami swojego gatunku kładą właśnie na bark słuchu i słyszenia się nawzajem. One się porozumiewają za pomocą dźwięków, ale także wykrywają przeszkody, także polują za pomocą dźwięku. No tutaj przywołam choćby echolokację, charakterystyczną właśnie dla waleni uzębionych i na przykład dla naszego bałtyckiego morświna. I generalnie one się nie widzą oczami, one nie widzą ryb oczami, ale je słyszą poprzez właśnie odbite od nich echo na skutek wysyłanej fali dźwiękowej. I to wszystko, co może je spotkać właśnie na skutek hałasu podwodnego, hałasu, czyli dźwięku, który jest szkodliwy, może nie tylko spowodować ich na przykład chwilowe ogłuszenie, ale może też spowodować utratę kontaktu chociażby pomiędzy matką a dzieckiem, może spowodować wypłoszenie z żerowiska czy z siedliska, ale może też spowodować uszkodzenie narządu słuchu, a wręcz śmierć, jeśli jest to hałas pochodzący z bardzo silnego źródła i bardzo blisko morświna.
1: Czyli już wiemy, że wysoki poziom hałasu może tym zwierzętom w poważny sposób zagrażać, nawet prowadzić do ich śmierci. A co jest źródłem podwodnego hałasu?
0: To jest chociażby ruch statków, bardzo intensywny na Morzu Bałtyckim, ale również jest on intensywny już od długiego czasu, w związku z tym taki hałas ciągły, którego właśnie przykładem jest i może być ruch statków, jest hałasem, do którego zwierzęta mogą się stopniowo przyzwyczaić. Gorszy jest tak zwany hałas impulsowy, czyli nagły, bardzo szybki i bardzo silny. I tutaj no, warto zacząć od wszelkich infrastruktur takich hydrotechnicznych budowanych w wodzie. To mogą być coraz bardziej popularne i coraz bardziej intensywnie stawiane wiatraki, farmy wiatrowe na morzu z bardzo głośnym wbijaniem w dno pali, które utrzymują potem takie pojedyncze wiatraki. To mogą być działania wojskowe, na przykład detonacje ładunków pod wodą. Mogą być także poszukiwania, na przykład sejsmiczne, które służą właśnie do sprawdzania w dnie, czy mamy tam jakieś bogactwa naturalne.
1: Ale pewnie i turyści, którzy uwielbiają, szczególnie latem, jeździć na bardzo hałasujących skuterach wodnych.
0: Tak, dokładnie. Chciałam na końcu o tym powiedzieć, bo no, każdego z nas dotyczy.
1: A czym jest pani doktor efekt maskowania dźwięków i jaki jest tego skutek?
0: Maskowanie, czyli zagłuszanie tego naszego dźwięku o takiej samej częstotliwości, który powoduje, że stajemy się niesłyszalni albo powoduje, że nie odbieramy właśnie tego echa odbitego w przypadku zwierząt, które używają echolokacji. Więc bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że zwierzęta przede wszystkim kompletnie tracą orientację przy takim efekcie maskowania ich naturalnych dźwięków i orientację i również zdolność komunikowania się między sobą.
1: Żeby poznać poziom hałasu w Morzu Bałtyckim, prowadzony jest w tej chwili specjalny projekt badawczy.
0: Ten nowy projekt, który mam nadzieję rozpoczniemy już w tym roku, projekt, który nazywa się w skrócie Quiet Waters, jest skupiony i poświęcony właśnie hałasowi, który tworzony jest przez łodzie rekreacyjne, czyli te małe motorówki, skutery, pontony, riby, wszystko to, co się porusza właśnie po tej płytko-wodnej strefie i służy do celów rekreacyjnych. Po właśnie zbadaniu tego hałasu z dużych statków teraz postaramy się sprawdzić i również przygotować taki model, jak wygląda poziom tego hałasu, jak wygląda jego rozprzestrzenianie się i będziemy badać ten hałas w miejscach, które są o specjalnym znaczeniu dla nas Polski, dla Szwecji, dla Litwy, bo w tych trzech krajach będą takie poligony wyznaczone. My zdecydowaliśmy się

0: ją zbadać ten hałas w Zatoce Puckiej, właśnie z racji tego, że tam latem mamy no, ogromny natłok wszystkich jednostek motorowodnych i również wiemy, że są tam całorocznie obecne morświny. Więc chcemy zbadać jedno i drugie, ale także zaproponować pewne środki, które będą mogły zminimalizować właśnie ten poziom hałasu.
1: A o hałasie dzisiaj w Eurece i jego badaniach w morzu opowiedziała dr Iwona Pawliczka. Pani jest kierownikiem stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry. Przypomnę, stacja mieści się w Helu, a to Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję pani doktor.
0: Bardzo dziękuję.
1: Artur Wolski, to już wszystko w dzisiejszej Eurece. Przypominam o pytaniu konkursowym. Dla 10 osób, które napiszą dobre odpowiedzi okraszone kreatywnym opisem Morza Bałtyckiego, wystarczą dwa zdania, czeka książka popularno-naukowa Morskie stwory i ich walory. A pytanie jest takie. Średnia głębokość Morza Bałtyckiego to około 55 metrów, co sprawia, że jest ono jednym z najpłytszych mórz na świecie. Jednak jest miejsce o dużej głębokości i proszę podać, ile metrów ma w tym miejscu Morze Bałtyckie. Proszę też do odpowiedzi dopisać ze dwa zdania kreatywne na temat Morza Bałtyckiego. Na odpowiedzi wraz z podanym do państwa adresem proszę kierować pod nauka1@polskieradio.pl. A jutro Eurekę poprowadzi Katarzyna Kobylecka. Artur Wolski, dziś mówię państwu, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Hospicjum to też życie. To jest takie hasło, które bardzo obrazuje taką naszą hospicyjną codzienność.
2: Michał Błoch, lekarz specjalista

0: pediatrii, dyrektor medyczny w Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
1: No, w której chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wydłużyć czasu, który pozostał pacjentowi, natomiast jesteśmy w stanie maksymalnie podnieść jakość jego życia, a więc to, żeby zczerpał z tego życia pełnymi garściami. I chyba nie ma pracownika hospicjum, na którego

0: Rodziców z Dolnego Śląska. Prowadzi hospicjum domowe i hospicjum perinatalne. Oferuje opiekę wytchnieniową, zarówno stacjonarnie, jak i w dwóch domach opieki wytchnieniowej.
1: Naszym hasłem przewodnim od wielu, wielu lat jest hasło Pomóż póki jestem.
0: Beata Hernik-Janiszewska, prezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
1: Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy pomagać rodzinie, dziecku hospicyjnemu, to pomagać tu i teraz. Osobiście uważam, że pomoc medyczna w XXI wieku jest standardem. To nie jest żaden fajerwerk, żeby nie bolało, nie było głodno, chłodno. Ważne jest, żeby dziecku pomóc i pokolorować właśnie ten świat. Pomóc być dzieckiem, póki jest. Na tyle, na ile dany przypadek choroby pozwala. Chcemy, aby dziecko dziecięcym życiem żyło, żeby mogło pójść na spacer, mogło pójść do kina, puszczać bańki mydlane, żeby mogło pogłaskać psa, żeby nawet mogło wypić łyk Coca-Coli, co dla niektórych jest ogromnym fanem. Więc my na taką dziecięcość pozwalamy, a nawet o nią bardzo się staramy.
0: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie hospicjumwroc.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: To jedyne latające ssaki. Korzystają z echolokacji i śpią, wisząc głową w dół. W lecie z radiem, w przeddzień zbliżającej się nocy nietoperzy, fakty i mity na temat tych niezwykłych stworzeń. Naszym gościem będzie także archeolog w szpilkach, czyli Katarzyna Sobota-Liwoch, która opowie o swojej ostatniej wyprawie do Grecji.
4: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Słyszysz? To Góry Izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km. Mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj. Przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował.

0: Halował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: No kto, no wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Kamil Olak, poważne problemy na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między Grodziskiem Mazowieckim a Wiskitkami. W dwóch miejscach na 420 i 427 kilometrze wypadki na wysokości węzła Wiskitki. Zderzyło się 5 aut osobowych i zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. 7 kilometrów dalej na 427 kilometrze na wysokości Baranowa zderzyły się z kolei 2 auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Problemy trwają na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty. Na 123 kilometrze w kierunku Wrocławia jezdnia jest zablokowana po zderzeniu 2 ciężarówek i auta osobowego. W Kujawsko-Pomorskiem problemy wciąż na Krajowej 10 między Toruniem a Bydgoszczą. Na wysokości Cierpic zepsuty autobus blokuje częściowo jezdnię na 303 kilometrze i tam poruszamy się naprzemiennie. Województwo lubelskie, tu problemy pojawiły się na Krajowej 17 na odcinku Krasny Staw-Zamość. Na 158 kilometrze trwa akcja służb. Strażacy gaszą pożar ciężarówki i droga jest zablokowana. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Na południu Polski w Lubelskiem problemy też na Krajowej 63 między Radzeniem Podlaskim a Sławatyczami w pobliżu miejscowości Derewiczna. Na 347 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Tam auto osobowe potrąciło rowerzystę. W Podkarpackiem problemy na Krajowej 73 między Pilznem a Jasłem w pobliżu Strzegodzic. Na 137 kilometrze droga jest zablokowana po zderzeniu 2 aut osobowych i ciężarówki. W Małopolsce z kolei problemy są na Krajowej 75 między Nowym Sączem a w pobliżu miejscowości Czchów na 35 kilometrze auto osobowe zderzyło się z dostawczym i motocyklem i tam poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na Krajowej 7 między Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim oraz na drodze krajowej numer 50 między Mszczonowem a Górą Kalwarią.
2: Jest 20. To program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prezes PKOL-u na przesłuchaniu w prokuraturze Radosław Piesiewicz prawdopodobnie usłyszy zarzut płatnej protekcji. Rosyjski atak na centrum handlowe w Charkowie, są ranni i ofiara śmiertelna. Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany na listach bezpłatnych leków. Jakie? O tym opowie nasza reporterka. Jakie zarzuty usłyszy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Radosław Piesiewicz, zatrzymany dziś przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jest przesłuchiwany przez prokuraturę w Katowicach. Śledztwo ma związek z aferą Zonda Krypto i powiązaniami szefa PKOL-u z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Według mediów Piesiewicz otrzymał od Krala luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. Szczegóły Michał Makowski.
5: Prokuratura najprawdopodobniej zamierza postawić Piesiewiczowi zarzuty dotyczące płatnej protekcji, czyli powoływania się na wpływy. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Według doniesień medialnych Radosław Piesiewicz miał obiecywać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, do tego utrzymywał, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek Patek Filip gotówką w ratach. Nie wiemy, czy tak było. Prezes PKO nie ma obowiązku składania urzędowych oświadczeń majątkowych. Tymczasem prokuratura do tej pory zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
2: Jesienią 2025 roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Po upadku giełdy kryptowalut w kwietniu 2026 roku PKOL przestał otrzymywać przelewy od Zonda Krypto, a logo firmy zniknęło z Centrum Olimpijskiego imienia Jana Pawła II. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To skutek ataku Rosjan na centrum handlowe w Charkowie. W budynek uderzył dron. Trwa akcja ratownicza. Ugaszono pożar, który wybuchł po ataku. Ukraińskie władze uznały to uderzenie za akt terroru wymierzone w obiekt cywilny. Tymczasem ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali, by Unia Europejska powróciła do kwestii użycia zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy. W ich ocenie unijna pożyczka

0: wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy. To agresor musi zapłacić za konsekwencje swojej agresji, skomentował szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Będą zmiany na listach bezpłatnych leków. Od jutra wejdzie w życie zarządzenie, które daje Ministerstwu Zdrowia możliwość negocjowania cen medykamentów z firmami farmaceutycznymi. Resort zapewnia, że leki nie będą wykreślane z listy.
1: Często leki oryginalne, których ochrona patentowa już wygasła, nadal są kilkukrotnie droższe niż ich odpowiedniki. Firmy farmaceutyczne mają więc być zapraszane do obniżania cen, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Nie planujemy usuwania żadnych leków z list leków darmowych.
1: Główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak wyjaśnia, że lek generyczny zawiera tę samą substancję czynną i ma takie samo działanie jak oryginalne.
3: Jest przede wszystkim lekiem równorzędnym. Jest lekiem, który ma ten sam profil bezpieczeństwa, efektywności.
1: Według szacunków resortu zdrowia na darmowe leki dla seniorów w ubiegłym roku NFZ przeznaczył 9 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Jutro pogrzeb generała Mirosława Różańskiego. Oficer Wojska Polskiego i parlamentarzysta zostanie pochowany w Międzyrzeczu w województwie lubuskim. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Generał Różański zostanie pochowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Ja będę uczestniczył w tym pogrzebie, będą uczestniczyć dowódcy na czele z dowódcą generalnym, z panem generałem Markiem Sokołowskim.
0: Mirosław Różański był senatorem 9. kadencji. W latach 2015-17 pełnił funkcję dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Generał zmarł w poniedziałek w wieku 63 lat. Ekologiczna bomba zegarowa zniknie z Głogowa. Miasto podpisało umowę na usunięcie niebezpiecznego składowiska. To około 3600 ton odpadów, w tym materiały ropopochodne i rozpuszczalniki. Pierwsze odpady mają zostać wywiezione do końca grudnia, a cały teren uprzątnięty do jesieni przyszłego roku. O usunięcie toksycznych śmieci miasto zabiega od 8 lat, mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.
6: Doczekaliśmy się wreszcie, doprowadziliśmy do tego, że te pieniądze się pojawiły. Wyłoniliśmy firmę. Mniej więcej za kwotę 17 milionów złotych zostanie to składowisko zutylizowane.
0: Właściciel nielegalnego składowiska w Głogowie został skazany na 6 lat więzienia, także za pożar odpadów w Jakubowie i skażenie środowiska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Jagiellonia Białystok awansowała do Ligi Europy. Dziś w rewanżu z Iberią Tbilisi wygrała 2-1. W kwalifikacjach do Ligi Konferencji Górnik Zabrze przegrywa w drugiej połowie z Monako 0-2. Raków Częstochowa gra u siebie z Hajdukiem Split i też przegrywa 0-1. Rozpoczyna się mecz Lecha z FC Tyn. Pierwszy mecz 7-0 dla Kolejorza. Rewanż wydaje się formalnością. Polskie siatkarki pokonały Niemki 3-0 w rozegranym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, 18, zdobyła Magdalena Stysiak. Polki już wcześniej zapewniły sobie awans do 1/8 finału, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
8: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące. Na pewno Niemki też nie miały łatwo, bo grały 3 dni z rzędu, także na pewno byłyśmy na większej świeżości, ale to my to dowiozłyśmy. No i Magdalena Stysiak kończąca oczywiście asem, to wisienka na torcie i ja dzisiaj, no trzeba przyznać, Magdalena była niezawodna.
7: Jutro o 18:00 mecz o pierwsze miejsce w grupie A, Polska-Turcja. Nasi tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlamowego US Open. Iga Świątek zmierzy się z Chinką Xi Wang. Maja Chwalińska trafiła na Amerykankę Taylor Townsend, Magdalena French zagra z inną reprezentantką gospodarzy Iwą Jowicz, a Magdalinet poczeka na rywalkę wyłonioną z kwalifikacji. W turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz trafił na Bośniaka Damira Dżumhura. Kamil Majszak zagra z Serbem Hamadem Medjedowiczem. Turniej główny rozpocznie się w niedzielę. A polska czwórka podwójna mężczyzn awansowała do finału wioślarskich Mistrzostw Świata w Amsterdamie. Polacy startujący w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zajęli 3 miejsce w swoim półfinale. Najlepsi okazali się Włosi przed Holendrami. Finał czwórek podwójnych zaplanowano na sobotę.
4: Pogoda.
0: Noc będzie pogodna, lokalnie mgły ograniczające widoczność do około 300 metrów. Temperatura minimalna od 5 stopni w Kotlinach Karpackich.

0: 7 miejscami na wschodzie i południu, do 17 na zachodzie i nad morzem. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Rozległy wyż z centrum 1028 hektopaskali nad północną Norwegią powoli odsuwa się na wschód. Niż z rejonu Wysp Brytyjskich pogłębia się i również przemieszcza na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę i Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 5 do 6, wzrastający na 6, w porywach 7. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5, wzrastający na 5 do 6. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, w porywach 6, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 3 do 4, w porywach 5, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, rano możliwe zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni 6, w porywach do 8, od zachodu powoli słabnący na 4 do 6, w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni 5 do 6, wzrastający na 6, w porywach do 8.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra, połączone siły. Dzisiaj musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tu jest muzyka.

To była piosenka z Kalinką. Halina Kunicka śpiewała. Tu jest muzyka, ale z dopiskiem piosenka musi posiadać tekst. W czwartki przedstawiam wam dorobek różnych autorów, różnych polskich piosenek. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie Jan Zaleski, który zmarł w 2012 roku. Dzisiaj miałby urodziny. Wydaje mi się, że jest to autor trochę niedoceniany, autor płodny. Bardzo wiele jego piosenek było popularnych w tych czasach, kiedy powstawały, a teraz, jak sądzę, no już nie pamiętamy o Janu, o Janie, Boże, przepraszam, o Janie Zalewskim i dlatego przypomnę parę tych takich no hitów, co tu dużo mówić, o których zapomnieliśmy, no bo cofamy się do lat 60., do takich artystek właśnie jak Halina Kunicka, czy na przykład

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapytałam, chcesz? Powiedziałeś, chcę ustaręć. Jedna noc, druga noc, trzecia noc. Coś mówiłeś i ja mówiłam coś. Przez trzy dni.

Joanna Rawik, Nie z każdej mąki będzie chleb. Słuchamy dzisiaj piosenek z tekstami Jana Zalewskiego, bardzo popularnego autora w latach 60. Bardzo uniwersalnego, potrafił pisać takie właśnie teksty jak ten zaśpiewany przez Joannę Rawik. Poważny, Nie z każdej mąki będzie chleb. Ale też ma na swym koncie dużo takich bardziej frywolnych, wesołych piosenek, w których specjalizował się pewien duet. A ten duet nazywa się Danuta Rin i Bogdan Czyżewski.

Słuchaliśmy przed chwilą duetu Danuta Rin i Bogdan Czyżewski. Bardzo wtedy, w latach 60. to było popularnego, ale nie istniał długo ten duet. Okazało się, że osobą bardziej taką energiczną i idącą do przodu, co zresztą było widać i słychać, była Danuta Rin. I to Danuta Rin zrobiła karierę, a o Bogdanie Czyżewskim jakoś bardzo szybko zapomnieliśmy. A już za chwilę będzie nagranie przepięknej piosenki. Pamiętam, że bardzo mi się ona podobała. Były to moje wczesne bardzo lata słuchania Polskiego Radia, ale kiedy ten utwór pojawiał się na antenie, tak jakoś lepiej się robiło człowiekowi na duszy i sercu.

Jerzy Połomski, bo borsuki już śpią. I teraz piosenka mniej więcej też z tamtego czasu. Piosenka bardzo ważna dla artystki, która wówczas debiutowała. Zaczynała nagrywać pierwsze piosenki w polskim radiu i ta, którą myślę, że miała szczęście, że otrzymała do nagrania, w jakiś sposób zaważyła na jej sposobie interpretacji utworów i na tym, że słuchacze ją polubili, a ta artystka to Zdzisława Sośnicka, Dom, który mam.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w jedynce piosenka musi posiadać tekst, czyli przedstawiamy dorobek autorów słów polskich piosenek. Trzeba powiedzieć, że przygotowując tę audycję, bardzo często myślę o tym, że no naprawdę nie jest źle z tymi autorami, że polska piosenka ma szczęście do tekstów. No oczywiście nie wszystkie piosenki mają szczęście do tekstów, ale tutaj w naszej audycji tak, bo wybieramy teksty tych autorów, którzy potrafią pisać, a jest ich naprawdę wielu i wiele z tych nazwisk zasługuje na to, by je powtarzać. I dzisiaj właśnie powtarzam to nazwisko. Jan Zalewski miałby 96 urodziny. Jan Zalewski dzisiaj nie żyje od wielu lat, ale te piosenki z jego tekstami jakby nie straciły na walorach swoich. Słychać, że są świetnie napisane, że nie kłócą się z muzyką i że artystom łatwo się je śpiewa. Przepraszam, a mnie się trudniej mówi, za co bardzo przepraszam. Teraz będzie jeden z większych przebojów z tekstem Jana Zalewskiego, no bo zaśpiewa go Anna German w latach 60. i później niezwykle popularna polska piosenkarka o wielkich możliwościach głosowych. Będzie to Greckie Wino.

Skąd to greckie wino w piosence Anny German? Myślę, że z powodu popularności tego filmu. Ale tak słuchałam tej piosenki, tego nagrania i czystość głosu Anny German i sposób interpretacji, dzięki także temu, że mam słuchawki na uszach, po prostu są naprawdę niesamowite. Nic dziwnego, że cieszyła się tak dobrą renomą i że mówiono, że mogłaby zrobić karierę w świecie, może przynajmniej w Europie, czego zresztą próbowała, ale to by nie były czasy, żeby polscy artyści wyjeżdżali i robili karierę na tak zwanym Zachodzie, mitycznym wówczas dla nas Zachodzie Europy, chociaż Anna German naprawdę miała wszelkie atuty, żeby tam zachwycać swoim głosem. A teraz zupełnie inna piosenka, bo będzie ją śpiewał aktor i to jest piosenka, która kiedyś była bardzo popularna. Gustaw Ludkiewicz, Katarynka.

Wymyśliłam cię, jeden z pierwszych wielkich hitów Ireny Jarockiej. Irena zawsze mówiła, że gdyby nie ta piosenka, być może kariera jej nie potoczyłaby się tak lekko, łatwo i przyjemnie i nie stałaby się tak znaną piosenkarką, jaką już po zaśpiewaniu kilku

kilku utworów była. No, na pewno w tym pomagała wielka uroda tej artystki. Tak ją zapamiętałam jako przepiękną kobietę. Bohaterem dzisiejszej audycji jest Jan Zalewski. Miałby dzisiaj urodziny. To był bardzo znany 96. To bardzo był znany i ceniony autor lat 60. i 70. Potrafił pisać piosenki takie charakterystyczne, ale także i przeboje. Potrafił pisać dla Jarockiej, ale także na przykład dla Ireny Santor. Często się zdarzało, że te jego teksty miały taki walor trochę jakby folkowy. Mówił, że bardzo lubił polski folklor i że to mu pomagało także w pisaniu tekstów. Czytałem kiedyś dawno temu wywiad z Janem Zalewskim. No to teraz właśnie Irena Santor i Mazurek Mazureczek.

Mazurek, Mazureczek. Myślę, że sama Irena Santor pochwaliłaby siebie za wykonanie, bo to był naprawdę karkołomny tekst do zaśpiewania. No ale Irena Santor słynie z dobrej dykcji. A my dzisiaj słuchamy, a właściwie słuchaliśmy, bo jeszcze tylko jedna piosenka pozostała nam do posłuchania, tekstów Jana Zalewskiego, trochę zapomnianego, a niesłusznie, autora, który miałby dzisiaj urodziny, współpracował z Polskim Radiem i pisał teksty dla bardzo wielu artystów tamtych lat. I jeszcze jeden na pożegnanie. To sprawił Rytm, Andrzej Dąbrowski, Maria Szabłowska. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To jedyne latające ssaki. Korzystają z echolokacji i śpią, wisząc głową w dół. W Lecie z Radiem w przeddzień zbliżającej się Nocy Nietoperzy fakty i mity na temat tych niezwykłych stworzeń. Naszym gościem będzie także archeolog w szpilkach, czyli Katarzyna Sobota-Liwoch, która opowie o swojej ostatniej wyprawie do Grecji.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Kamil Olak, nowe problemy w Dolnośląskiem na autostradzie A8 na wysokości węzła Wrocław Południe. W pobliżu Bielan Wrocławskich na 6 kilometrze zderzyły się 3 auto osobowe i zablokowany jest lewy pas ruchu na łącznicy zjazdowej z A8 na A4 w kierunku Katowic. A na A4 w Dolnośląskiem nadal problemy między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty. Po tym jak na 123 kilometrze dwie ciężarówki zderzyły się za

0: autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na autostradzie A2 z kolei w województwie mazowieckim są problemy w dwóch miejscach, między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki. Na 420 km zderzyło się 5 aut osobowych i tam zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Natomiast na 427 km po zderzeniu dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku stolicy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Nadal są problemy w Lubelskiem na Krajowej 17 między Krasnystawem a Zamościem w pobliżu miejscowości Krasne. Strażacy gaszą pożar ciężarówki i na 158 km droga jest zablokowana. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. W Lubelskiem problemy też wciąż na drodze krajowej numer 63 na odcinku Radzyń Podlaski i Słowatycze w pobliżu miejscowości Derwiczna. Auto osobowe potrąciło rowerzystę i na 347 km poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na krajowej 10. Między Toruniem a Bydgoszczą jedziemy już bez przeszkód. Na 303 km przestał obowiązywać ruch naprzemienny. Problemy skończyły się też w województwie podkarpackim na krajowej 73 między Pilznem a Jasłem. Przez Strzegodzice bez przeszkód przejedziemy w obu kierunkach. Droga została otwarta na 137 km. Nie ma też problemów na drodze krajowej numer 475 pomiędzy Nowym Sączem a Jurkowem.
1: Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Zarzuty oszustwa dla 6 osób w śledztwie dotyczącym pieniędzy dla powodzian w powiecie karkonoskim. 4 kraje, w tym Polska, apelują o wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji na dalsze wsparcie dla Ukrainy. Donald Trump robi na złość Kanadzie i zmienia nazwę granicznego jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Są zarzuty w sprawie nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych w Jeleniej Górze. Status podejrzanych ma 6 osób, wobec 3 z nich są też wnioski o areszt. Śledczy zarzucają im oszustwo i posługiwanie się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Chodzi o wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią w 2024 roku. Według prokuratury przedstawiciele 3 firm wystąpili o pieniądze i dostali je, mimo że ich przedsiębiorstwa nie ucierpiały z powodu żywiołu. Zatrzymane przez CBA osoby zostały przesłuchane w siedzibie Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Dlaczego właśnie tam, wyjaśnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę wydatkowanie środków unijnych, prokuratura europejska jest właściwa do działania. Prokuratura europejska to także polscy świetnie wykwalifikowani prokuratorzy, którzy będą ścigać wszędzie tam, gdzie nieprawidłowo wydawano choć jedno unijne euro.
1: Prokuratorskie śledztwo to pokłosie artykułów w Wirtualnej Polsce. Portal pisał o nieprawidłowościach w działaniu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. To ta spółka rozdysponowała środki dla powodzian. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 firm z Dziwiszowa, w tym do firmy męża Anny Konieczyńskiej, działaczki Koalicji Obywatelskiej i wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wraca pomysł wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów i przekazania ich na wsparcie finansowe Ukrainy. Apel w tej sprawie wystosowały 4 unijne kraje, w tym Polska. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wraz ze swoimi odpowiednikami z Hiszpanii, Holandii i Szwecji wysłał list do irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej oraz do szefowej unijnej dyplomacji.
3: Nic nie wskazuje na to, by Rosja była gotowa zakończyć agresję, a jej konsekwencje coraz bardziej dotykają unijne kraje, podkreślili w liście ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji. Napisali, że Ukraina potrzebuje większego wsparcia finansowego zarówno w krótkoterminowej, jak i długoterminowej perspektywie. Zamrożone w Unii rosyjskie aktywa to ponad 200 miliardów euro. Większość z tych pieniędzy jest na belgijskich kontach, a Belgia w grudniu ubiegłego roku nie zgodziła się na ich wykorzystanie w obawie przed odwetem Rosji. Ministrowie z 4 krajów uważają, że Komisja Europejska powinna poszukać nowych możliwości wykorzystania tych aktywów, które sprawią, że ryzyko będzie rozłożone sprawiedliwie na wszystkie kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Jak rozpoznawać sygnały alarmowe, jak sprawdzać prawdziwość informacji, a także co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego będzie można się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Odbędzie się on w sobotę w prawie 1400

0: punktach w całym kraju. Między innymi na Podkarpaciu, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hull.
1: Będziemy pokazywać, jak szybko i bezpiecznie się spakować, jakie najważniejsze rzeczy powinniśmy mieć przygotowane w razie potrzeby. My to określamy takim mianem plecaka ewakuacyjnego, ale każdy z nas może sam sobie zakupić, przygotować, mieć w domu rzeczy, które są niezbędne.
0: Będzie też szkolenie związane z miejscami schronienia. Uczestnicy dowiedzą się również, jak odróżnić autentyczny sygnał alarmowy od fałszywego. Krajowy trening reagowania odbędzie się w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, przy remizach strażackich, w bibliotekach i domach kultury. A szczegóły można znaleźć na stronach MSWiA.
2: To są aktualności jedynki.
0: Kolejne wyprawki od Polskiego Czerwonego Krzyża rozdane. Plecaki z kompletem przyborów szkolnych trafiły do uczniów w Bydgoszczy. W siedzibie PCK przygotowano 200 zestawów artykułów szkolnych.
3: Sama wychowuję dzieciaki. Z 6 trójkę jeszcze zostało mi.
4: Jest to bardzo duża pomoc dla nas.
5: Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
6: Przez ostatnie 2 miesiące zbieraliśmy te wyprawki tutaj od mieszkańców, sponsorów, od firm. Oni przynosili nam te wszystkie rzeczy, które teraz mogliśmy spakować i przekazać dzieciom.
7: Piórnik, kredki, długopisy, gumkę i wiele innych rzeczy.
0: Plecaki trafiły do uczniów dzięki akcji PCK Wyprawka dla Żaka. Jej celem jest wsparcie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i dzieci z niepełnosprawnościami. Jezioro Ontario w Ameryce Północnej zmienia nazwę, przynajmniej dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy na Jezioro Ameryka. Jako uzasadnienie podano fakt, że większość wód tego akwenu znajduje się po stronie amerykańskiej. Jezioro Ontario to jedno z 5 wielkich jezior na pograniczu USA i Kanady. Decyzja prezydenta Trumpa wiąże się z zaostrzeniem stosunków z Kanadą i z wojną celną między oboma krajami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc będzie pogodna, lokalnie mgły ograniczające widoczność do około 300 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 17 stopni.
2: Klimat.
0: 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. We wschodniej połowie Polski jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, a w pozostałej części kraju dobra. Tylko w Dębicy jest umiarkowana. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują w znacznej części kraju, z większymi wyjątkami na północy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
12: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
14: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki.

0: Oto instrukcja obsługi. Wsiadamy, zapinamy pasy, wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali. Zapraszamy Marcin Kusy i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Głosy kobiet.
1: Dobry wieczór, mówi Ludwika Włodek. Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja ze studia w Warszawie, a z Poznania rozmawia ze mną Natalia Budzyńska, kulturoznawczyni, publicystka i autorka licznych książek, często biograficznych. Głównym powodem naszego spotkania jest książka Zakopane artystek. Właściwie to jest niesamowite, że ja robię tę audycję i za każdym razem jest taki zestaw zagadnień, który w bardzo wielu tematach powraca. Dotyczy on niewidzialności kobiet, dotyczy nierównościowych stosunków między kobietami a mężczyznami, zapominania roli kobiet. Pani opowiadała, że pomysł na to Zakopane artystek zrodził się, kiedy pracowała pani nad książką o Stanisławie Witkiewiczu, tak?
2: Tak było. Dobry wieczór państwu. Dokładnie tak było. Ja kilka, czy rok, czy dwa lata wcześniej, zanim napisałam Zakopane artystek, pracowałam nad biografią Stanisława Witkiewicza, ojca Witkacego. I ponieważ dobrze też znałam Zakopane i tą całą atmosferę tego miasta, tego miejsca, taką mityczną bardzo, uderzyło mnie brak kobiet w dokumentach, w świadectwach, we wspomnieniach, może mniej, ale też w opracowaniach przede wszystkim, które powstały później w kolejnych latach, także powojennych. Uderzyło mnie to, ponieważ wiedziałam, że to jest nieprawda, że ich nie było. One były przedstawiane w tych opracowaniach jako tak, oczywiście były wymieniane, ale jako takie koleżanki, kochanki, towarzyszki, znajome, które się spotykało w kawiarniach i tam się chwilę z nimi pogadało i tyle. No a to nieprawda, to nieprawda.
1: No tak, pani książka pokazuje, że one miały też ogromny wkład w opisanie Tatr, w ogóle w zwrócenie na nich uwagi, bo to jest też niesamowite, że przecież ci pierwsi eksploatorzy Tatr, jak nie wiem, na przykład Staszic, uważali, że Tatry są w ogóle nieładne. Nie bardzo jest po co tam jeździć w innych celach niż naukowe. I jak zaczęto zmieniać zdanie, to wiele nawet z tych pierwszych świadectw takiego zachwytu Tatrami pochodziło od kobiet. I to pani bardzo ładnie pokazuje.
2: No i to jest ciekawe. Tak, i to było dla mnie zaskakujące, bo tak jak ten okres dwudziestolecia międzywojennego, można powiedzieć, że był mi doskonale znany, te nazwiska tych kobiet, które się tam pojawiały, były mi znane, natomiast ten pierwszy okres taki pionierski, to było dla mnie duże zaskoczenie.
1: Dla mnie też.
2: Raz, że tych nazwisk kobiet, które tam przyjeżdżały, w ogóle właściwie się nie zna, tak naprawdę, nie wiem, może polonistki studiujący literaturę, taką XIX-wieczną, taką niszową literaturę, może im się obiły o uszy takie nazwiska jak Rautenstrauchowa czy Deotyma, nie, na przykład, ale dla mnie to były zupełnie nowe osoby. I to był początek XIX wieku, więc tam rzeczywiście w tamtym okresie w Tatry się mało kto zapędzał, a już na pewno mało kto po inspiracje literackie, a one jeździły, a trzeba pamiętać, czy nawet wiedzieć, bo może niektórzy sobie nie zdają z tego sprawy, że to była wyprawa pionierska, niebezpieczna. Ja teraz czytam taką książkę o kobietach na Dzikim Zachodzie, które też takich pionierkach Dzikiego Zachodu i to mi się bardzo, jak czytam tą książkę, to mi się przypominają właśnie te kobiety z początku XIX wieku, które wybierały się w Tatry.
1: Tak, no bo to
2: trzeba było być odważnym w ogóle, nie? A później jeszcze w ogóle wpaść na ten pomysł, na to, żeby zastosować te inspiracje, pojechać tam w ogóle nie w celu jakichś badań naukowych, ale inspiracji artystycznych. To jest dla mnie ciekawe.
1: Tak, a z drugiej strony też dla mnie jest niesamowite, jak pani już opisuje te kobiety i opisuje pani, jak one pracowały, jak one funkcjonowały w tym świadku literackim. To, co mnie uderzyło, to, że to jest też bardzo współczesne. To motto, od którego pani zaczyna książkę,
2: prawda?
1: Anny Libery, niejakiej krakowianki. Ubiegłe lat tysiące, pomimo swego ślimaczego postępu, nie odnalazły kobiety, aby jej dać miejsce w czynach i dziejach. Pyszny ze swego panowania mężczyzna nie chciał na krok ustąpić ze swego piedestału, łudząc się fraszkami lub przestraszając okrucieństwem. Jeżeli z ukrycia wychodziły na jaw jej zdolności wszelkim rodzaju, to pominięto milczeniem lub okryto śmiesznością tak dominującą, że nie śmiały występować, aby nie być wykluczone z towarzyskiego życia. I to jest rok 1842. A mam wrażenie, tak, że na przykład w tej audycji ja ciągle o to samo walczę.
2: No właśnie.

0: No właśnie, była taka lwowianka, też zapomniana zupełnie, wymazana z historii, która pisała wiersze, która działała artystycznie, która była samotną matką. I myślę, że samotne macierzyństwo w tamtym okresie jest zawsze trudne, ale wiemy dobrze, że wówczas było bardzo trudne. Myślę, że to jej też pokazało tą rzeczywistość kobiet względem mężczyzn. Myślę, że ją uwrażliwiło bardzo na los kobiet.
1: Tak, a z tych pierwszych kobiet właśnie jeszcze XIX-wiecznych, która postać jest dla pani jakoś najbardziej, nie wiem, czy inspirująca, czy ciekawa, czy właśnie zaskakująca?
0: One wszystkie, ale ciekawa jest postać Deotymy dla mnie, bo to taka też była współczesna bardzo.
1: Tak, pani ją porównuje do instagramerki nawet.
0: Tak, tak. A jednocześnie wykreowana przez rodziców, przez media właśnie ówczesne, która musiała się z jednej strony jakoś poddać tym oczekiwaniom. Bardzo ciekawy mógłby być temat tej osoby. Można by napisać w ogóle osobną biografię jej.
1: A zresztą to, co pani mówi, że ona w zasadzie już jako starsza osoba była zmęczona tym swoim emploi, które
0: to dokładnie, tym, tak, tym
1: wizerunkiem
0: narzuconym jej, tak, a jednocześnie cały czas prowadziła te swoje wieczory artystyczne. No nie tylko pisała, jeździła w różne miejsca, szukała właśnie tych inspiracji, ale była no taką gwiazdą, no taką gwiazdą salonów, no dzisiejszą instagramerką, która pokazywała, występowała, brała za to pieniądze, a jednocześnie cały czas była pod kuratelą ojca, nie? To jest ciekawe, bo też pamiętajmy, że w tamtych czasach kobiety podróżować i decydować same o sobie nie mogły.
1: My się dzisiaj tak czasami dziwimy, Boże, jak w tym Afganistanie, jakie to straszne, prawda, że kobieta nie może bez mahrama się ruszyć dalej niż na 70 kilometrów, ale no to jest twór tak naprawdę patriarchatu po prostu i kilkadziesiąt lat temu w Polsce kobiety w zasadzie tak samo żyły, a mimo tych ograniczeń jednak ta pani książka pokazuje, że dosyć dużo były w stanie zrobić i to często tak artystycznie, nawet pionierskich rzeczy, jak właśnie czy opiewanie tej tatrzańskiej przyrody. Nie pamiętam, jak się nazywała z kolei ta autorka książek dla dzieci. Encyklopedycznie przedstawiała te Tatry.
0: Zofia Urbanowska.
1: Tak, tak. To ona
0: Zofia Urbanowska, Róża bez
1: ciekawa.
0: Kolców. Mhm. Tak, tak, powieść. I tam trafiła, no pisząc tą książkę, trafiła na poetkę góralską Katarzynę Sobczak-Kłosowską. To też jest fajna postać. Bo ona nie dość, że była kobietą, to była góralką, która funkcjonowała w pewnej kulturze, która absolutnie nie dawała też możliwości decydowania o sobie, o swojej przyszłości, o tym, za kogo wyjdzie za mąż, o tym, w kim się zakocha, w jakim wieku, bo to jeszcze dochodził wiek. Ona się zakochała w mężczyźnie, który był o wiele od niej młodszy. Nie wiem, ze 20 lat chyba.
1: To może właśnie, bo to jest bardzo ciekawa historia, chcę, żeby pani ją chociaż trochę opowiedziała, może nie sprzedając wszystkich sekretów słuchaczom, żeby ich zachęcić do czytania, ale zrobimy sobie krótką przerwę na piosenkę i wracamy
0: Jasne.
1: Po piosence.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze studia w Poznaniu rozmawia ze mną Natalia Budzyńska, kulturoznawczyni, pisarka. A rozmawiamy o książce Zakopane artystyk i przed przerwą pani Natalia zaczęła mi opowiadać o bardzo ciekawej postaci, a mianowicie góralskiej poetce Katarzynie Sobczakównej. Ona umarła w którym roku?
1: Początek XX wieku. Była córką takiej rodziny góralskiej. Jej rodzice wynajmowali pokój dla uczniów, którzy przyjeżdżali uczyć się stolarki do Zakopanego. Jednym z tych uczniów był Karol Kłosowski. Nie wiem, czy on w niej się najpierw zakochał, czy on w niej. W
0: każdym Mieli się razie ku sobie.
1: Tak. Mieli się bardzo ku sobie, ale najciekawsze w tym wszystkim i najtrudniejsze chyba było to, że on był bardzo młody, a ona była ze 20 lat starsza od niego. On później studiował w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknej. Pisali ze sobą. Po studiach on wrócił do Zakopanego i oni się pobrali. I ona to zrobiła wbrew rodzinie, wbrew rodom góralskim, ponieważ oni uważali, że ona popełnia swego rodzaju mezalians, wychodząc za mąż za artystę z miasta. To było jakoś nie do zaakceptowania przez jej rodzinę i w ogóle przez górali. To było naprawdę trudne dla niej. Musiała wysłuchiwać różnych inwektyw. Miała już 40 lat, więc to była piękna historia, bo oni w końcu zamieszkali razem. Nie będę opowiadać już szczegółów, ale
0: tak, bo to też, żeby coś zostało tak. dla czytelników.
1: Natomiast ona, pisała wiersze. Ona pisała wiersze, miała zeszyt, którym te wiersze zapisywała. Mieszkali też u niej w domu, jej rodziców w domu na Sobczakówce mieszkali różni też pisarze i artyści, którzy przyjeżdżali do Zakopanego. Widząc, że ma talent, zostawiali jej książki. Także ona była bardzo oczytana i ona pisała te wiersze nie gwarą. I to było ciekawe też i nie do zaakceptowania przez górali, którzy uważali, że ona się wstydzi mówić po góralsku, pisać po góralsku. Ona pisała językiem literackim.
0: Tak, to też zresztą jest ciekawe, że zawsze z tą gwarą jest problem, tak? Jak się pisze gwarą, to niektórym się nie podoba, że się pisze gwarą. Z kolei jak się nie pisze gwarą, to inni mają pretensje, że to jest nieautentyczne. I to też jest takie współczesne strasznie, że przecież my mamy tak. Do dzisiaj tego typu dyskusje. Jest też taki piękny w pani książce właśnie ten portret.

0: portret, który narysował Karol Kłosowski, mąż tej swojej Katarzynie żonie. I ona też na tym portrecie jakoś tak w ogóle fajnie wygląda, że dzisiejsza ta moda etniczna
1: szczerze i autentycznie wygląda. Tak, tak, wygląda też na silną kobietę. A w ogóle mnie to zainteresowało też, że ona umarła pierwsza. On się, Kłosowski się ożenił drugi raz, miał dzieci z tego drugiego małżeństwa. I kiedy czytałam w archiwum w Zakopanem takie wspomnienia jego synów, to oni cały czas tłumaczyli to pierwsze małżeństwo zupełnie niemiłością. Tak jakby nawet im, nie wiem, to
0: nie
1: są
0: mieściło
1: ludzie,
0: się w głowie, nie tak? mieściło ojciec się w głowie, mógł się zakochać w starszej kobiecie. Tak. Chociaż ja mnie to w ogóle nie dziwi zupełnie, tak jak czytam nawet to, co pani tylko napisała. O niej wydaje mi się fascynującą postacią. No. I nie dziwi mnie specjalnie, że to uczucie wybuchło między tymi ludźmi. A propos tych właśnie związków między panami a góralami, no to oczywiście chyba najbardziej znanym jest przypadek Rojówny i Kozłowskiego, tak zwanego Rytarda. No to jest też dla mnie bliskie przez to, że oni byli blisko związani z Iwaszkiewiczami.
1: Tak.
0: Ale to jest w ogóle historia, nawet zastanawiałam się, czy na tym wejściu zaczynać, ale zacznijmy.
1: Najciekawsze w tym związku, no ciekawe było też, co Helena później mówiła o tym, że ona trochę zainteresowała się Rytardem z takich egoistycznych pobudek. To nie była raczej, przynajmniej początkowo, jakieś wielkie uczucie. Ona już była artystką, ona miała swój zespół taki folkowy, można powiedzieć, ale on był taki folkowy. To były korzenie. Ona miała w rodzinie tej swojej góralskiej wspaniałych muzykantów. Bartuś Obrochta to był jej dziadek czy wujek, już nie pamiętam, ale bliska rodzina. Także ona chciała wyjść na salon. Ona chciała z tą swoją sztuką, miała swój zespół, w którym byli zaangażowani też górale, jej sąsiedzi z podwórka, można powiedzieć. Ona napisała taką sztukę o Janosiku, którą chciała przedstawiać, chciała pokazać światu. I ona trochę kombinowała, trochę myślała, że ten Rytard
0: zapewni jej to wejście na salony.
1: Tak, między innymi też dzięki, być może dzięki znajomościom i przyjaźni z Iwaszkiewiczem, że ją tak trochę popchnie w tą stronę. Później oczywiście ta miłość się narodziła, rozwinęła i niestety umarła, bo miłość umarła, oni później też, ale niestety się rozstali.
0: Miłość
1: to było w ogóle bardzo, tak, miłość wcześniej, bardzo dramatyczne. Okazało się, że jednak właściwie już zaraz po ślubie, o czym wspomina w dziennikach Anna Iwaszkiewicz, że tam już coś jakoś nie mogli się dogadać. Jakaś ta przepaść była zbyt duża między taką, nie wiem, szczerością tej Heleny Roy-Kozłowskiej, ale jej prostotą, taką szlachetną, a wydumaniem Rytarda.
0: Tak, to jest przepraszam, że się wcinam. Jest jeszcze jedna rzecz, o której też pani bardzo otwarcie pisze, to znaczy homoseksualność Rytarda. Rytard był chyba w bliskim związku takim właśnie homoseksualnym z Iwaszkiewiczem, zanim Rytard poznał swoją żonę i Iwaszkiewicz swoją. I chyba wygląda na to, że w przeciwieństwie do Iwaszkiewicza, który otwarcie ze swoją żoną o tym dosyć rozmawiał, to Rytard chyba z Heleną nie do końca. I myślę, że to też jest przyczyną tego, że to małżeństwo jakoś nie przetrwało próby czasu.
1: Ja myślę, że w ogóle Helena nie miała zielonego pojęcia o tym. Też natknęłam się na takie świadectwo z wesela, tego słynnego wesela w Zakopanem. To było świadectwo, zdaje się, Wandy Tippenhauer, która opisuje, jak pewna kobieta z miasta, jakaś artystka, napastowała Helenę Rojównę w czasie tego wesela i Helena Rojówna nie miała zielonego pojęcia w ogóle, o co chodzi.
0: Tak, jakby napastowała ją erotycznie, dodajmy.
1: Erotycznie, tak, tak. Tak jakby zupełnie nie miała, w tym względzie była niewinna, nie wiem jak to nazwać, nieświadoma, że i tak mogą wyglądać związki. Pamiętajmy, że to był 1920.
0: Iwaszkiewicza ślub był pierwszym, ich był chyba w drugim, jakoś tak.
1: A Rojówna była młodą bardzo dziewczyną, która...
0: Z tradycyjnego, konserwatywnego środowiska.
1: Bardzo, tak. Także jest bardzo możliwe, że ona w ogóle jakoś nie mogła nawet... No może nam trudno sobie dzisiaj to wyobrazić, ale jestem w stanie sobie wyobrazić to, że ona rzeczywiście nie miała pojęcia, że takie związki też są możliwe. No i trafiła na Rytarda. No.
0: Tak, no zresztą też niesamowite jest to, że ona jednak miała taki, że była osobą bardzo, bardzo zdolną w tym, co robiła.
1: Bardzo.
0: Te jej sztuki miały różne

0: recenzje i czasem były krytykowane, czasem mniej, ale to, że na przykład ona w zasadzie jest współautorką libretta do Harnasiów.
1: Do tego chciałam dojść. Też właśnie praca nad tą książką mi uświadomiła, jak wiele kobiet miało ogromny wpływ na to, co zrobili później mężczyźni i którzy są dzięki tej ich pracy zapamiętani. Bo gdyby nie Helena Rojówna na przykład, to nie byłoby Harnasi Szymanowskiego. Natomiast Szymanowski, kiedy pierwszy raz Harnasie wystawiał, nawet nie wspomniał o tej współautorstwie.
0: Tak, zresztą to jemu wytykał Iwaszkiewicz, ale chyba nie jemu, tylko po prostu opisał to w książce swoich wspomnień. Zdaje się, że Szymanowski się nawet nie zająknął, że
1: dokładnie,
0: pracował
1: a sam Iwaszkiewicz pamiętał, był świadkiem tego, jak Rojówna to libretto pisała, jak mu pomagała Szymanowskiemu w dotarciu do takiej prawdziwej, korzennej muzyki góralskiej. Jak zapoznawała go, zapraszała go na chrzciny, na wesela, przeróżne imprezy góralskie, skąd mógł czerpać inspirację. Chciałam tylko dodać, że gdyby nie Modrzejewska, czyli kolejna kobieta, być może Chałubiński nigdy nie trafiłby do Zakopanego i dziś nie mówiłoby się o tym, że on jest ojcem tego miasta.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Ludwika Włodek ze studia w Warszawie, Natalia Budzyńska, pisarka, kulturoznawczyni ze studia w Poznaniu. Rozmawiamy o Zakopanem artystek. To jest tytuł książki, którą pani Natalia opublikowała 2 lata temu. I może już ostatnia postać i ostatni wątek, ten, który wspomniała pani przed przerwą, to znaczy rola Modrzejewskiej w tym, jak Chałubiński, czyli słynny warszawski lekarz, który właściwie zaczął ściągać na dużą skalę państwa w Tatry, się tymi Tatrami zainteresował częściowo dzięki właśnie niej, tak?
1: No głównie dzięki mnie. On był jej lekarzem, a ona jeździła do Zakopanego odpocząć wtedy, kiedy Zakopane było naprawdę dużą taką dziurą złożoną z kilku chat i błota dookoła. I to ona mu opowiedziała w Warszawie o tym miejscu i on dzięki niej tam trafił. To też jest właśnie ciekawa historia, ponieważ o roli Modrzejewskiej pod tym względem zupełnie się zapomina. Natomiast nie wiem, co by się wydarzyło z Zakopanym, gdyby Modrzejewska nie sprzedała, że tak się wyrażę, tej miejscówki swojemu lekarzowi. Ona tam przyjeżdżała, tam również już w tym okresie, kiedy przyjeżdżała, to było jakieś 1867, kiedy ona pierwszy raz zawitała do Nadmorskie Oko i do Zakopanego. Tam
0: czyli to w ogóle jeszcze przed tym, zanim Zamoyski kupił Zakopane, chyba.
1: Tak, tak. I ona, tam też już przyjeżdżali różni artyści. Oni tam założyli taką falangę artystyczną nawet, kiedy się nudzili. Mieli taki pomysł na taką komunę artystyczną, żeby sobie też nawzajem pomagać. Tam byli też aktorzy teatrów krakowskich. Ona później ten pomysł tej falangi, tej komuny artystycznej chciała powtórzyć w Ameryce, w Kalifornii. Wyjeżdżając tam i zapraszając też tam Sienkiewicza czy Witkiewicza, który ostatecznie nie dojechał tam. Także to był taki pierwszy pomysł. Ona później, Helena, też założyła szkołę koronkarską. To jest też ciekawy wątek, ponieważ zainteresował ją los dziewczyn, góralek. Wtedy już istniała w Zakopanem Szkoła Przemysłu Drzewnego. Natomiast Helena zauważyła, że kobiety są zdane na ich zarobki, na łaskę czy niełaskę. I wymyśliła razem z Chałubińskim i z Różą Zamojską, to była taka hrabianka, która tam mieszkała też z dziećmi, założenie szkoły koronkarskiej, gdzie dziewczęta mogłyby zdobyć zawód i stać się niezależne.
0: Tak, no jak wiadomo, później, niezależność zaczyna się od portmonetki, mówiła Simone Weil, tak, więc tak. To jest bardzo
1: A to się wszystkie
0: istotne.
1: Te losy później splatają, bo po kilku latach tą szkołę opisała Gabriela Zapolska, która przyjechała tam się leczyć. I najbardziej mi się to podoba właśnie w tej pracy nad tą książką, że ja tak zaczynam od 1827 roku, kończę na 1939, a te kobiety, one tak jedne przechodzą w drugie, czasem się tak mijają, po tych ulicach chodzą, zauważają się lub nie, ale tak
0: wszystko się
1: zawsze splatają. Tak.
0: A nad czym teraz pani pracuje? Pracuje pani nad jakąś konkretną?
1: Tak, pracuję nad biografią mężczyzny tym razem, ale również Zakopiańczyka Władysława Hasiora.
0: Kilka miesięcy temu miałam Annę Kamińską, która o Hasiorowej w Bieszczadach opowiadała.
1: Tak, tam jego syn mieszka cały czas. No, w losach Hasiora również dużą wagę mają kobiety, bo on kobiety bardzo lubił. Z wieloma kobietami się spotyka.

0: miałam, które były z nim w relacji. I co jest bardzo ciekawe, one wszystkie go uwielbiają.
1: To się zdarza, tak, ale to, tak. To jest...
0: Ale no, to jest bardzo interesujące dla mnie. Wspaniałe są te rozmowy, poznanie tych kobiet jest, bo to one wszystkie, z którymi się spotkałam dotychczas, bardzo, bardzo inteligentne, bardzo interesujące, o bogatej osobowości osoby. I myślę, że też miały wpływ na niego duży.
1: Pani oprócz tego, że pisze książki, jest pani publicystką, ale to jest ciekawe, że pani chyba na tyle dużo pisze, że jakby to jest pani główne zajęcie. To jest jednak duża sztuka, jak się pani to udaje.
0: Ja jakoś nie mitologizuję tego swojego zawodu. Tak wyszło. Ja zawsze mówiłam, że ja umiem dwie rzeczy. Umiem czytać i pisać. Przynajmniej tak mi się wydaje. I miałam to szczęście w życiu. Udało mi się tak, że mogę się tym zajmować na co dzień. Myślę, że też takim momentem, w którym rzeczywiście, w którym zaczęłam pisać książki, a więc jeszcze bardziej się zanurzyłam w to pisanie i poświęciłam się mu, to był moment, kiedy dzieci dorosły. Nie wiem, czy wyszły z domu już, ale już nie potrzebowały mnie aż
1: takiej
0: tak.
1: Ciągłej
0: to jest,
1: uwagi.
0: Że, to jest taki fajny, naturalny, myślę, taki naturalny kolej losu, że ja na szczęście nie musiałam nigdy decydować, co jest dla mnie ważniejsze, czy macierzyństwo, czy realizacja się jako matka, czy opieka nad dziećmi, czy zawód, czy praca, jakoś to łatwo udawało mi się łączyć. Najfajniejsze dla mnie w tym zawodzie pisarskim jest to, że mogłam być w domu zawsze.
1: Tak, to jest niesamowite, że w sensie to, jak pani o tym mówi, bo jest też dosyć dużo takiego napięcia w tym, jak wiele zapraszanych przeze mnie kobiet myśli o łączeniu pracy twórczej.
0: Tak, a u mnie to jakoś bardzo naturalnie. Myślę, do dzisiaj nie zrobiłam żadnej wielkiej kariery, ale robię to, co lubię. Byłam bardzo zadowolona z tego, że mogłam na te dzieci patrzeć, jak dorastają, że uczestniczyć w ich życiu. To jest dla mnie naprawdę największy skarb, jaki dostałam od życia. A później, kiedy już miały swoje sprawy ważniejsze, to mogłam poświęcić się też jakiś, to jest dla mnie, nie wiem, cud, że tak wyszło, że wciąż mam zamówienia na kolejne propozycje, na kolejne książki i mogę się temu poświęcić.
1: Tak, no jeszcze na koniec też chciałam powiedzieć, że jest pani też dosyć istotny, ten pani głos, bo publikuje pani dosyć dużo w katolickich mediach, a z drugiej strony pani często bardzo krytyczna wobec różnych zjawisk w Kościele. Na ile ta część pani działalności jest dla pani istotna?
0: Jestem głosem
1: z wewnątrz. I czy nie miała pani
0: wewnątrz...
1: jakichś, nie wiem, napięć czy problemów z tym związanych?
0: Nie, o dziwo nie. Ja publikuję głównie w takim piśmie Przewodnik Katolicki Poznańskiej Archidiecezji. Ja jestem osobą wierzącą, Kościół mi dużo dał. W pewnym momencie zauważyłam to mojego życia. Nie mogę zaprzeczyć po prostu temu w żaden sposób. A ponieważ ja mam takie źródła buntownicze, anarchistyczno-punkowe, z takiego środowiska w ogóle wyszłam i to nie znika, to cały czas jest, to nie wymarzę tego gumką ze swojej osobowości, po prostu taka jestem, więc przenoszę to po prostu na inny plan. To jest ten plan, na którym mi bardzo zależy, bo na Kościele mi bardzo zależy. Więc jeśli mogę, a mogę, publikuję co chcę. Nikt właściwie chyba nigdy, nie przypominam sobie, może były jakieś kiedyś na początku takie problemy, ale do dzisiaj publikuję co chcę. Nikt mi nie narzuca tematów, nikt mi szczególnie w felietonach nie przycina, nie wycina, nie zmienia. Mogę pisać co chcę, a piszę o rzeczach, które mnie interesują. Może i są niewygodne dla niektórych osób w Kościele, bo Kościół się składa z różnych ludzi.
1: Bardzo, bardzo pani dziękuję. Czytelnikom i słuchaczom polecam pani książki. Ze mną była Natalia Budzyńska. Rozmawiałyśmy ja z Warszawy, pani Natalia z Krakowa. Przepraszam, z Poznania. To przez to Zakopane.
0: Tak.
1: I głównie rozmawiałyśmy o Zakopanem artystek, ale nie tylko. A ja państwu życzę dobranoc.
0: Dobranoc, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Janusz Gajos czyta kolejny fragment Pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza.
2: Wtem z ambony ozwało się warczenie bębna. Zdumieli się słuchacze. Ksiądz Kamiński zaś bił w bęben jakby na trwogę. Nagle urwał i nastała cisza śmiertelna. Po czym warczenie ozwało się po raz drugi, trzeci. Nagle ksiądz Kamiński cisnął pałeczki na podłogę kościelną, podniósł obie ręce w górę i zawołał:
3: Panie pułkowniku Wołodyjowski!
2: Odpowiedział mu krzyk spazmatyczny basi. W kościele uczyniło się po prostu straszno. Pan Zagłoba podniósł się i na współkę z panem Muszalskim wynieśli omdlałą niewiastę z kościoła. Tymczasem ksiądz wołał dalej:
3: Dla Boga! Panie Wołodyjowski! Larum grają! Wojna! Nieprzyjaciel w granicach! A ty się nie zrywasz! Szabli nie chwytasz! Na koń nie siadasz! Co się stało z tobą, żołnierzu? Zaliś swej dawnej przepomniał cnoty, że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz.
2: Wezbrały rycerskie piersi i płacz powszechny zerwał się w kościele i zrywał się jeszcze kilkakrotnie, gdy ksiądz cnotę, miłość ojczyzny i męstwo zmarłego wysławiał, a i kaznodzieje porwały własne słowa. Twarz mu pobladła,

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, powoływania się na wpływy oraz faworyzowania wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P., podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, został wczoraj zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Radosław P. otrzymał od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro. Według doniesień medialnych miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto. Ostatecznie niczego nie załatwił, a sam twierdzi, że oddał Kralowi pieniądze za zegarek w ratach.
5: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie.
6: Czuje się pan ofiarą?
5: Bardzo dużą ofiarę.
7: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
4: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezes PKOL-u przed upadkiem Zondy Krypto odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Stąd zarzuty faworyzowania wierzycieli. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia, a za faworyzowanie wierzycieli do 2 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Według najnowszych medialnych doniesień Radosław P. opuścił nocą gmach Katowic.